0: a ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno, one się patrzą na stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Agata Bogucka. W tym roku mija 50 lat od stworzenia w Białej Podlaskiej zakładu doświadczalnego Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, który ostatecznie kończył pod nazwą Techmarobot. To był jeden z większych zakładów w mieście. Z byłymi pracownikami rozmawia Arek Michlewicz.
1: Mirosław Radecki, emeryt teraz, ale kiedyś pracownik czterech zakładów.
2: Czterech, ale w sumie jednego, który bez przerwy zmieniał nazwę.
1: Bo był to przede wszystkim zakład Centralne Biuro Opracowań Technicznych Drobnej Wytwórczości Podlaskie Zakłady Metalowe, później Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości Podlaskie Zakłady Metalowe, a 50 lat temu przejęty przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie stał się zakładem doświadczalnym. I wtedy to zaczęła się era robotów przemysłowych, w której uczestniczyliśmy bardzo czynnie i bardzo wydajnie.
2: I chyba mało kto wie, że taki zakład funkcjonował w Białej.
1: Starsze pokolenie na pewno pamięta IMP, bo w IMP-ie się wszystko dało zrobić. Przede wszystkim trudne jakieś części, jakieś urządzenia czy maszyny, u nas wszystko było można zrobić. Mieliśmy bardzo zdolną załogę przede wszystkim, dobrze wykształconą, praktyczną, no, można powiedzieć z wielkim doświadczeniem praktycznym, ale to dzięki też ludziom, którzy jako pierwsi zaczęli pracować w tych zakładach, a było to czterech byłych pracowników wytwórni samolotów, Podlaskiej Wytwórni Samolotów, i oni...
2: To piękna historia.
1: Piękna historia. I oni właśnie uczyli tej dobrej roboty, takiego majstersztyku, można powiedzieć. I dbali o to, żeby pracownicy, uczniowie nawet, bo była szkoła przyzakładowa, uczyli się naprawdę solidnej roboty. Stąd, jeżeli ktoś odchodził z tego zakładu, to bez żadnego problemu znajdował pracę gdziekolwiek się pokazał.
2: Czyli w zasadzie te początki zakładów to jakie były? Ile tam osób pracowało?
1: 17 osób. Pierwszy etap rozwoju przedsiębiorstwa. Ale to przedsiębiorstwo, które powstało w 1952 roku, to było wielozakładowe, bo tam była i olejarnia, i drukarnia, i przejęty w 1953 roku od rodziny Osikowskich zakład przy Placu Wojska Polskiego. Ten zakład funkcjonuje nadal, bo część mienia odzyskali, a to się działo dlatego, że nacjonalizacja w 1953 roku odebrała im wszystko, można powiedzieć. I tutaj trzeba też pokłon w stronę rodziny Osikowskiej oddać, dlatego że oni jako w czasie międzywojennym byli jednym z niewielu producentów maszyn rolniczych. Produkowali kieraty, produkowali mockarnie, a mieli również przygotowaną produkcję silnika spalinowego.
2: Ale własnej konstrukcji?
1: Tak, własnej konstrukcji. Mieli już modele, bo tam był żeliwiak, czyli mogli robić odlewy żeliwne. A przede wszystkim do maszyn rolniczych używało się odlewów. No i to wszystko zostało przejęte przez powstały nowy zakład Podlaskie Zakłady Przemysłu Tarnowego. Wtedy to pracowało tam 17 osób.
2: Głównie co zakład wytwarzał? Te odlewy?
1: Dalej tak. Korzystali z żeliwiaka, korzystali z urządzeń i produkowali również drobne jakieś urządzenie i maszyny rolnicze, jak również później różne konstrukcje stalowe. Ale to po przeprowadzce już do nowego zakładu przy ulicy Brzeskiej. Załoga się rozrastała i gdy już osiągnęła stan prawie 120 pracowników, pozbyli się tych różnych innych działalności i przeprowadzili się na ulicę Brzeską, gdzie teraz jest Alutim, a wcześniej tam właśnie został wybudowany nowy zakład. W 1962 roku został oddany do użytku.
2: Później te zakłady przemianowały się na inne, ale nadal produkowały to samo.
1: Tak, ta produkcja była jakby kontynuacją tego, co robili Osikowscy. Natomiast w 1965 roku zostaliśmy włączeni do Centralnego Biura Opracowań Technicznych Drobnej Wytwórczości i wtedy to powstały Podlaskie Zakłady Metalowe, bo już nie mieliśmy tych dodatkowych drukarni, olejarni, tam stolarni, nie wiem jeszcze czego. Także zaczęła się dynamicznie rozwijać produkcja. Produkowaliśmy wtedy gazownie, duże konstrukcje metalowe. Bardzo dużo robiło się seryjnej produkcji bębnów do kabli metalowych, bo wcześniej były drewniane, ale metalowe od nas wychodziły. I w 1972 roku Centralny centralne biuro przekształciło się w centralny ośrodek badawczo-rozwojowy drobnej wytwórczości. Wtedy to zmienił się profil produkcji, dlatego że już seryjne produkty odchodziły, natomiast robiliśmy nowe konstrukcje prototypowe, jednostkowe, to co biura konstrukcyjne, które w skład wchodził centralny ośrodek badawczo-rozwojowy, po prostu projektowały.
2: Czy stąd wyjeżdżały produkty na Europę?
1: Tak, nawet do Afryki. Kraje arabskie przede wszystkim były klientem głównym tych wszystkich wyrobów.
2: To ciekawostka.
1: No ciekawostka, dlatego że mieliśmy bardzo dobrze rozwiniętą narzędziownię przy okazji. No to jest fenomen w ogóle w skali tutaj naszego, można powiedzieć, województwa, bo robiliśmy bardzo poważne konstrukcje metalowe. Ja pamiętam, jak w 1970 roku zacząłem pracę właśnie w podlaskich zakładach metalowych, bo tak się potocznie mówiło, dostałem dwie poważne instalacje do fabryki kwasu siarkowego, która była eksportowana do NRD. I pamiętam, że problem technologiczny polegał na tym, że musieliśmy wykonać zasuwy ze stali żaroodpornej, która w zasadzie była niespawalna. I nie udało nam się nic z tym zrobić. W związku z tym dyrektor pozwolił na to, żeby zlecenie złożyć do Instytutu Spawalnictwa do Gliwic z prośbą o opracowanie technologii. Oni opracowali, dobrali elektrody i my to wszystko wykonaliśmy. Byliśmy chyba jedyni, którzy potrafili takie rzeczy robić. A później się to wszystko rozwijało w takim tempie, że...
2: Zatrudnienie też wzrastało?
1: Wzrastało, tak. W takim okresie maksymalnego zatrudnienia to załoga osiągała około 500 osób.
2: Bardzo dużo.
1: Tak, bo pracowali na 3 zmiany.
2: Co głównie produkowaliście?
1: Te urządzenia jednostkowe. Produkowaliśmy masę przenośników różnego rodzaju. No na przykład nawet z takich urządzeń bardzo poważnych to były frezarki, automaty frezarskie do produkcji okularów. To już były bardzo precyzyjne urządzenia. Bardzo dużo przyrządów robiliśmy i takim naszym stałym odbiorcem był Polar, z którym współpracowaliśmy przez lata. A oprócz tego to później nowe wyroby, o których później Jurek chyba powiesz, prawda? No bo to były bardzo skomplikowane urządzenia i to były linie, można powiedzieć, do uzupełniające linie produkcyjne. Więc tutaj będzie ta ciekawostka już później. Natomiast jeżeli wrócimy do tego naszego 50-lecia, to właśnie gdy staliśmy się zakładem doświadczalnym Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, zaczęła się era produkcji robotów, ale wcześniej produkowaliśmy skonstruowane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej podajniki do indukcyjnego hartowania. I to była nasza pierwsza taka produkcja i później dopiero zaczęły się roboty.
2: To chyba byliście jednymi z pierwszych, którzy zaczęli produkować roboty.
1: Był tam jeszcze Mera Piap, który produkował, bo w zasadzie 3 zakłady dostałem. Mera Błonie też robili elektryczne próby elektrycznych robotów. To było wielkie zadanie dla polskiego przemysłu, które no niestety, ale jakoś w latach 80. wygasło, a byliśmy naprawdę w czołówce, jeżeli chodzi o produkcję robotów przemysłowych.
2: Czyli trochę ta branża była niedoinwestowana.
1: Brakowało w ogóle podstawowych technologii, zwłaszcza jeżeli chodzi o sterowania. Mieliśmy embargo przecież na pewne wyroby, w związku z tym tylko kreatywność naszych inżynierów i zapalczywość też do konstrukcji pozwoliła na to, że zrobiliśmy to, co zrobiliśmy.
2: Często bywało tak, że musieliście nie wykraczać przed szereg ze swoimi rozwiązaniami?
1: No, oczywiście tak było, bo przecież wszystkie te rzeczy, które składały się na konstrukcję robotów, pochodziły również z odrzutów tak zwanego przemysłu wojskowego, przede wszystkim lotniczego. I tylko dzięki układom, dzięki znajomościom, dzięki jakiegoś takim dążeniem do tego, żeby dla tej Polski coś zrobić, tak się stało.
2: Czyli tak jak z resztek w Świdniku powstawała WSK.
1: Tak jest. No niekoniecznie z resztek, bo to był też ciekawy moment, bo jednym z konstruktorów w Świdniku był pan Wołoczko, syn naszego pracownika, mistrza Wołoczki. I on mu zlecił wykonanie, syn oczywiście ojcu zlecił przez w drodze oficjalnej, zlecił wykonanie naczepy do wożenia motocykli WSK. No to ojciec musiał się postarać. Zrobił to z tego naprawdę. I dzięki temu załoga, która brała udział w tym, mogła przelecieć się po raz pierwszy helikopterem, który wylądował z całą komisją do odbioru na terenie naszego zakładu. Specjalnie płyty zostały ułożone pod tym kątem, żeby mógł wylądować spokojnie. No i oblecieliśmy sobie tutaj okolice Białej Podlaskiej.
2: Kiedy powstała Techma Robot?
1: Techma Robot to są lata już 83 albo 4 rok. A działo się to tak dlatego, że Edward Gierek, były sekretarz, odwiedzał zakłady przemysłowe. To słynne jego takie odwiedziny były w całej Polsce i trafił również do bliźniaczego zakładu, który był w Warszawie, też zakład doświadczalny Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ulicy Chłodnej. Oni też produkowali, my produkowaliśmy w Białej Podlaskiej i oni roboty. Zobaczył to wszystko, no i później za 3 lata powstała koncepcja, żeby to wszystko połączyć i zrobić zakład produkcyjno-doświadczalny robotów przemysłowych Techmarobot. Stąd się wzięła Techmarobot. Zostaliśmy złączeni z Warszawą i dalej produkcja robotów szła.
2: Te roboty gdzie najczęściej trafiały?
1: Te roboty trafiały przede wszystkim, 72 stanowiska były zainstalowane w Polsce, więc dosyć dużo, jak na tamte czasy. Ale również trafiały do NRD, nawet do Chin. Aż dziwne, tak. Teraz Chiny, no przecież przodują w tym wszystkim, a wcześniej właśnie nasze roboty tam trafiły.
2: Te roboty trafiały również do fabryki FSO, a może FSM?
1: Tak, oczywiście. 9 robotów typu RIMP 401 pracowało w Tychach przy obsłudze pras i różnych innych tam urządzeń, maszyn, a robot już takiej nowej generacji, który był zrobiony, można powiedzieć, na wzór robota amerykańskiego Unimatic, pracował przy zgrzewaniu karoserii Poloneza. 2,5 roku pracował. Była taka koncepcja, że on będzie Unimatiki zastępował, ale no niestety kryzys 80-tych lat spowodował to, że tańsza była praca osoby fizycznej niż robota.
2: Robot nie był szybszy?
1: To nie chodziło o szybkość, chodziło o monotonność pracy. I jakbyśmy zobaczyli film, a ja taki film mam, gdzie kobieta przez 8 godzin wkłada i wykłada pokrywę zaworową od malucha. Dwie stoją i za chwilę nasz ryb jeden i drugi to samo robi przy prasie, ale się nie męczy. Dokładność jest taka sama, tempo takie, jakie ustalone i nic się nie dzieje. Nie ma przerw, nie ma nic. Natomiast proszę sobie wyobrazić, 8 godzin takiego podkładania i wyjmowania z jednego detalu.
3: Jerzy Wegiera, a ja pracowałem w 3 firmach, czyli pierwsza firma, jak przyszedłem w 76 roku, to był to już Instytut Mechaniki Precyzyjnej i właśnie jako technolog byłem zatrudniony i przy uruchomieniu robota RIP 401. Akurat w tym samym czasie była produkcja, to co kolega opowiadał, podajników. Tam jeszcze do tego były generatory do tych podajników też produkowane i wymienniki ciepła, które były bezwzględnie potrzebne, dlatego że bardzo dużo ciepła była wydzielana przy tym hartowaniu i ta woda, która była do hartowania, musiała być schładzana, a ta woda była w obiegu zamkniętym. Także to było na tamte czasy, to było dosyć wysoko to stało w hierarchii i jakości, i technologiczności.
2: Kiedy już mieliście takie produkty, które były wysyłane nawet do krajów arabskich, to czy tutaj w tej kwestii cały czas modernizowaliście te urządzenia, które wytwarzaliście?
3: Głównie te urządzenia, które my produkowaliśmy, to były produkowane na bazie dokumentacji konstrukcyjnej, które wykonywały bądź to Instytut Mechaniki Precyzyjnej, my tutaj na samym początku przy tych robotach RIM 401 i innych urządzeniach, a później Techmarobot. Konstruktorzy byli w Warszawie, ewentualnie inne jakieś biura. My wykonywaliśmy te wszystkie elementy urządzenia na bazie dokumentacji, którą dostawaliśmy. Przychodziła dokumentacja, technolodzy siadali do opracowania wstępnie technologii, do wyceny i wtedy podpisywały się kontrakty na wykonanie tych urządzeń. Zamawiającym niekoniecznie była ta firma, która konstruowała te urządzenia. Czasami to były nawet jakieś tam instytucje, które no, nakazane były, żeby to zlecać, tak jak turbiny do trzepania lnu, to przez Instytut bodajże Przemysłu Liniarskiego były zlecane te turbiny.
2: To ciekawostka.
3: Tak, nawet były produkowane prasy do wytopu wosku.
2: A jeżeli chodzi o te roboty, czy mieliście na swoim koncie stworzenie całej linii produkcyjnej składającej się tylko i wyłącznie z robotów?
3: Nie, dlatego że one były produkowane, tam było elementów bardzo dużo, tam kilkaset elementów, których trzeba było wykonać przez naszych ludzi na naszych maszynach. Te elementy, których nie dało się wykonać, no to trzeba było w kooperacji wykonywać. Ale z reguły to były wykonywane nieseryjnie, one nie były seryjnie wykonywane, bo nie dało się seryjnie tego wykonać. Nie można było linii uruchomić, że tylko roboty i nic więcej. Przy okazji robotów była cała masa innych urządzeń wykonywana, tym bardziej, że już wtedy były próby wykonywania urządzeń wojskowych. Także już nawet i wojsko tutaj tak jakby zamawiało u nas. Znaczy nie tyle wojsko, co też firma warszawska. Oni produkowali samochody takie warsztatowe i radary, a my im pomagaliśmy. Oprócz robotów, oprócz tych urządzeń, które były potrzebne potrzebne do tego, żeby ten robot mógł wykonywać swoją pracę, różnego rodzaju urządzenia aplikacyjne, no to, no tak jak mówię, była cała masa innych urządzeń wykonywanych, w sumie to na cały świat. Nie?
2: I wszystko cały czas się sprzedawało. 4 razy zakład zmieniał nazwę, natomiast kiedy pojawiły się takie pierwsze oznaki tego, że jednak to wszystko kroczy ku złemu?
3: Nie było czegoś takiego, że kroczy ku złemu. Nie było. Tyle tylko, że po prostu już jak zaczęła się zmiana ustroju, no to z tego, że wszystkiego brakowało, nagle okazało się, że wszystkiego jest za dużo.
2: Czyli były nadprodukcje.
3: Była nadprodukcja. Po prostu firmy, które zamawiały, nie miały pieniędzy na to, żeby po prostu kupić te urządzenia, które u nas były produkowane. I stąd też jako PPDRP, już jak ja przyszedłem, wygrałem konkurs na dyrektora Techmarobot w 1991 roku, no to już trafiłem na okres taki, że trzeba było szukać roboty, bo do tej pory to robota nas szukała. A tutaj trzeba było szukać roboty. I jeździło się też po całej Polsce za robotą. To, co kolega powiedział, różnego rodzaju firmy, a największą firmą, z jaką związaliśmy się, to był Thomson Polkolor w Piasecznie i Michelin w Olsztynie. Dla nich robiliśmy, no prawie, że oprócz tego, że remontowaliśmy te urządzenia, to wykonywaliśmy wspólnie. To nasi ludzie i tamci ludzie z Thomsona, a część to była dokumentacja jeszcze nawet francuska. Na bazie tych takiej współpracy wykonywaliśmy urządzenia, maszyny i urządzenia do produkcji kineskopów. Skończyły się kineskopy, skończyła się firma, no to musieliśmy dalej szukać roboty w innym miejscu.
1: Tutaj akurat dobrze, że Jurek powiedział o tych problemach, można powiedzieć, późniejszych, ale wcześniej, nim to się stało, to już narzędziownia bardzo dobrze współpracowała ze Stobilem Olsztyn, bo robiliśmy formy już do opon, natomiast Polkolor, firma, która też wcześniej funkcjonowała, też zamawiała u nas różne urządzenia, dlatego łatwiej było później do Thomsona wejść, bo już mieliśmy po prostu jakąś taką próbkę dobrej, solidnej roboty i w jednej firmie, i w drugiej firmie. Także tutaj chciałem tylko to dodać, że to te, można powiedzieć, kontakty zaczęły się dużo wcześniej, można powiedzieć od takich rzeczy jak formy, czy tam inne urządzenia uzupełniające technologiczne ciągi produkcyjne.
2: W jakich latach był ten najlepszy okres dla firmy, w którym nastąpiły takie przełomowe decyzje, nie wiem, produkcja pełną parą szła?
1: Lata 70. To były najlepsze lata. Po 80. roku, no niestety, zaczęło brakować w ogóle materiałów. No przecież musimy sobie przypomnieć te musztardy i octy na półkach i nic więcej, więc to samo działo się również z podstawowymi materiałami do produkcji. Ja powiem tak, ktoś się zorientował, że w zapasach przedsiębiorstw jest produkcja na 3 lata. I wtedy został wprowadzony tak zwany podatek od nadmiernych zapasów i wszyscy wyzbywali się swoich zapasów. I to trochę ratowało, bo to było uzupełnienie tego, co mogły dostarczać firmy produkcyjne.
3: Powiem panu jeszcze tak, że już nie pamiętam, w którym roku to było, ale była decyzja, to były decyzje odgórne. W Białej, w Szydłowcu i w Ostrowie Mazowieckiej powstały na bazie właśnie takich firm, miały powstać zakłady, które produkowały sprzęt wojskowy dla Układu Warszawskiego. Ta hala taka duża przy Brzeskiej, no to była w ramach tej inwestycji specjalnej i jako jedyna w Polsce udało mi się ją doprowadzić do tego, żeby została ukończona i my jako firma ją sprzedaliśmy, tą halę, ale na rzecz pieniądze wszystkie poszły do Skarbu Państwa. Także my z tego nic nie mieliśmy, udało się nam tylko ją jako pośrednik sprzedać za zgodą ministra finansów. Jako jedyna została ukończona, natomiast tamte hale nie zostały ukończone i tak jak sporo tych inwestycji rozpoczętych po prostu zarosło krzakami.
2: Kiedy pojawiły się te pierwsze oznaki tego, że Techmarobot będzie zamknięta? Ta decyzja musiała zapaść?
3: W 2012 to już była definitywna. To już było definitywnie. Natomiast decyzję jako zarząd podjęliśmy w 2010 roku o ogłoszeniu upadłości Techmarobot spółki, bo Techmarobot PPDRP było ogłoszone o upadłości w 2001 roku. Był syndyk, ale do przedsiębiorstwa. I Techmarobot spółka wykupiła sprzęt, budynki i ludzi przejęła od syndyka. To znaczy udało nam się też jeszcze to załatwić tak, że syndyk był w Białej i tutaj sąd prowadził w Białej, natomiast firmę warszawską prowadził syndyk warszawski. I tam się ciągnęło to strasznie długo, oprócz tego, że przegrali całą tą batalię, to budynku od razu, budynek został, biurowiec 10-piętrowy został wyburzony w Warszawie bardzo szybko. W 2012 roku, oprócz tego, że już i załoga się starzała, budynki były stare, więc już nie warto było ich remontować, trzeba było je tylko burzyć i budować na nowo. A tu potrzebny był do tego olbrzymi kapitał. Także
2: to, że sam rynek już się na tyle zapełnił, że nie było zbytu, też doprowadziło do tego, że jednak podjęto te decyzje o upadłości.
3: Nie, na upartego jeszcze można było rynek zbytu szukać, no bo produkowaliśmy stojaki, były produkowane dla firmy lubelskiej urządzenia, to co kolega wspominał. My akurat robiliśmy te urządzenia do kontroli zbiorników paliwowych. One poleciały do RPA, te nasze urządzenia. One pewnie pracują do tej pory, bo to były zbiorniki do Volkswagena Polo. Także dałoby się nazbierać tyle, tylko że no, już nie było ludzi. No, bo tak, nie ma szkoły, technikum przestało kształcić ludzi.
2: Braki kadrowe, tak?
3: Tak, bo to, co jeszcze u nas było, ci fachowcy, to przede wszystkim dla takiego człowieka i dla inżyniera, technologa, konstruktora i również dla tego tokarza, fryzera, dla pracownika, on musi znać rysunek techniczny. I nie ma kto kształcić. Nie ma kto kształcić, żeby ten rysunek techniczny, żeby ktoś nauczył umiejętności tego rysunku technicznego. Były takie momenty, że szukaliśmy ludzi do pracy i pierwsza rzecz to była taka: powiedz, co jest narysowane na tym rysunku.
2: I nie potrafił odpowiedzieć.
3: Nie potrafił. Gorzej, bo to byli również ludzie, którzy pokończyli studia techniczne. Komputer konstruuje, technolog nie musi się na tym znać, klika do tego, żeby opracował technologię, komputer opracuje technologię, dalej ten element jest wykonywany, klika i wykonuje maszyna.
2: Na zakończenie jeszcze chciałem zapytać, czy panowie szykujecie jakąś publikację na temat historii zakładów?
1: Ja myślę, że regionalny ośrodek w Bibliotece Miejskiej taką rzecz zrobi, bo już zapowiedzieli, że chcą się z nami spotkać i porozmawiać na ten temat, bo faktycznie informacje o naszym zakładzie są mizerne. Nawet nie bardzo ludzie zorientowani byli, co produkowaliśmy. A produkowaliśmy naprawdę ciekawe rzeczy. Jak ja usłyszałem, że produkowaliśmy lufy do armat, no to byłem mocno zaskoczony. A to w zasadzie widzieli rury, które wchodziły w skład masztów rozkładanych, 12-metrowych, 11-metrowych, bo takie produkowaliśmy. Ale to był początek już przygotowania do bardzo poważnej produkcji urządzeń razem z Radwarem i z Dalmorem, bo takie były właśnie zamiary. No ale coż to mówić o produkcji specjalnej. My byliśmy tutaj zakładem, który pierwszy zaczął informatyzować pewne działy. I pierwszy to była gospodarka materiałowa i księgowość, no i oczywiście kadry. I obsługiwała to Odra, która była w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Stąd zaczęliśmy rozwijać swoje po prostu zainteresowanie komputerami i później mieliśmy już własny system zakupiony i zrobiony specjalnie pod nasze potrzeby. Znalazł się taki informatyk w tych trudnych czasach, który podjął się tego zadania. Trwało to prawie 2 miesiące, nim się dogadaliśmy, jak to ma wszystko działać i to funkcjonowało dosyć długo, prawda? Przygotowania produkcji, całej obsługi magazynów materiałowych i tak dalej. Bo trzeba zwrócić uwagę na to, że prawie 20 tysięcy pozycji materiałowych było w magazynach. To trudno było opanować to wszystko i zadziałać. Także tutaj też ta informatyczna, można powiedzieć, przygoda była bardzo ciekawa.
2: To cóż, to ja...
1: Że taką powiem, że tak, że w związku z tą rocznicą, można powiedzieć 50, to ja sobie przez zimę zrobiłem model kinetyczny takiego robota 401, który działa, wszystko pracuje i nawet film mam zrobiony z tego i będzie to wchodziło w skład takiego, no można powiedzieć, ogólnego filmu o naszym zakładzie.
2: A my będziemy czekać na publikację, która będzie barwnie opowiadać o całej tej historii zakładów, które funkcjonowały tutaj w Białej Podlaskiej, a o którym nie za bardzo wiele osób wie. Bardzo dziękuję za rozmowę panu.
1: Proszę bardzo, dziękuję.
3: Dziękuję.
0: Instytut Mechaniki Precyzyjnej z biegiem lat zmieniał nazwy. W ostatniej fazie działalności funkcjonował jako Techmarobot, który oficjalnie zamknięto w 2012 roku. Ich historia sięga lat 70. XX wieku z okresami sukcesów w najwyższych ligach i wielokrotnymi awansami. Mowa o drużynie piłkarzy ręcznych AZS AWF Biała Podlaska. O tym, jak było, rozmawia Arek Michlewicz.
4: Mariusz Lichota, prezes AKPR AZS AWF Biała Podlaska.
2: Ja rozwinę ten skrót. Akademicki klub piłki ręcznej. Dzisiaj chciałem porozmawiać nie tylko o tym, co przed klubem, lecz najpierw sięgnąć trochę do historii klubu. Jakie były początki? Czy te początki były trudne? Czy może duże wsparcie wtedy mieliście?
4: No, początki sekcji, bo rozmawiamy o sekcji piłki ręcznej w klubie sportowym AZS AWF. To są lata 70., początek działalności sekcji piłki ręcznej w klubie sportowym, sekcji piłki ręcznej mężczyzn. Zespół prowadzony wtedy w latach 70. przez nauczyciela Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, magistra Wojciecha Jankowskiego. On, można powiedzieć, był pierwszym trenerem, pierwszym jakby inicjatorem założenia sekcji piłki ręcznej w naszym klubie. Inny podział był wtedy, jeśli chodzi o poziomy rozgrywkowe, i rozpoczęta działalność sekcji to była klasa okręgowa i był następnie awans do trzeciej ligi. Takie poziomy wtedy tutaj w tych latach obowiązywały. W roku 1975 nastąpiła zmiana na stanowisku trenera i został trenerem magister Józef Gryc, oczywiście również pracownik Zakładu Gier Zespołowych i konkretnie prowadził zajęcia z piłki ręcznej. Muszę się pochwalić, że miałem tą okazję być z Józefem Grycem, już w tej chwili mogę powiedzieć, starszym kolegą, razem współpracować. Na NIEF jako pracownik Akademii Wychowania Fizycznego, ale jako student pierwszego roku, bo miałem możliwość tą uczestniczenia w treningach z magistrem Józefem Grycem, trenerem sekcji piłki ręcznej. No niestety, jak lata te 70. to był trudny okres w organizacji wszystkiego, że tak powiem, działalności początkujących zespołów, początkujących sekcji i w Białej Podlaskiej, a szczególnie być może w małych miastach, szczególnie w Białej Podlaskiej, to zaczynało się tą działalność bardzo ciężko, dużo pracy trzeba było, nie było żadnego wsparcia finansowego, jedyna tylko była uczelnia, która jakby się opiekowała tym klubem, z tą sekcją i innymi sekcjami, które również wtedy działały w klubie sportowym.
2: Z kompletowaniem drużyny nie było problemu?
4: A no, z kompletowaniem zespołu nie było problemu. Muszę powiedzieć, że studenci, którzy przychodzili na studia, zdawali do Białej Podlaskiej, jak głównie to był jeden kierunek, wychowanie fizyczne, to byli bardzo sprawni. Byli bardzo sprawni i mogli występować i reprezentować, powiedzmy, klub w kilku dyscyplinach sportowych. Przykładowo Waldemar Nieleszczuk, pochodzący z Lublina, który i reprezentował uczelnię i klub sportowy w piłce ręcznej, w koszykówce i w siatkówce. Takimi zawodnikami wtedy, którzy rozpoczynali tą działalność zawodową w piłce ręcznej, że tak powiem w cudzysłowie, to był Zbyszek Trzciński, wspomniany Waldek Nieleszczuk, Leszek Siejwa, były trener i nauczyciel Akademii Wychowania Fizycznego, Ryszard Ślepowroński czy Leszek Reiter. To byli zawodnicy, którzy tworzyli trzon zespołu piłki ręcznej, sekcji piłki ręcznej. W roku 1979 sekcja zawiesiła swoją działalność. Z jakich przyczyn trudno mi powiedzieć, ale była to decyzja pani dziekan Bekiesińskiej, że sekcja zostaje zawieszona. W tym roku, w 79 bodajże, jeszcze udało nam się grać w Akademickich Mistrzostwach Polski w Gorzowie i ja jako zawodnik wtedy klubu sportowego AZS miałem tą przyjemność być na tych Mistrzostwach Polski. No i po powrocie z tych Mistrzostw Polski okazało się, że sekcja jest zawieszona i nie będzie dalej prowadzona ta działalność. Jaka przyczyna była? Nie wiem.
2: I ponowne ożywienie klubu? Kiedy nastąpiło?
4: Ta reaktywacja nastąpiła w listopadzie 1986 roku. Sekcja została reaktywowana. Funkcję szkoleniowca objął Leszek Siejwa, trener Absolwent Bialskiej naszej uczelni. Został zespół zgłoszony do rozgrywek międzywojewódzkich, tak zwana trzecia liga międzywojewódzka, prowadzony przez Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Lublinie i uczestniczył w rozgrywkach ligowych. I w sezonie 1990-91 akademicy wywalczyli pierwsze miejsce w rozgrywkach trzeciej ligi i awansowali w turnieju barażowym. Najpierw do turnieju barażowego wyjście do drugiej ligi, a później uzyskali w Lublinie historyczny awans do drugiej ligi. No i zaczęły się, można powiedzieć, pewne sukcesy, bo trzeba to tak nazwać, ale jednocześnie zaczęły się sprawy finansowe, które wraz z awansem, wraz z rozwojem tak jakby tej sekcji, no, potrzebowały innego wsparcia finansowego, żeby się utrzymać na pewnym poziomie i reprezentować coraz wyższy poziom rozgrywkowy w tej dyscyplinie.
2: Bo to się wiązało z dużą ilością wyjazdów.
4: No tak, te wyjazdy na początku były mniejsze, krótsze, że tak powiem, powiedzmy, to była druga liga, natomiast jednak to wyjazdy kosztowały. To był chyba największe koszty. Chyba na początku to duże wsparcie była uczelnia, bo uczelnia posiadała swój autokar, posiadała, więc tego, co pamiętam, co mi opowiadano, to jeździli nawet i jakąś Nyską. Także to były ciekawe wyjazdy, coś się psuło po drodze, coś się dymiło w środku.
2: Czyli jeden musiał być mechanikiem.
4: Jeden musiał być mechanikiem, no ale jakoś sobie chłopaki dawali radę. Także zawsze zdążyli na mecz dojechać i wrócić. W różnych to warunkach było. Na pewno nie były to warunki porównywalne do dzisiejszego dnia.
2: A jaki był taki najważniejszy etap w historii klubu?
4: Zanim może do etapu przejdę za chwilę, to warto tu wspomnieć o tych zawodnikach, którzy weszli do tej drugiej ligi, którzy to, prawda, rozpoczęli poziom rozgrywkowy taki, że hala nasza tutaj zaczęła się zapełniać. Twórcami sukcesów byli tacy zawodnicy jak obecny trener Sławomir Bodasiński, Marek Błaszczak, Wojciech Bracław, Andrzej Choroś, Andrzej Kolanko, Włodzimierz Sawko oraz trenujący Leszek Siejwa. Oni to rozpoczęli ten marsz w górę. No i przez trzy kolejne sezony zespół regularnie występował w lidze drugiej, także oswajał się tak jakby z tym poziomem, no jednak chyba brakowało czegoś więcej, bo zawsze się chce czegoś więcej, a studenci chętnie przychodzili na Bialską uczelnię, bo była duża konkurencja w dostaniu się do AWF-u. Bardzo ważną datą historyczną w sekcji był dzień 1 lipca 1994 roku. I w tym dniu znana firma w całej Polsce, firma Polkres, na podstawie umowy zawartej z klubem zdecydowała się sponsorować drugoligowy zespół.
2: To już nieistniejąca firma.
4: No, firma nieistniejąca, chociaż to logo jeszcze się pojawia. No, podpisana została umowa na wsparcie i dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu, bo w tym czasie tak się uczelnia nazywała, dr Jerzy Sadowski oraz współwłaściciel spółki cywilnej Polkres Edward Tomaszuk, Ryszard Śmieszko i Wiesław Szuba. Oni podpisali stosowne dokumenty mówiące o współpracy między firmą Polkres a sekcją piłki ręcznej w klubie sportowym AZS AWF. Właściwa ta współpraca między klubem a sponsorem i uczelnią w krótkim czasie zaowocowała największymi sukcesami w historii sekcji i gier zespołowych klubu sportowego AZS AWF. Sezon 94-95 i 97-98 bialscy szczypiorniści uczestniczyli w rozgrywkach drugiej ligi. Zespół stanowił taką mieszankę już doświadczonych zawodników i młodzieży, która przychodziła na studia. No to tak zawsze mamy do dnia dzisiejszego, że część zawodników już jest doświadczonych, część jest młodych, no i mają się od kogo, powiedzmy, uczyć i na kim się wzorować.
2: Zawsze młoda krew przydaje się w zespole.
4: Zawsze jest młoda krew, tak, przydaje się zdecydowanie w zespole, bo wnosi coś, prawda, jakąś inwencję własną, ale jednocześnie ona się uczy i powiedzmy po kilku latach, dwóch, trzech latach oni stanowią o trzonie zespołu tego głównego, bo rotacja jest u nas w zasadzie taka, że kończy się studia i zawodnicy odchodzą. My nie zostawiamy tutaj kogoś, kto by po zakończeniu studiów był na, powiedzmy, na jakimś takim kontrakcie zawodowym. No są, grają absolwenci, którzy zostali w Białej Podlaskiej, to jest naturalne, natomiast na dzień dzisiejszy przykładowo w zespole aktualnym, który gra w lidze centralnej, nie mamy nikogo, który by nie był związany z AWF-em. Mamy dwóch zawodników, którzy grają, to są zawodnicy absolwenci. Jeden jest licealistą jeszcze, jeden jest mieszkańcem Białej Podlaskiej, który jest od dawna, powiedzmy, z nami współpracuje, że tak powiem, treningowo, a pozostali to są studenci. Trenerzy też byli studentami, są absolwentami, prawda, naszej uczelni. Także jesteśmy we własnym tutaj, powiedzmy, we własnej rodzinie cały czas. Jak wspomniałem, w tych latach uczestniczyli biarści szczypiorniści w drugiej lidze i to była taka mieszanka, młodość i doświadczenie.
2: Ale potem jednak drużyna poszła jeszcze bardziej do przodu.
4: Tak, poszła bardzo i do przodu, drużyna, zmienił się trener. Pierwszym trenerem został Jarosław Ciślikowski wspólnie z Leszkiem Siewą. W 1998 roku był historyczny awans do grona najlepszej siódemki w kraju. Z drugiej ligi awansowaliśmy do tej pierwszej ligi. No teraz inne poziomy są rozgrywkowe, inaczej się nazywają. I w 1998 roku zespół awansował do turnieju finałowego Pucharu Polski. Dzięki zabiegom Związku Piłki Ręcznej w Polsce i dzięki zabiegom naszych, powiedzmy, władz prezesa, trenerów, dyrektora w tej chwili wtedy, czy dyrektora, już nie pamiętam jak wtedy się nazywała funkcja, powiedzmy, szefa naszej uczelni, został przyznany przez Polski Związek Piłki Ręcznej finałowy turniej Pucharu Polski w Białej Podlaskiej. Było bardzo duże wydarzenie, zawody odbywały się 30-31 maja w hali sportowej, w tej jeszcze starej hali, która była zawsze zapełniona kibicami. No i to było wydarzenie na skalę krajową, można powiedzieć.
2: I w pierwszej lidze jak długo się utrzymała drużyna?
4: W pierwszej lidze drużyna się utrzymała sezon 1999, sezon 2000. Drużyna uplasowała się na siódmym miejscu w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli tej pierwszej lidze. 2001-2002. W chwili nie pamiętam dokładnie, ale w rozgrywkach w 2003-2004 akademicy uczestniczyli w rozgrywkach ekstraklasy. Wtedy plasując się ostatecznie na 11 miejscu. I chyba to był rok 2003-2004 sezon, gdzie 11 miejsce to było miejsce, które musieliśmy opuścić, zajmując to 11 miejsce, musieliśmy opuścić tą ekstraklasę naszą i rozpocząć przygotowania do nowego sezonu już na poziomie drugoligowym. I to był chyba ten okres, gdzie zespół spadł z ligi.
2: Czyli generalnie ta kariera to tak trochę jak parabola idzie.
4: Parabola, falowało na pewno. Wchodziliśmy do pierwszej ligi, superligi, czy tam ekstraklasy, spadaliśmy. No był okres bardzo ciężki, gdzie już po reorganizacji, powiedzmy, ligi przez związek uczestniczyliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi, bo czy tam PGNiG, czy jak się wcześniej się nazywała liga jako ekstraklasa, pierwsza liga, druga liga. Po spadku z pierwszej, tej z ekstraklasy do ligi pierwszej, a następnie spadek do drugiej ligi i tutaj była taka huśtawka. Wchodziliśmy, byliśmy za mocni na drugą ligę, za słabi na pierwszą ligę i przez kilka sezonów tak to się działo, a było to spowodowane, myślę, wieloma czynnikami, może nie wieloma czynnikami, ale takimi czynnikami jak tak brak finansowania. Bardzo słabe finansowanie w tym okresie było ze strony miasta. W ogóle finansowania na tego typu poziom rozgrywkowy nie było z Lublina, czyli od marszałka województwa lubelskiego. Sponsorzy byli jeszcze nieprzekonani, mam nadzieję, że tak to było, wyglądało, nieprzekonani, że można coś finansować, można się reklamować, można być gdzieś, prawda, widocznym. No jedyny Polkres cały czas utrzymywał to duże wsparcie. Pojawiali się inni sponsorzy również, to nie ulega wątpliwości, ale jeszcze w mniejszym zakresie. Jednak każda dyscyplina sportowa, a szczególnie gry zespołowe, potrzebują dużego wsparcia finansowego, żeby odpowiedni poziom prezentować, żeby odpowiedni poziom mógł być tutaj w Białej Podlaskiej, no i żeby zawodnicy mogli z całego terenu już w kraju mogli przyjeżdżać na studia i jednocześnie grać w piłkę ręczną na odpowiednim poziomie. W pewnym momencie Polski Związek również zaczął się chyba zastanawiać, jak zreorganizować tą ligę, żeby ona była ciekawsza, żeby była silniejsza. I powstała Liga Centralna. To był nie 13 rok, a 2020. Po reorganizacji ligi, pierwszej ligi, bo mieliśmy cztery ligi pierwsze. My graliśmy, powiedzmy, w jednej lidze i kraj był podzielony na cztery ligi i w pewnym momencie Polski Związek zadecydował, żeby wzmocnić te rozgrywki, żeby one były ciekawsze. Postanowiono stworzyć ligę centralną. Było to zaplecze PGNiG Superligi, ligi zawodowej. W sezon 2021-2022 już powstała liga centralna. Do ligi centralnej awansowały zespoły, pierwsze trzy zespoły z każdej ligi, z pierwszej ligi. To było 12 zespołów. Później liga została powiększona do zespołów 14. I od sezonu 2021-2022 AZS, piłka ręczna, sekcja piłki ręcznej, do dnia dzisiejszego występuje w lidze centralnej, obejmująca swoim zasięgiem cały kraj, można powiedzieć. Są dłuższe wyjazdy niż w Superlidze, bo na dzień dzisiejszy to mamy zespoły takie jak Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, Miedź Legnica, Gdańska, Gorzów, Kraków, Poznań. No, jeździmy po całej Polsce.
2: Podejrzewam, że tutaj takich najbardziej spektakularnych meczów nie da się wymienić, bo zapewne było ich całe mnóstwo.
4: Było całe mnóstwo ciekawych, może najspektakularnych. Powiem tak, że na otwarcie nowej hali przy ulicy Marusarza, gdy awansowaliśmy do pierwszej ligi, bo tam graliśmy w drugiej lidze, i decydował ostatni mecz z Warszawianką. Na ten mecz z Warszawianką, przypomnę, że to jest druga liga, przyszło prawie 2000 kibiców do nowej hali. Przyjechali również kibice z Warszawy. No i wygraliśmy ten mecz i awansowaliśmy do pierwszej ligi. I można powiedzieć, że się zaczął taki później marsz ku górze. Po tym spektakularnym, można powiedzieć, zwycięstwie, bo to w nowej hali, przy pełnych publiczności, no to był taki mecz, który przyniósł nam, no i kibicom chyba z Białej Podlaskiej jakieś taką odskocznię, że coś się zacznie dziać, prawda? Że znowu ta piłka ręczna będzie tą dyscypliną halową, jedyną, gdzie można pójść sobie jesienią, zimą, czy wczesną wiosną, prawda? Gdzie nie ma piłki nożnej jeszcze. W komfortowych warunkach obejrzeć spektakl pod tytułem Mecz Piłki Ręcznej. I tu muszę powiedzieć, że dużą rolę odegrał nowy trener, którego zaprosiliśmy do nas. Trener z Białorusi, Dima Tichon. On wprowadził ten zespół do pierwszej ligi. Na tym meczu z Warszawianką chyba był, tak? I od niego zaczęło się tak jakby marsz w górę w pierwszej lidze. Pomnę sobie taki jeden sezon, że przegrywaliśmy praktycznie wszystkie mecze. Młody zespół, nowy trener po wejściu do pierwszej ligi. No i sponsorzy, miałem telefon od sponsorów, co się dzieje? No jak tak będą grali, to my wychodzimy. No my spokojnie, no musiałem to jakoś uspokoić, że będzie dobrze. Trener zapewnia, że wyniki przyjdą i co się okazało, przyszły. Po pierwszej rundzie jesiennej zajmowaliśmy ostatnie miejsce, grożące spadkiem, a w drugiej rundzie przegraliśmy chyba tylko dwa spotkania i wylądowaliśmy gdzieś spokojnie w środku tabeli i rzeczywiście sponsorzy nie odeszli, zostali z nami, no i do dnia dzisiejszego są, no może nie wszyscy, ale większość tych sponsorów pozostała. Muszę powiedzieć tutaj, jeszcze zwrócić uwagę, w kolejnym później odszedł Dima Tichoń, wrócił do siebie na Białoruś, funkcję trenera objął nasz absolwent Marcin Stefaniec. Marcin Stefaniec jeszcze rok wcześniej grający, czy zawodnik, później grający trener i zawodnik. Zaczęły się sukcesy tak jakby. W Lidze Centralnej zajęliśmy dwukrotnie trzecie miejsce. Były duże niespodzianki i tutaj na wyróżnienie na pewno zasługują zawodnicy, którzy w tym czasie grali. No, Łukasz Kandora, Leon Łazarczyk, Przemysław Urbaniak, Patryk Niedzielenko. To są zawodnicy, którzy obecnie grają w Superlidze, oprócz Łukasza, bo Łukasz został u nas z nami. Natomiast którzy reprezentują kluby z Superligi i mieli już występy w reprezentacji Polski. Powoływani byli do kadry, ale i mieli w reprezentacji Polski swój jakiś udział. Jest to Przemek Urbaniak, ostatnio właśnie Leon Łazarczyk, którzy pokazali się z dobrej strony i miło było słyszeć w relacji komentatora meczu, że zawodnik aktualnie, powiedzmy, Kwidzynia, Leon Łazarczyk, jest wychowankiem i absolwentem naszej uczelni i wychowankiem AZS AWF Biała Podlaska. No, takich przykładów to mamy kilka.
2: Jak obecna struktura wiekowa zespołu wygląda? Ilu w ogóle zawodników macie?
4: Na dzień dzisiejszy, powiedzmy, mamy 18 zawodników. Mieliśmy 19, ale powiedzmy 18 na dzień dzisiejszy mamy zawodników i są to, wcześniej wspominam, praktycznie sami studenci. Jeden jest licealistą, który będzie naszym, powiedzmy, studentem. Taki ma plan. Natomiast jeden jest mieszkańcem Białej Podlaskiej. Łukasz Adamiuk, wszyscy go znają, znakomity bramkarz od wielu, wielu lat. Natomiast pozostała to jest młodzież. Młodzież studiująca. No, w tej chwili mamy 19, 20, 21-latków. No, z doświadczonych takich zawodników na dzień dzisiejszy to jest Kuba Tarasiuk, który ukończył, jest absolwentem naszej uczelni, w ubiegłym roku skończył studia.
2: To jeszcze muszę zapytać, jak radzicie sobie, jeżeli chodzi o programy treningowe? Czy cały czas nad nimi pracujecie, modyfikujecie? Jak to szkolenie obecnej drużyny wygląda?
4: No to już każdy trener sobie ten program treningowy i system, jaki prowadzi zajęcia, przygotowuje sobie sam, prawda, indywidualny to jest jego program. Na dzień dzisiejszy uważam, że mamy bardzo doświadczoną trójkę trenerów. Łukasza Kandorę, który jest pierwszym trenerem, odpowiada za całościowo, za zespół i za wynik, można powiedzieć, który ma duże doświadczenie grając w wielu klubach ekstraklasy, Superligi, grając w AZS-ie przez wiele lat, prowadząc szkolenie młodzieżowe z juniorami w Olimpii i w tej chwili prowadząc to szkolenie z zespołem AKPR-u, czyli z seniorskim zespołem, a myślę, że dobrze to robi, bo wyniki, które ostatnio obserwujemy, to pozwalają stwierdzić, że powołanie trenera Łukasza Kandory na trenera pierwszego zespołu dobrym było wyborem, dobrym kierunkiem. No, wspomagają go Sławek Bodasiński, który ma olbrzymie również doświadczenie jako zawodnik, trener i pomaga mu, oraz Marek Kubiszewski, były zawodnik, bramkarz, wielokrotny bramkarz zespołów Superligi, prawda? Też również pomaga. I ta trójka daje nam powody do tego, żebyśmy mogli wierzyć w to, że ten zespół będzie nadal w tej lidze centralnej. No bo takiej ligi nam tutaj w Białej Podlaskiej potrzeba. Powinniśmy cały czas wszystko robić, żeby ten poziom zwiększać, ale żebyśmy mogli być może w czołówce, ale w środku tabeli ligi, żeby pokazywać, że jest to zespół mocny i kto do nas przyjeżdża, to musi się obawiać, że zawsze może przegrać i ciężko się z nami gra. Chłopcy mają taką ambicję, nawet dzisiaj rozmawiałem z niektórymi zawodnikami, to powiedzieli, że oni walczą o jak najwyższe miejsce w tabeli. Chcą jeszcze przeskoczyć, jeżeli to się uda, przynajmniej dwa zespoły. No, chciałbym, żeby to tak było i wszyscy byśmy, kibice, chcieli, żeby to coraz wyżej się piąć w tej tabeli. No, w pewnym momencie, no, wiadomo, że nie włączymy się o awans do Superligi. Tu potrzeba dużego, dużego wsparcia ze strony sponsorów, ze strony miasta, ze strony na dzień dzisiejszy Urzędu Marszałkowskiego również, bo tutaj jesteśmy finansowani. Uczelnia pomaga tak jak może, miasto pomaga również, środki otrzymujemy. Sponsorów mamy tylu, ile mamy. Firmy, które nowe później powstały, a które się zaangażowały, mniejsze. Także tu im bardzo, bardzo dziękujemy za tą pomoc i wsparcie. No i szukamy cały czas jakiegoś dodatkowych środków, dodatkowych zachęcamy sponsorów firmy, przyszłych sponsorów. Nawet dzisiaj miałem spotkanie, które mam nadzieję, że zaowocuje podpisaniem umowy w maju, w czerwcu, już na przyszły sezon oczywiście. Ale muszę powiedzieć, że się nie zamykamy tylko na białą, bo wiemy, że ten rynek jest ograniczony i trzeba wychodzić na zewnątrz, ale żeby wychodzić na zewnątrz, to musimy być na odpowiednim poziomie sportowym, prawda, że jesteśmy widziani i w telewizji internetowej, gdzie wszystkie mecze są transmitowane. Oczywiście mamy na Facebooku, na stronie, ale szczególnie przez Facebooka dużo mamy obserwatorów naszej dyscypliny, którzy wchodzą, oglądają, także to jest miłe i na dzień dzisiejszy jest to potrzebne, że jesteśmy w mediach.
2: To jeszcze tak na zakończenie. Plany, założenia, potrzeby może na ten rok, a może na kolejne lata?
4: Na ten rok to już można powiedzieć, że mamy zrealizowane plany, chociaż nie do końca, ale wierzymy, że w 99% są zrealizowane. Trener miał za zadanie utrzymać się w lidze. No, nowy trener, nowa część zawodników, przyszła młodzież, to powiązać wszystko, duże zadania, na pewno było dużo nerwowości, my patrzymy troszeczkę tak dalej. Natomiast od przyszłego roku mam nadzieję, że będzie ta drużyna się skonsoliduje bardziej i zaczniemy sezon zdecydowanie lepiej. Zawsze mamy tak, że ta jesienna runda jest słabsza. Teraz widzimy, że to jakieś kontuzje, to jeszcze nie zgrania zespołu, a widzimy, że po okresie takiego dłuższego przygotowania i ligowego już, prawda, no, wyniki same świadczą o tym, że zespół jest mocniejszy niż był na początku sezonu. Kontuzje zawsze bywają i w każdym zespole piłki ręcznej to także mniejsze, większe. Trzeba mieć to kilku zawodników tak jakby w zapasie, żeby mogli uzupełnić kontuzjowanych. Natomiast plan mamy, można powiedzieć, zrealizowany na ten rok. Przyszły rok jest to na pewno, będzie od sztabu trenerskiego, zarząd klubu będzie wymagał najprawdopodobniej więcej, jeżeli zawodnicy w większości zostaną, bo część na pewno zawodników odejdzie, jeszcze nie wiemy, kto do nas przyjdzie, żeby uzupełnić te braki, ale zespół, cały, powiedzmy, szkielet tego zespołu, kilku doświadczonych chłopaków jest, powinni pociągnąć ten zespół. No i chcemy zrobić niespodziankę. Powiem tak, chcemy zrobić niespodziankę, nie na tyle, żeby ktoś tam się obawiał, że AZ TSA WF wyjdzie do Superligi, będzie walczył o Superligę i tutaj nie ma pieniędzy na to, ale żebyśmy weszli, ale żebyśmy mogli tym najgroźniejszym zespołom, które będą walczyły na pewno o awans, pokrzyżować niektórym plany i zrobić takie niespodzianki, tak jak ostatnio w Krakowie, gdzie wygraliśmy na wyjeździe 30-32.
2: Trochę o historii i trochę o tych potrzebach, o działaniach na ten rok i o planach opowiadał Mariusz Lichota, prezes Akademickiego Klubu Piłki Ręcznej AZS AWF Biała Podlaska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
0: Drużyna AKPR AZS AWF Biała Podlaska dwukrotnie awansowała do Ekstraklasy w 1998 i 2003 roku. Obecnie gra w Lidze Centralnej. To było jedno z największych widowisk sportowych tego roku w Białej Podlaskiej. Chodzi o galę AWF MMA, która nie tak dawno odbyła się w hali przy ulicy Marusarza. Wydarzenie zorganizowane przez samorząd studentów AWF-u przyciągnęło tłumy kibiców.
5: Borys Lepert, miło mi.
2: To co, ciężko było?
5: Ciężko. I tu już nawet nie chodzi o sam fakt mojej wagi i Marcina, to, że ciosy były mocne, ale tutaj zabrakło tlenu jednak. To Marcin jest piłkarzem, więc gra te mecze swoje co tydzień, ma tego tlenu. Ja akurat wywodzę się z siatkówki, tam jest, nie jest to aż tak mocno kondycyjny sport, więc trochę mi tego zabrakło, ale wydaje mi się, że daliśmy fajną bitkę, fajną walkę. Pokazaliśmy charakter, walczyliśmy do końca.
2: Specjalny sposób na to, żeby przygotowywać się do takiej walki?
5: Wydaje mi się, że to trzeba głowę najbardziej poukładać, bo można się przygotowywać nawet rok do czegoś takiego, ale jak nie pokładasz sobie głowy, to nic z tego nie będzie. A no, głowa w sportach walki to jest najważniejszy element.
2: No ale żeby do takiej walki przygotować się, to ile czasu wcześniej trzeba się do niej przygotowywać? Czy to cały rok przygotowujesz się? Jak to wygląda? Jaka intensywność treningów?
5: Akurat u mnie wyglądało to tak, że przygotowywałem się z półtorej miesiąca do dwóch. Trenowałem 3-4 razy właśnie sporty walki. Do tego przez pierwszy okres tam 2-3 tygodni dołączyłem jeszcze siłownię. Zmieniłem trochę swój plan właśnie pod bardziej dynamikę i pod siłę. A już ostatnie 2 tygodnie to stricte sporty walki. Ostatni tydzień to już jeden trening i dalej odpoczynek, żeby być po prostu na świeżości.
2: Ale jesteś zadowolony z dzisiejszej walki?
5: Oczywiście, że tak.
2: To jedną walkę miałeś, tak? Czy więcej? Jedna walka.
5: Miałem extra fight, kickboxing 97+.
2: A miałeś wcześniej obawy? Czy dasz radę?
5: Nie. Ja akurat wywodzę się z bardzo dużej pewności siebie. Ja od początku byłem gotowy na tą walkę i chyba było to widać.
2: A też jako zawodnik obserwowałeś dzisiejsze walki. Kto według ciebie tą najlepszą dokonał?
5: Moim skromnym zdaniem moja walka i Marcina była jak na razie najlepsza.
2: Niech będzie i taka skromność. Dzięki.
5: Dziękuję bardzo.
6: Witam serdecznie. Olek Temchenko, samorząd studentów AWF Biała Podlaska.
2: No i jeden z organizatorów, współorganizatorów gali MMA AWF.
6: Dokładnie tak. Mam przyjemność być koordynatorem do spraw technicznych w postaci klatki, oświetlenia i przez wszelkiego rodzaju sprawy logistyczne dookoła wydarzenia.
2: To chyba dzisiaj padł rekord, jeżeli chodzi o frekwencję.
6: Tak, z roku na rok frekwencja jest coraz większa, no i jak co roku widownia nas nie zawiodła, przyszło dużo ludzi i naprawdę miło się na to patrzy, że ludzie ciepło odbierają to, co dla nich robimy.
2: Do ostatniego momentu czekaliście, nie chcieliście naszej stacji zdradzać, kto wystąpi, no to teraz już możemy powiedzieć, kto dzisiaj gościł na ringu.
6: Na ringu gościli głównie studenci, jednakże mieliśmy też spoza uczelni naszej bialskiej zawodników, występowali też reprezentanci pozostałych AWF-ów, chociażby AWF Wrocław, mieliśmy chłopaków z Łomży, chociażby od Kacpra Śmiałka, naszego absolwenta, dobrego przyjaciela i byłego samorządowca, który nam pomaga w ogóle w organizacji wydarzenia z roku na rok, jakby nie patrzeć. No i też wiadomo, od trenerów mieliśmy zawodników.
2: Było mocno, krew się lała.
6: Krew się lała, mopy weszły w ruch, zawodnicy zostawiali serce, krew, pot i łzy, jak to klasyk mówi na ringu. Widownia to doceniała, wiwatowała, dopingowała, no i mam nadzieję, że dobrze się przy tym wszystkim bawiła.
2: Ale zawsze jakoś ściągacie znane nazwiska jako niespodziankę. Był ktoś ze znanych nazwisk?
6: Tak, co roku staramy się zapraszać gości specjalnych. Dzisiaj z gości specjalnych mamy chociażby Konrada Karwata, który jest znany na przykład ze Strong Ekipy. Mamy Marka Samociuka, który jest naszym reprezentantem, zawodnikiem klubu Unik Warszawa, a także zawodnikiem KSW. Bije się również w innych galach. Co do pozostałych gości specjalnych, mamy naszego prowadzącego i lokalnego trenera Klaudiusza Nazaruka.
2: Ilu sędziów ocenia walkę?
6: Mieliśmy 3 sędziów punktowych, jeden sędzia w oktagonie, oktagonie oraz 5 sędziów było poza walką, traktujmy, nieaktywnych, ponieważ mieliśmy odpowiednio sędziów do każdej formuły, do boksu, K1 i MMA.
7: Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Kacper Budziak. Ostatnia kadencja bycia pięknej, najlepszej uczelni, w której byłem, czyli AWF Biała Podlaska, i jako przewodniczący się tu z wami witam jeszcze.
2: Właśnie jesteś świeżo po walce, w pięknym stylu, wygrana. No kurczę, chyba długo ćwiczyłeś.
7: Tak, 4 tygodnie.
2: 4 tygodnie wystarczą, żeby pokonać takich zawodników, jacy dzisiaj wystąpili?
7: No ja mam duży staż treningowy, więc u mnie to jest pamięć mięśniowa, więc tak naprawdę tylko musiałem zrobić tlen i odrdzewieć się, jak to mówią. Ale bardzo wielkie brawa dla mojego przeciwnika, bo tak jak już mówiłem, w klatce trzeba mieć naprawdę wielkie cojones, żeby po prostu wyjść do takiej ilości osób, gdzie no jest nas 700, czyli tak naprawdę wydaje mi się, że nas spokojnie przebiliśmy jak w tamtym roku.
2: Masz tu dużo swojego udziału w organizacji tych zawodów. Jak byś je podsumował?
7: Trochę bym powiedział, że jako praca syzyfowa, bo tak naprawdę powtarzamy to, co z tamtego roku, i ten kamień tak naprawdę im tym wyżej idziemy, to się staje coraz cięższy, więc nawet sam go nie mogę udźwignąć takim pięknym zespołem. No niestety walka walką, więc zapomniałem też pochwalić mój zespół w klatce, ale to naprawdę to też jest kawał ich dobrej roboty, że mogłem też skupić się, tak naprawdę pół gali się przygotowanie do tej walki, a oni tak naprawdę to bardzo fajnie się przygotowali na to.
2: Dużo ciekawych walk.
7: Tak, no tak jak pamięta pan, czy pamiętają widzowie, w tamtym roku to było stricte studenci z AWF-u i z miasta. W tym roku poszliśmy o nawet nie poziom wyżej, tylko wiele poziomów wyżej. Zrobiliśmy walki z całej Polski, tak? Dużo AWF-ów, dużo studentów z innego miasta, więc tak naprawdę dużo studentów z różnych uczelni przyjechało do, można powiedzieć, nowej mieściny. Ja tak nie powiem, bo to naprawdę jest dużo opcji do rozwoju, tylko trzeba umieć po prostu znaleźć się, tak jak ja znalazłem w samorządzie.
2: W ilu kategoriach startowali zawodnicy?
7: W kategoriach wagowych od bardzo lekkiej, 58 kilo do 85 kilo w ciężkiej. No gdzie ja byłem najcięższym zawodnikiem, no to 114 wniosłem na wagę i pół.
2: Dużo było żeńskich zespołów? Czy walk?
7: Były 2 albo 3, jeżeli dobrze pamiętam, bo to nie ja układałem kartę walk, ja pomagałem. Ja się zajmowałem, moja praca była zajmowaniem koordynatorem wszystkich prac i dokumentacji imprezy masowej, gdzie to nie jest... Jest to łatwe, ale trzeba po prostu bardzo dużo rzeczy dopełnić. Ale jeżeli dobrze pamiętam, były 3 walki kobiet, 2 w K1 i chyba 1 w taju, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Widownia jest na tyle pełna, że chyba jednak ten sport tutaj jest potrzebny i ludzie chcą emocji.
7: Tak, chcą. No tak jak już wspominałem rok temu, myślę, że na pewno jak Mateusz Sacharczuk rozmawiał z panem, to też najpewniej o tym mówił, że my uważam, że jesteśmy miastem sportów walki, bo tych klubów mamy powyżej 10, tak? I mamy różne, mamy sztuki walki, sporty walki i to są różne formy, tak? Jest boks, K1, karate, taekwondo, jest ich od bardzo, bardzo dużo.
2: Co tutaj jest najważniejsze w takim MMA?
7: To, co powie chyba mój trener Łukasz Grochowski. Wszechstronność, umienia się adaptacji do otoczenia. Tak jak mówiłem właśnie w klatce, że te sporty walki umiałem przełożyć na życie codzienne i to tak naprawdę mnie uratowało w jakimś tam rozwoju swoim. Tak jak moja mama dopięła to w tym, tak jak moja dziewczyna, osoby też z zewnątrz, bo to można powiedzieć, że sporty walki, czy na przykład MMA, to jest taki indywidualny sport? Nie. Jeszcze raz powiem nie. Musisz mieć bardzo dobry staż trenerów, dobrych musisz mieć sparring partnerów, żeby cię nie zrobili ci kontuzji, przygotować cię i żebyś mógł z nimi się rozwijać o poziomy wyżej.
2: To jeszcze powiedz tak na zakończenie, dużo debiutantów było?
7: Na naszej gali tak, ale ogólnie, którzy startowali, wydaje mi się, że z mniej z roku na rok. My podnosimy ten poziom i myślę, że to też ta gala się broni, że trafiliśmy w niszę studentów. To się broni tym. I myślę, że przy tym powinni dalej moi koledzy, myślę, że mnie zaproszą do kontynuowania tego projektu. Bardzo chętnie im pomogę i to jest chyba nasza nisza, w którą trafiliśmy.
2: A jeżeli chodzi o dobór zawodników, to co? Wszystkie zgłoszenia, które były, to wszyscy dzisiaj walki wykonali swoje?
7: Nie. Zgłoszeń było w tym roku 70, więc musieliśmy wybrać tych tak naprawdę najlepszych. Więc było ich 70, a walk zrobiliśmy 18, bo 12 ekstra fightów plus 3 razy turnieje 4-osobowe, więc jest 18 walk, czyli 32 zawodników.
2: Czy jednak segregację prowadzicie? Trudno było wyselekcjonować tych odpowiednich?
7: Tak, bo tak jak zawsze w każdym sporcie się trochę wysypują ci ludzie, czy to z różnych kontuzji, czy sytuacji niezależnych od nich, i musieliśmy dobierać na ostatnią chwilę. Niestety wypadła nam chyba taka najbardziej atrakcyjna walka, czyli Kacpra Śmiałego. Mam nadzieję, że za rok będzie mógł zawalczyć na naszej gali. Walka aktualnego mistrza świata w tajskim boksie. Jest to nasz absolwent naszej pięknej uczelni. Niestety jego przeciwnik był niedysponowany z jego niezależnych przyczyn i niestety nie znaleźliśmy na ostatnią ostatnią chwilę. Też na takich doświadczonych zawodników ciężko znaleźć na ostatnią chwilę też doświadczonego zawodnika, który weźmie walkę na ostatnią chwilę, bo 3-4 dni przed walką to nie jest takie hop-siup do złapania przeciwnika.
2: Ale generalnie jesteście zadowoleni.
7: Bardzo. Myślę, że uczelnia, miasto też będzie zadowolona i będziemy mogli dalej kontynuować ten piękny projekt, bo to nie tylko praktyka, teoria, ale my to wkładamy w serce. I chyba mogę tak naprawdę powiedzieć, że studenci naszej pięknej uczelni, którzy mają przestrzał 20-26 lat, pokazują, że i myślę, że zachęcają i pokazują starszym pokoleniom, że nie jesteśmy jakimiś leniwcami, którzy leżą na kanapie, tylko że jak coś naprawdę kochamy, to chcemy to po prostu rozwijać. I myślę, że ten projekt to jest takie piękne zwieńczenie tej teorii, którą łamiemy, że dzisiejsze społeczeństwo nie chce. Musimy po prostu znaleźć inne podejście do młodzieży.
2: Dzięki bardzo.
7: Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
8: Klaudiusz Nazaruk, trener w klubie Fight Pen Biała Podlaska, wykładowca na uczelni AWF Biała Podlaska na kierunku sport walki.
2: No właśnie, ilu dzisiaj zawodników?
8: 9 osób.
2: To sporo.
8: 9 plus nasza zamiejscowa placówka, zaprzyjaźniony klub z Łowicza, Carva Trial Gym, także cała impreza faktycznie obstawiona jest Fight Pointem i chłopakami z Łowicza.
2: Trener zadowolony?
8: Tak, bardzo fajnie, spoko. Jest bilansik całkiem przyzwoity, fajna impreza, cykliczne odbywające się u nas na uczelni. No jak widać, z roku na rok jest coraz bardziej prężna, z większym rozmachem. No, fajnie to wygląda.
2: Walka, na którą warto było popatrzeć?
8: To ta walka, która była przed chwileczką. Ostatnia walka w formule MMA. Świetna walka bokserska dwóch chłopaków właśnie. Jeden z Łowicza, drugi z Białej Podlaskiej. Świetna walka kickboxerska dwóch gigantów po 100 kilo. O, kawa mocnych emocji dzisiaj, naprawdę.
2: Dużo pracy trzeba włożyć, żeby przygotować zawodników do MMA?
8: Tak, to taka troszeczkę inna, nowa formuła, którą się bawimy w naszym klubie. Z tej stojeczki troszeczkę przechodzimy też w inne rzeczy. Tutaj doskonale pan zna Kasię Biegajło, z którą współpracuję od jakiegoś czasu. No i tutaj jakiś kolejny nasz zawodniczek, który bije się w formule MMA.
0: Łącznie zawodnicy stoczyli 18 walk w formułach MMA, K1, boks i Muay Thai. Materiał przygotował Arek Michlewicz. SK2. Magazyn lokalny.

0: zdobywca Grand Prix w kategorii Wschód Talentów w Lublinie.
1: Tak, oczywiście, Agata Klimczuk, jestem w zespole Leśnianki od samego początku.
0: Czyli od?
1: Od 2007 roku.
0: I jak to się zaczęło, kto był prowodyrem, że założyłyście taką grupę?
1: Oczywiście założycielem zespołu była ówczesna dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, a pierwszymi członkami zespołu były panie, które przychodziły do GOK-u na klub seniora. I tak jakoś kiedyś śmiechem, żartem pomyślały sobie, że fajnie by było utworzyć taki zespół, na co przystała pani dyrektor. I oczywiście zaprosiła pana Marczuka, który przeprowadził przesłuchanie i od pierwszego spotkania zespół się zawiązał i później to już było, można powiedzieć, z górki, bo członków przebywało.
0: A na początku ile tych członkiń było? A może członków, bo nie wiem, czy to była mieszana grupa.
1: Nie, oczywiście były to same panie. Było nas 6.
0: To mało. Później do ilu się rozrosłyście?
1: Później było nas 10, czasami 11, bo to nie tak, że wszyscy członkowie zespołu, którzy przyszli, to zostawali w zespole. Inni przychodzili, ale przynależność do takiego zespołu też tak jakby potrzeba czasu, żeby przychodzić na próby, jeździć na wyjazdy. To wszystko trzeba jakoś to tak zgrać ze swoimi obowiązkami takimi domowymi. No i niestety nie każdy miał na to czas.
0: A jeżeli chodzi o repertuar, początko?
1: Od samego początku repertuarem zajmował się pan Sław Marczuk.
0: Czyli też było skocznie.
1: Zespół ludowy, śpiewaliśmy ludowe pieśni i biesiadne, ale również takie okolicznościowe. Na przykład przygotowywaliśmy się do Festiwalu Pieśni Maryjnej, także były to też i piosenki patriotyczne, też na konkursy.
2: Panna Siuk Jadwiga zachęciła mnie do zespołu po którymś właśnie z występów 11 listopada, kiedy zespół prezentował się podczas tych uroczystości. Pani dyrektor Aleksandra Melaniuk powiedziała, no chodź w końcu do nas, ile będziemy czekać, i tym sposobem po prostu zachęciła mnie, zdecydowałam się.
0: Z tego co wiem, to w powiecie bialskim jest taka kapela Choć ta do nas, to wy usłyszeliście te słowa i teraz tak nawołujecie do siebie, do zespołu.
2: A nie, absolutnie, to po prostu tak spontanicznie się powiedziało.
0: Teraz w waszym zespole są mężczyźni. Jak to się stało, że oni się znaleźli w waszym zespole?
2: No cóż, nasz kolega właśnie Tomek bardzo często słuchał, udzielał różnych też rad i porad, uwielbia śpiewać, jest bardzo aktywny, zawsze coś tam podpowiadał. No i w pewnym momencie właśnie tak też chyba Agnieszka, najbardziej pani dyrektor, go zmotywowała, żeby z nami był, tak? Więc dołączył, za chwilkę też dołączył Marcin, a teraz mamy jeszcze Sylwka, także rozbudowujemy się z kolei z pań. Rozszerzyło się nasze bardzo grono, ponieważ tak jak na początku była mowa, było 6, później 10, 11. W tej chwili jest, łącznie z kapelą, jest 19 osób. Także 14 osób śpiewających, czyli 11 kobiet czy 3 mężczyzn, tak? Także dochodzą nowe osoby. Cieszymy się z tego, dlatego że zawsze to są nowe głosy, nowe brzmienie, jest inna jakość. Coś nowego się dzieje, coś nowego wchodzi. Młodość buduje, także łączmy pokolenia i to jest najważniejsze, żeby z sobą dobrze się czuć i razem po prostu przebywać, uzupełniać się.
3: Bożena Chorbowicz, w zespole śpiewam od 2011 roku, a więc nie od samego początku, ale właśnie też zainspirowała mnie ta muzyka ludowa. Zresztą ja tak zawsze to tak chciałam śpiewać i nawet jak będąc w wieku takim nastoletnim, to marzyłam o tym, żeby właśnie śpiewać. Natomiast zamiast śpiewu wyszła ekonomia, ale dzięki właśnie tutaj temu zespołowi, no tak jakoś udało mi się i teraz mogę tak sprostać tym swoim pasjom wcześniejszym, młodzieńczym, więc bardzo się cieszę i tak naprawdę fajnie nam się tu współpracuje wspólnie.
0: Czy zespół nagrody zdobywał już od samego początku?
3: Znaczy na początku też uczestniczyliśmy w różnych festiwalach, ale no wiadomo, że na początku to tak trudno gdzieś tam wskoczyć na fale jakieś. Niemniej jednak zdobywałyśmy już takie początkujące nagrody. Śpiewałyśmy w Drelowie, to było przegląd powiatowy kapel i śpiewaków ludowych. Później zakwalifikowałyśmy się do drugiego etapu, do Lublina i wtedy już w ogóle tak nas to wszystko podbudowało, a jak już wystąpiliśmy na scenie w Kazimierzu Dolnym, na tym festiwalu takim ogólnopolskim kapel i śpiewaków ludowych, to w ogóle byliśmy w euforii takiej niesamowitej. No i udało nam się zdobyć drugie miejsce. Wtedy występowałyśmy z piosenkami takimi pogrzebowymi. To było takie nietypowe dość na scenie i wszyscy w ogóle, nawet jak szłyśmy w tym korowodzie, to ludzie nas zaczepiały, mówiły, co to za nieszczęście u was w wiosce się stało, więc my w takich strojach pogrzebowych byłyśmy. Niemniej jednak to było takie fajne, fajne, bo każdy nas zauważał. No i tak fajnie dalej toczyły się te wszystkie festiwale i byliśmy też, zajęliśmy też drugie miejsce w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie występowałyśmy na tym festiwalu
2: folkloru polskiego Sebałowe Bajania.
3: Sebałowe Bajania, tak. Więc tam też zajęliśmy

0: zrobiliśmy, to jest też ogólnopolski festiwal i tam zajęłyśmy też drugie miejsce. Także no, bardzo fajnie to wszystko wygląda i tak ciągle idziemy do przodu i to nas tak motywuje jeszcze bardziej i wspiera to wszystko, więc też takie lokalna ta społeczność to tak dobrze tutaj z nami współpracuje i w ogóle nas też tak podziwiają i nas też wspierają bardzo, więc to jest takie fajne, motywujące do działania dalszego.
1: Jestem Jagoda Szymula, jestem od początku 2007 roku wraz z Agatką. Zaczynałyśmy i zostałyśmy we dwie takie już od początku w sumie.
2: To zapytam o próby, czy są męczące, czy jednak da się wytrzymać?
1: No, różnie jest. Są męczące, są ciężkie, czasami naprawdę przez próbę nic się w sumie nie nauczymy, bo tak no wychodzi jak wychodzi, a czasami dobrze idzie, no ale już ogólnie to wychodzi dobrze.
2: A bywa, że instruktor jest wściekły i wygania was do domu, żebyście odrobiły lekcje, panie?
1: Nie, absolutnie, nie. Tak to
2: ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.
1: Nie, on jest taki cierpliwy, spokojny, to my mu przeszkadzamy raczej czasami. Też nie wiem, nagraliśmy płytę.
3: Podziękowania, bo my wystąpiłyśmy w jakimś konkursie i to było nagrodą. Nagrodą za zwycięstwo w tym konkursie było nagranie płyty w Bielskim Centrum Kultury.
4: Dziewczyny, troszkę się odsuniecie, dobra, od panów. Dobrze, i alty tak samo jak soprany, w delikatnej odległości od panów, bo tutaj oni będą mieli bardzo znaczącą rolę.
5: Dzień dobry, Beata Mielniczuk. Ja w zespole jestem od niedawna, bo od 2019 roku, no, zachęciła mnie w zasadzie Agatka. To ona była takim dobrym motorem, a jeszcze śpiewam z panem Zdzisławem Markczukiem i to on przesłuchiwał mnie do zespołu. Już mogę być, no, nadaje się, tak powiedział pan.
2: To od niedawna, bo bardzo długo trzeba było panią namawiać.
5: To znaczy, no może nie miałam jeszcze wtedy jakby możliwości uczestniczenia w próbach i miałam wiele innych zajęć. A później, jak już miałam więcej czasu, to postanowiłam przychodzić na próby, a teraz to już w ogóle jest taki poziom, że czasami myślę, że ja już się chyba tego nie nauczę, ale się jednak stopniowo uczymy dalej.
2: Czyli z którymi partiami jest największy problem?
5: No z różnymi, no jakby z nowymi. Najgorzej jest z nowym repertuarem, ale w miarę prób wszystko się idzie nauczyć.
2: Sugerując się utworem, który zwyciężył Grand Prix w Lublinie, to wydaje mi się, że teraz takie te skoczne utwory i przy tym akompaniamencie waszym, to one mają dużą szansę na to, żeby zwyciężać.
5: No myślę, że tak. One są dość trudne, w różnym tempie napisane. No nie mnie to oceniać, ale do nauczenia są trudne. Czyli myślę, że mają wielką taką wartość artystyczną.
2: Czy na początku trudno, ale jak już zaczyna wychodzić, to wtedy jest wow.
5: Tak, zawsze czekamy z taką niecierpliwością. Co dalej? Jak dalej się tego będziemy uczyć? Co dalej te nuty nam mówią?
2: I na koniec jest, o kurczę, jakie to fajne.
5: Dokładnie, a nauczyłyśmy się, dałyśmy radę.
1: Instrumenty dużą robotę robią tutaj u nas, naprawdę, bo to nie? Instrumenty to są takim samym naszym tchnieniem.
2: I te instrumenty dołączyły do was całkiem niedawno.
5: Tak, bo śpiewałyśmy tylko przy akordeonie, a teraz jest dużo większa kapela.
1: No, inne brzmienie.
5: Inne brzmienie, czasami któryś instrument prowadzi soprany, któryś instrument prowadzi basy, że nam podpowiadają, jak my mamy to zaśpiewać.
2: A słuchacz nawet się nie zorientuje.
5: No. Raczej tak.
6: Nazywam się Piotr Goławczyc, jestem kierownikiem artystycznym zespołu Leśnianki od 2 lat.
2: No i przez te 2 lata tak wypracował pan zespół, że zdobył Grand Prix w Lublinie.
6: Tak, jak najbardziej. Jest to zasługa oczywiście nie tylko moja, nie tylko kapeli, ale przede wszystkim wokalizy, którą prezentują kobiety, jak i mężczyźni, bo to na nich skupia się główne czoło zespołu.
2: I tak jak obserwowałem przez chwilę waszą próbę, to trzeba dużo czasu jej poświęcić na każdy utwór.
6: Tak, jest to dość wymagające. Pracujemy niestety raz w tygodniu, ze względu na każdy ma swoje obowiązki, także jesteśmy jakby zapracowani. Natomiast poświęcamy każdy wolny czas na spotkania, na próby, gdyż są to wymagające. Ja też jestem wobec siebie wymagający, jeżeli chodzi o utwory. Nie są to dość proste rzeczy. Natomiast idziemy w bardzo dobrym tempie, w bardzo dobrych relatywach, powiedzmy, i pniemy się do przodu.
2: No a jeśli już na tej próbie spotykacie się, to ile czasu jej poświęcać?
6: Poświęcamy do 2,5 godziny. Czasem się zdarza, że do godziny 22 nawet pracujemy i jest jeszcze mało, tak? No przekładamy później na następną próbę program, którego nie zrealizowaliśmy na obecnej próbie, na następną próbę.
2: Czyli raczej wolicie ćwiczyć na próbach niż w domu, odrabiać lekcje?
6: Tak, oczywiście. Ciężko odrobić lekcje, nie słysząc innych głosów, dlatego spotykamy się wszyscy razem na próbach. Ja jako instruktor oddzielnie pracuję z zespołem wokalnym, oddzielnie pracuję z kapelą. Przychodzi taki taki moment, gdzie stwierdzam, że jest wszystko gotowe na połączenie tego wszystkiego. Wymaga to oczywiście dużo poświęcenia, ale przede wszystkim pokory.
2: No, a potem jest taki efekt jak wygrane Grand Prix.
6: Tak, oczywiście tutaj to Grand Prix jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Cieszę się, że zdobyliśmy zaufanie też widzów, jak i jurorów, także jest to dla nas ogromne, ogromne wyróżnienie.
2: Ale nie spoczywacie na laurach i rozumiem, że jeszcze będziecie startować w jeszcze większych konkursach.
6: Miejmy nadzieję, życzę tego sobie, zespołowi, abyśmy dalej kultywowali tą tradycję, tą kulturę w nowoczesnych oczywiście opracowaniach, właśnie bazując na pierwowzorach nie tylko pana Aleksandra Oleszczuka ze zbiorów, ale też innych utworów.
2: Czy jeśli chodzi o wyjazdy na takie ogólnopolskie konkursy, a może nawet wkrótce na międzynarodowych się pojawicie, to czy tutaj musicie też ważyć własne finanse?
6: Tak, jak najbardziej. Musimy też patrzeć na swój portfel, że tak powiem, ale też tutaj główną aprobatą jest pan wójt.
2: Tu wsparcie jest.
6: Tak, jest wsparcie. Oczywiście pani dyrektor Agnieszka tutaj Szmurło staje na rękach, że tak powiem, z tymi finansami, aby ten zespół istniał, żeby to miało właśnie ręce i nogi także.
2: Czy jest pan tym głównym, który dobiera repertuar?
6: Tak. Jeżeli chodzi o repertuar, wszystko spoczywa na mnie.
2: Dobiera go pan konkretnie pod te głosy, którymi dysponuje?
6: Dobieram go przede wszystkim pod walory muzyczne kapeli, jak i zespołu wokalnego. Nie mogę dać też łatwych rzeczy, ale nie mogę też dać bardzo trudnych, więc też wszystkie utwory, które piszę, są przystosowane pod wokal męski, żeński, jak i kapelę.
4: Będziesz musiał się odzwyczaić. Uważaj, bo z 4/4 przechodzisz na nieparzyste, na 5.
7: Sylweksowała.
2: Nowy nabytek, mogę tak powiedzieć?
7: No w sumie tak, świeża sprawa, tak gdzieś od września tutaj zacząłem śpiewać w Leśniankach. Bardzo mnie tutaj miło przyjęto. Właściwie jestem trochę stąd, no bo mieszkam w gminie Leśna Podlaska, więc bardzo dobrze się tutaj czuję.
2: I nie mogę tego wiązać z tym, że skoro we wrześniu dołączyłeś, to od razu Grand Prix w styczniu wygrane.
7: Nie wiem. Nie, chyba nie. Myślę, że zespół właśnie pracował bardzo, bardzo rzetelnie już przez kilka lat wcześniej. Ja dołączyłem właściwie z piłem śmietankę z nimi w tym Lublinie, a jest mi tu bardzo, bardzo właśnie przyjemnie słuchać to, co tutaj robi nasz zespół i nasi wokaliści, to wow. Na każdej próbie mam ciarki, nie? Jak słyszę naszych muzyków, a jestem bardzo wrażliwy na te takie warstwę instrumentalną, więc dla mnie szczególnie to jest poruszające.
2: No właśnie, bo to nie jest jedyny zespół, z którym masz doświadczenie.
7: No w sumie tak, grywam w wielu tam projektach różnych. Życie jest akurat takie, że trzeba troszeczkę wybrać może nowe kierunki, nowe projekty, nowe inspiracje, tak? Kierunek ludowy jest dla mnie bardzo bliski. Śpiewanie takie rodzinne jest tutaj, można powiedzieć, w Leśniankach, no nie, takie troszeczkę. Ja też się wychowałem w takim klimacie, nie? Trochę muzyki ludowej. Zawsze u mnie akordeon, wszystkie imprezy, moja chrzestna grała, więc dla mnie to jest takie bardzo też bliskie mojemu sercu.
2: A co jest najtrudniejsze na próbach? O ile coś w ogóle takiego jest? Wymagający instruktor?
7: Praca z Piotrem jest świetna. Bardzo lubię jego wskazówki, są trafne, konkretne, dobrze nas naprowadza. Nie ma to, nie jest dla mnie trudne.
2: W momencie, kiedy dołączyłeś, to śpiewanie tutaj przychodzi ci z łatwością.
7: Tak z naturalnością, może tak jak powiedziałeś.
2: Wszystkich utworów.
7: No właśnie wiadomo, że jak poznajemy coś nowego, to jest wysiłek, trzeba to rozczytać, najpierw tekst, nuty, ale przychodzi nam to bardzo szybko. Praktycznie na próbę jesteśmy w stanie zaśpiewać nowy utwór całym zespołem, więc mam wrażenie, że jesteśmy zgraną ekipą po prostu.
8: Agnieszka Szmurło, Gminny Ośrodek Kultury, Leśna Podlaska.
2: No i oczywiście też członkini zespołu Leśnianki.
8: Tak, członkini zespołu ludowego zespołu Leśnianki.
2: I pani przygoda z tym zespołem kiedy się zaczęła?
8: Od zawsze, od 2007 roku uczestniczyłam w tym zespole. Nie byłam członkinią, ale pracowałam i podglądałam i widziałam, jak zespół pracuje, jak się spotyka, jak tworzy tą muzykę wspólną. Bo to wspólne muzykowanie, wspólna rodzina, gdzie coś pięknego zostało wytworzone i dalej kultywujemy tą piękną tradycję.
2: I gdzieś tam przynuciła sobie pani pod nosem, ktoś podsłyszał i powiedział, zaraz, to jest dobry głos, zapraszamy do nas.
8: Chyba nie do końca, chociaż muzykę mam chyba od zawsze w sercu. Moja cała rodzina jest muzyczna. Tata grał w orkiestrze parafialnej na trąbce, więc gdzieś ta muzyka towarzyszyła mi od zawsze. I w domu, i w pracy, więc ja później do zespołu po prostu, chęć spróbowania, chęć uczestniczenia w tym zespole. I tak właśnie się zaczęła moja przygoda z zespołem Leśnianki.
2: Ja teraz chciałem zapytać o ten progres samego zespołu. zespołu, bo od 2007 roku zespół funkcjonuje. Miał instruktora pana Marczuka, no ale od 2 lat macie nowego instruktora i instrumenty wprowadziliście.
8: Mhm, tak, zgadza się. Od 2024 roku zespół Leśnianki działa razem z kapelą. Inna jakość oczywiście brzmienia, inna jakość muzyczna. Wszystko to inaczej oczywiście wygląda i brzmi. Instruktorem muzycznym zespołu jest pan Piotr Gołowczyc, który pracuje nad, no, zawsze nad aranżacjami, więc on to wszystko produkuje, wytwarza i później przekłada tutaj na zespół Leśnianki.
2: Ten utwór, który zwyciężył na Grand Prix w Lublinie, to długo ćwiczyłyście?
8: Ojejku, bardzo chyba długo ćwiczyłyśmy, już nie pamiętam jak to było, chociaż uważam, że jesteśmy bardzo zdolnym zespołem, więc szybko się uczymy. Narzekamy, a później gdzieś to wszystko pięknie wychodzi. Zespół został odszukany z zapisków pana Aleksandra Oleszczuka, który zajmował się gromadzeniem dawnych pieśni ludowych i my jako zespół kultywujemy tą tradycję właśnie wyszukiwania tych dawnych pieśni i oczywiście nie ma co tutaj ukrywać, bo to są nowe aranżacje, ale jeszcze to wszystko jeszcze gdzieś tam zapisane w dawnych dziejach.
2: Sukces Grand Prix w Lublinie, ale teraz chciałem zapytać, czy macie w planach kolejny jakiś duży konkurs, żeby zwyciężyć i ćwiczycie ten utwór, który dzisiaj słyszymy?
8: Na dzień dzisiejszy takiego konkursu jeszcze nie mamy, ale szukamy. Jeśli pojawi się gdzieś na horyzoncie taka informacja, że taki konkurs jest, zapewne zespół Leśnianki weźmie udział w tym konkursie, jeśli będzie adresowany do takiego zespołu, do takiej muzyki.
2: A jak publiczność?
8: Najlepsza oczywiście publiczność jest tutaj na terenie naszej gminy. Gmina Leśna Podlaska najlepiej nam tutaj kibicuje i wspiera i trzyma mocno kciuki za nasze tutaj wykonania. Teraz nawet w tym świeżym sukcesie czuliśmy tę obecność, wsparcie naszych mieszkańców, więc serdecznie im za to dziękujemy.
2: No, teraz ten wasz styl jest taki trochę folkowy, taki, który jest teraz na topie, więc chyba zrobicie furorę. Już tak myślę sobie, że zaraz pomyślicie, żeby teledysk nagrać.
8: Jeśli chodzi o teledysk, no na pewno byśmy chciały. Myślimy, oczywiście trwają rozmowy, żeby nagrać płytę, bo mamy takie też informacje od właśnie miłośników takiej muzyki, żeby nagrać, żeby gdzieś ta muzyka towarzyszyła nam w codziennym życiu, więc nie wiem, mam nadzieję, że nam się uda, że ta płyta będzie nagrana i każdy będzie mógł słuchać Leśnianek w każdej chwili i w każdym miejscu.
2: A w tej chwili może posłuchać na Facebooku waszym.
8: Na Facebooku, zapraszam na YouTube, jest również, można odsłuchać zespołu, jak pięknie śpiewają.
2: No to co, życzę sukcesów, niech te Leśnianki zdobywają świat.
8: Dzięki serdeczne za dobre słowa. Ja wszystkich zapraszam do Warszawy.
9: Ewelina Nowak.
2: Członkini Leśnianek. Kiedy dołączyłaś do zespołu?
9: Do zespołu dołączyłam rok temu.
2: No właśnie, tutaj wcześniej rozmawialiśmy z paniami, które pamiętają początki, 2007 rok, mają największy staż w tym zespole. No i zaraz padło hasło, że zespół został założony z pań seniorek. No a tutaj seniorką nie jesteś. Widzę, że reprezentujesz tą grupę młodszych osób.
9: Dokładnie tak. Dostałam tutaj zaproszenie, żeby uczestniczyć, właśnie być członkiem tego zespołu od pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Gdy przyszłam na próbę, byłam pod wrażeniem, szczególnie właśnie tego, że zespół został wzbogacony o kapelę. I to tak naprawdę ujęło mnie i moje serce i już wcześniej też patrząc na wykonania tego zespołu, już tak sobie myślałam, ale bardzo bym chciała być członkiem tego zespołu. No i moje marzenie się spełniło, jestem tu i tak naprawdę...
2: To tak fajnie brzmi, że nóżka zaczęła chodzić i zdecydowała się wstąpić do zespołu.
9: Tak, i też byłam pod wrażeniem poziomu, bo już mając pewne zobowiązania, rodzinę, tak, swoje jakieś tam zawodowe cele, chciałam uczestniczyć w czymś, co ma sens i jest naprawdę warte poświęcenia tego czasu. I to właśnie jest i jestem spełniona.
2: I pamiętaj, aby ten dzień święty święcić, a to jest czwartek, kiedy ta próba musi być i choćby nie wiadomo co.
9: Dokładnie. Co tydzień spotykamy się na próbach, już tutaj grafik rodzinny jest ustalony i nie ma innego terminu, czwartek jest mój.
2: Ale potem, jak okazuje się, że trzeba jechać na koncert i dać go gdzieś tam w innym mieście, to już trzeba nie lada dyscypliny.
9: Tak, to już jest wyzwanie, no ale wiadomo, po to pracujemy, ćwiczymy, żeby też dzielić się naszą pracą wśród innych, także tutaj no, trzeba łączyć życie prywatne, zawodowe właśnie ze swoją pasją, żeby spełniać się w swoich przyjemnościach.
2: To teraz szczerze, jaka była reakcja w momencie, kiedy usłyszałyście werdykt jurorów, że jesteście zdobywcą Grand Prix?
9: Niesamowite uczucie, niedowierzanie, nie typowaliśmy siebie, także to było taki strzał po prostu, że już musimy wyjść na scenę. No i niesamowite emocje, dużo pozytywnych emocji, no także jesteśmy szczęśliwi.
10: Magdalena Sobczuk, jestem ze zespołu Leśnianki już od półtora roku.
2: Półtora roku, a teraz całkiem całkiem świeżo została pani mamą.
11: Tak.
2: Kiedy?
11: 23 grudnia przyszedł na świat mój czwarte dziecko i był 9 miesięcy z zespołem Leśnianki, był razem ze mną w Kazimierzu, no i już po urodzeniu był w Lublinie na Wschodzie Talentów na konkursie finałowym.
2: Można powiedzieć, że to wasze dziecko.
11: Tak, to jest dziecko wychowane Leśnianek, tak.
2: No dobrze, a kto namówił do tego, żeby pani wstąpiła do zespołu?
11: Pani Agnieszka.
2: Czyli ona jednak tutaj namawia wszystkich.
11: Tak, pani Agnieszka jest taką właśnie osobą, która tak nas wyłapuje, bym tak powiedziała. Bardzo było mi miło, podobał mi się ten zespół, widziałam już go wcześniej. No, a jej było to bardzo miłe zaproszenie i skorzystałam z wielką chęcią. Mam nadzieję, że będę jak najdłużej z Leśniankami, bo zespół jest super, osoby są naprawdę fajne, mimo tego, że mamy różny wiek, to dogadujemy się też, wydaje mi się, bardzo dobrze. No i to jest fajna przygoda i fajna pasja.
2: Czy są takie próby, które no bywają trudne?
11: Tak, dzisiejsza chyba jest taką próbą, ale zazwyczaj jest tak, że już po tej pracy widzimy, że to ma świetny efekt, więc taka próba, mimo że trudna, daje dużo satysfakcji w tym efekcie końcowym.
2: No właśnie, ten efekt końcowy, to już wcześniej rozmawiałem z paniami, że jak już w całości zaśpiewacie ten utwór, to nagle one mówią, że są zaskoczone, że to tak fajnie brzmi.
11: Tak, dokładnie, to jest po prostu magia. Bym powiedziała, że to jest magia, tak? Tu Piotrek robi kawał roboty i to jest no, wielka też satysfakcja móc uczestniczyć w tym.
2: Pojawił się ten sukces na Grand Prix. Jaka pani była reakcja? Bo rozumiem, że to było z dzieckiem na rękach.
11: Tak, towarzyszył mi mąż, którego pozdrawiam serdecznie oczywiście, więc nas oglądał z publiczności. Było oczywiście dużo nerwów, bo tak naprawdę to taki pierwszy nasz koncert, mój taki wielki sukces, tak? Więc było wzruszenie. Po prostu no, łzy mi poleciały, oczywiście radość i szczęścia. No i człowiek się czuje bardzo doceniony. Tak, że jednak ta muzyka ludowa w takim innym wydaniu spodobała się i to jest wielkie wyróżnienie i no takie osiągnięcie nawet dla mnie prywatne.
2: Rozumiem, że mąż nie tylko dziecko, ale i panią nosił na rękach.
11: Tak, tak. Serdecznie pozdrawiam. Tak, fajnie, bardzo się cieszy. Mąż mnie bardzo wspiera i tak jak widać nawet w takich wyjazdach, więc to jest też no, dla mnie bardzo, bardzo miłe. No i zespół też jak widać. Mam dużo niańek na sali.
2: Świetnie, dziękuję bardzo.
11: Dziękuję.
12: Z zespołem Leśnianki z Leśnej Podlaskiej rozmawiał Arek Michlewicz. Grają ponad 20-osobowym składem, połowa z nich to instrumentaliści. Mowa o zespole Akademia Wychowania Muzycznego działającym przy bielskim AWF-ie.
13: Jestem Igor, jestem studentem 4 roku fizjoterapii i jestem w zespole już od 4 lat.
2: Akademia Wychowania Muzycznego, zespół, który istnieje już 8 lat?
13: W tym roku będzie już leciał 9 rok prawdopodobnie, bo w przyszłym roku planujemy 10-lecie, więc tak, będzie wychodziło, że 9 rok już jest.
2: Ty jesteś te pierwsze skrzypce zespołu?
13: Obecnie tak, obecnie wybrany przez poprzedni skład, który był, czytaj Michał Krośko i Wiktor Banach, którzy z moim przyjściem odeszli.
2: I ten skład zmienia się regularnie? Co jaki czas?
13: Po prostu szukamy co roku studentów, którzy mają jakieś umiejętności artystyczne, muzyczne, wokalne i robimy nabór i kto chce przychodzi po prostu w taki sposób.
2: A ilość miejsc ograniczona czy nie?
13: Jeżeli jest sensowny wokal, sensowny instrument, bierzemy po kolei każdego.
2: Sięgnijmy trochę do historii. Jak to się zaczęło? Kto był pomysłodawcą?
13: Pomysłodawcą zespołu na dobrą sprawę z tego, co ja kojarzę, był Wiktor Banach, który, ciekawa historia, po akademiku po kilku głębszych grał na skrzypcach. I zaprosił go pan profesor Niźnikowski od nas z uczelni na rozmowę i zasugerował mu, żeby założył na uczelni zespół muzyczny. To jest historia, którą znam ja, którą zna Julek, którą zna wiele osób. Utrzymujemy się tego, że to jest najsensowniejsza historia naszego powstania.
2: Jeżeli chodzi o dobór repertuaru, to kto nad tym czuwa? Sami sobie dobieracie repertuar wedle własnej barwy głosu?
13: Jeżeli chodzi o repertuar, staramy się od ostatniego czasu dobierać go w taki sposób, żeby był adekwatny do wydarzenia. Czytaj obecnie Dzień Kobiet był ostatnim koncertem, więc staraliśmy się dobierać utwory w miarę tematycznie do kobiet pasujące. Przyszły koncert, który planujemy, to prawdopodobnie będzie Chałtura na Bochenku i tam będziemy starać się dobierać utwory typowo pod nóżkę. Więc szukamy z utworami zależnie od tego, jaka jest tematyka koncertu i co nasi wokaliści lubią. Więc mamy przez rok od popu i dużo.
2: Czy w Akademii Wychowania Muzycznego też uczestniczy uczestniczą nauczyciele akademiccy?
13: Mieliśmy moment, że była jedna wykładowczyni, która była poprzednią członkinią zespołu, zaczęła pracę na uczelni i dalej z nami śpiewała, ale to było jednorazowe i tak to w większości składa się to ze studentów i przyjaciół zespołu.
2: W jaki sposób dobieracie członków zespołu? Bo rozumiem, że macie jakichś jurorów, nie wiem, komisja zasiada i robicie przesłuchania, nie wiem, jak w jakimś programie talent show.
13: Z reguły, jeżeli chodzi o wokale, to głównie zajmują się tym inne wokale, które już są u nas w zespole dłużej. Głównie jest to Julek, Zosia, Oliwia, Stefa. A jeżeli chodzi o instrumenty, to sprawdzamy je z reguły po prostu ja, Michał, nasz saksofonista i obecnie Kamil dużo ma do powiedzenia w tym kierunku.
2: Kto chce wstąpić, musi jednak potrafić śpiewać albo potrafić grać.
13: Przynajmniej w najmniejszym stopniu i musi mieć potencjał, żeby się do tego wyrobić, nie?
2: Czyli jak ktoś zna podstawy na gitarę, C-dur, A-mol, D-mol, G-dur, to już jest potencjał.
13: Mieliśmy takich gitarzystów, którzy mówili, że znają i nie znali i tak, chociaż takie podstawy teraz przydałoby się znać.
14: Nazywam się Stefania, jestem obecnie na 5. roku fizjoterapii.
2: Jesteś najdłuższa stażem, jeżeli chodzi o ten zespół teraz.
14: Dokładnie, jestem w sumie prawie 5 lat, można powiedzieć. Swoją tą przygodę zaczęłam w sumie dość przypadkowo poprzez pani doktor Martynę Jarocką, która mnie łapała na korytarzu i przypominała, że muszę trafić, pójść do zespołu, pogadać z nimi i tak dalej. No i właśnie w taki sposób to się zaczęło.
2: I jak było na przesłuchaniu pierwszym?
14: Dość rodzinnie, w mieszkaniu u chłopaków ze starego składu, gdzie obgadywaliśmy przykładową setę przyszłego koncertu, jak to będzie wyglądało, ile będzie utworów. Tworzyliśmy taką wizję. Jeszcze nikt nie słuchał, jak ja śpiewam, ale już byłam w tym. I tak w jakimś najbardziej niespodziewanym momencie zaczęliśmy sobie grać utwory, które każdy lubi i się okazało, że jednak się nadaje. I zostałam.
2: Pierwszy koncert kiedy był? O ile go pamiętasz?
14: Bardzo stresujący, bo to było chyba w listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam, albo w grudniu, na moim pierwszym roku studiów. Niesamowita adrenalina, emocje, wszystko naraz, ale jednocześnie świadomość tego, że wiele rzeczy się nie zrobiło na tym występie i od tamtego momentu człowiek jednak zrozumiał, że trzeba pracować.
2: Jeżeli chodzi o repertuar, to jakich artystów najczęściej dobierasz, żeby ich coverować?
14: Ciężkie, skomplikowane pytanie, bo zaczęłam od Kaśki Sochackiej, Śnie, i to był mój pierwszy utwór, który zaśpiewałam z zespołem. A na przestrzeni tych lat śpiewaliśmy i Maneskina, i teraz był Cortez właśnie, tak, i Radiohead, różnie, ale bardzo lubię blues i raczej mam taką tonację głosu, która akurat pasuje do takich utworów bluesowych.
2: Ale Radiohead to już nie jest taki bluesowy.
14: No nie, raczej nie.
2: Ale jednak dawałaś sobie radę.
14: Tak, ale to nie jest tylko moja zasługa, tylko przede wszystkim nasza wspólna praca jako zespołu i dziękuję za cierpliwość chłopaków, że naprawdę potrafili być cierpliwi i wyrozumiali wobec mojej persony, bo wiem, że czasami to jest dość ciężkie.
2: Chcesz powiedzieć, że długo nad jednym utworem pracowaliście?
14: Znaczy akurat może nie, ale jednak to zajmuje bardzo dużo czasu, skupienia i każdy z nas dąży do perfekcji w wykonaniu własnym, więc dla każdego to jest duża praca i bardzo ciężkim aspektem jest to, że musimy się wszyscy zgrać, tak? Żeby stworzyć to piękno, do którego dążymy.
15: Jestem Julian, jestem w zespole taki sam czas jak Igor. Razem tak naprawdę jednego dnia poszliśmy na pierwszą próbę. Mogę powiedzieć, myślę śmiało, że namówiłem Igora, żeby dołączył do zespołu, bo ja od początku, jak przyszedłem na uczelnię, to szukałem takiej możliwości, takiego miejsca, żeby móc się właśnie artystycznie jakoś spełniać. I na inauguracji doktor Zieliński właśnie w ostatnim zdaniu wspomniał, że jeszcze jest taki właśnie twór jak AWM i bardzo się ucieszyłem, że znalazłem wspomniany wcześniej akademiku Wiktora. Zgadaliśmy się z Igorem. Igor początkowo tylko na akordeonie grał.
2: No właśnie, bo nie powiedziałeś, czy grasz, czy śpiewasz.
15: Ja śpiewam. Tylko śpiewam, chyba że tamburyn też się liczy, więc...
2: Zawsze to instrument.
15: Więc od początku chciałem być częścią takiego zespołu, wśród ludzi, którzy tą pasję ze mną dzielą i właśnie była to bardzo dobra decyzja, że obaj poszliśmy i jak chłopaki z 5. roku, czyli właśnie Michał i Wiktor odeszli, to, że tak powiem, tą schedę zostawili dla nas i mogliśmy teraz to zrobić po swojemu. Potem z pomocą dużą też chłopaków z Desire'a z Parczewa, Michała Arka, Kaspra i Kamila. Oni już mieli wcześniej doświadczenie takie bardziej, powiedzmy, sceniczne, to dużo powiedziane, ale takie już zespołowe, więc przez pierwsze 3 lata się śmieliśmy, że w każdym momencie naszego składu musiał być ktoś z Desire'a. I dopiero w tym roku tak naprawdę chyba gramy solo bez nich i udaje nam się, więc myślę, że to jest też duża zasługa tego, że nas fajnie w ten świat wprowadzili.
2: Sięgasz po wymagające utwory?
15: Nie, z tej strony patrzę przy wyborze utworów, raczej staram się spojrzeć na to, tak jak Igor wcześniej mówił, z perspektywy, że tak powiem, targetu, ale no tak, raczej większą satysfakcję sprawia mi wykonywanie tych takich utworów, gdzie, że tak powiem, mogę się wykazać, więc wtedy, że tak powiem, prostsze omijam.
2: Czyli czyje utwory najczęściej wybiera?
15: Patrząc z perspektywy tego, co graliśmy przez te 5 lat, no to przewijało się na przykład Oasis, przewijało się Myslowic, przewijało się Stach Bukowski, nie wiem, może ktoś kojarzy, taki niszowy artysta. Teraz właśnie Zaucha i no sporo tego było. Ja mam taką przypadłość, że dosłownie miesiąc po koncercie już nie pamiętam, co graliśmy, więc no staram się jednak wybierać utwory z takich, które ja sam słucham i lubię. Takich się czuję najlepiej.
16: To ja nazywam się Zosia i jestem na 2. roku fizjoterapii, no i 2. rok też jestem w AWM-ie.
2: Kto cię namówił do wstąpienia do AWM-u?
16: Ojej, nie wiem, czy to nie ja byłam osobą, która namawiała, bo tak mi się wydaje, ale jakoś tam z koleżankami z roku, jak się poznałyśmy, to zobaczyłyśmy ogłoszenie gdzieś pewnie na Instagramie, no i tak uznałyśmy, że przyjdziemy, ale w ogóle, no to takie przesłuchanie, ten casting, powiedzmy, to przyszłyśmy tak trochę, że myślałyśmy, że tutaj nie będzie żadnego przesłuchania, tylko tak przyjdziemy, no i nie wiem w sumie, czego oczekiwałyśmy, ale ja nawet jakoś nie miałam przygotowanej piosenki, ani niczego, no ale chyba wyszło, że nas chłopaki zaakceptowali.
2: Miałem okazję uczestniczyć w waszym koncercie, który niedawno zorganizowaliście i powiem szczerze, że twój głos teraz w wywiadzie trochę inaczej brzmi niż gdy śpiewasz, bo taki masz bardzo dorosły głos podczas śpiewu. Zmieniasz go trochę?
16: No właśnie jakoś tak w tym tygodniu już 3. raz słyszę coś takiego i właśnie przez to zaczęłam się zastanawiać, ale szczerze nie wiem. Wiem, że w domu jak rozmawiam z rodzicami, to mam totalnie inny głos, jak rozmawiam ze znajomymi, to mam totalnie inny głos, jak śpiewam, to też.
2: Czy możesz dubbingować?
16: Tak, chciałabym w przyszłości też to robić.
2: Jeżeli chodzi o dobór repertuaru?
16: To u mnie też jest to zawiła i skomplikowana sprawa, ale tak już na przełomie swojego życia i jakichś tam występów gorszych i lepszych, stwierdzam, że lepiej mi leżą i chyba bardziej tak się odnajduję w utworach wykonawców, którzy już nie żyją, albo po prostu takich utworach, klasykach.
2: Między innymi?
16: Krzysztof Krawczyk, Anna Jantar. Na przykład bardzo lubię śpiewać piosenki Bułata Okudżawy. To może być osoba mniej znana, ale właśnie bardzo lubię takie przedwojenne też piosenki.
2: A są takie, które na przykład okazały się za trudne i zdecydowałeś, że nie będziesz tego ćwiczyć?
16: Pamiętam ostatnio, jak mieliśmy próbę do plebiscytu, to mieliśmy tam do wyboru jakieś piosenki, no i ja tak wzięłam jakąś pierwszą z brzegu, która mi się podobała, ale właśnie nie szła mi i dobrze jest też mieć w sobie taką cechę odpuszczenia i zrezygnowania z pewnej piosenki, żeby nie zrobić przykrości autorowi jej.
17: Ja mam na imię Julia, ja jestem studentką 5. roku wychowania fizycznego i w zespole jestem dość krótko, bo rok i chyba 3 miesiące. Jestem tutaj najkrótsza stażem, ale najstarsza ze składu jako studentka aktualnie.
2: A kiedy startowałaś do zespołu, to rozumiem, że było 3 razy na tak.
17: To znaczy, ja przyszłam tutaj na przesłuchanie tak trochę...
2: Ad hoc albo z głupia Franc.
17: Tak, można tak powiedzieć. I Igor, wtedy pamiętam, był na salce właśnie i kilka innych osób. Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale Igor był na pewno. No i co? Spodobałam się chyba, bo potem już więcej przesłuchania nie było, tylko już przychodziłam na próby, więc chyba było 3 razy tak. Chyba.
2: Ten repertuar, który próbujesz sobie dobierać, jak zauważyłem, to zawsze taki, żeby było z pazurem.
17: Wydaje mi się, że to też trochę do osobowości mojej pasuje, aczkolwiek na ostatnim koncercie...
2: Chcesz powiedzieć, że kolegom potrafisz czasami pokazać pazurki?
17: No właśnie.
18: właśnie ta scena, która była na koncercie, kiedy ja tak miałam ich troszkę wygonić ze sceny, no to była już napisana w scenariuszu i po prostu została mi przedstawiona i mówi: Julka, ty musisz to zrobić, a ja nie chciałam im tego robić, bo mamy za miękkie serduszko i bardzo ich lubię, ale chyba się jakoś udało, chyba jakoś zagrałam. A co do repertuaru, to historia jest taka, że Maryla Rodowicz, którą śpiewałam na ostatnim Sing Sing, które śpiewałam na ostatnim koncercie, no to sobie wybrałam pod mój głos, ale na którejś z prób właśnie tak mówiłam, że słuchajcie, nie mogę sobie dobrać drugiej piosenki, bo miałam mieć dwie i tak nie mogę tej drugiej znaleźć, nie wiem, pomóżcie mi coś, bo doradźcie. I właśnie Nina wtedy powiedziała: ej, słuchaj, a nie chcesz Budki Suflera zaśpiewać, bo ją się tak fajnie na basie gra? Ja mówię: no dobra, spróbujmy. I spróbowaliśmy takie tango i się okazało, że strzał w dziesiątkę i tak zostało już.
2: Czyli jednak lubicie sięgać po te klasyki rocka, jednak lata 80., 70., nawet 90.
18: Jeśli chodzi o mnie, to myślę, że tak zdecydowanie i też bodajże pierwszą piosenką, którą zaśpiewałam tutaj na przesłuchaniu, to była jakaś piosenka Gunsów chyba, Guns N' Roses. Nie pamiętam, którą śpiewałam, ale to też właśnie taki starszy rok, 80. lata. Lubię te klimaty bardzo.
2: Sięgacie po anglojęzyczne?
18: Tak, sięgamy. Akurat na tym koncercie celowaliśmy bardziej w polskie utwory, chociaż kilka zagranicznych było, ale też w sumie mój debiut to też był Dzień Kobiet rok temu na koncercie i wtedy śpiewałam anglojęzyczną piosenkę z Julkiem w duecie Just the Two of Us.
2: Jest trema, czy nie ma tremy?
18: Przed ostatnim koncertem była ogromna, bo to było wydarzenie, którego jeszcze nie robiliśmy i chyba w historii tego zespołu nie było takiego dużego wydarzenia z takim rozmachem, z taką promocją.
2: I z taką publicznością.
18: Dokładnie. Też publiczność dopisała bardzo, wręcz nawet były słowa trochę oburzenia, że o kurczę, nie ma gdzie usiąść, że wszystko pozajmowane.
2: A sala w sumie ile ma miejsc?
18: 500, około chyba 500.
2: No słuchajcie, wypełnić salę 500-osobową, no to szacun.
18: Tak, wypełniliśmy i jesteśmy z tego bardzo dumni i też nie dowierzaliśmy długo, bo był taki moment, że kiedy zeszliśmy wszyscy ze sceny i poszliśmy właśnie na backstage i ta adrenalina nam trochę zeszła, to poczuliśmy takie gigantyczne zmęczenie dopiero już po całym wydarzeniu, że ojejku, tyle nas to pracy kosztowało, ale byliśmy bardzo szczęśliwi, mimo tego, że zmęczeni, to szczęśliwi, że nam się udało i chyba do tej pory jeszcze do nas nie dotarło, że coś takiego zrobiliśmy.
2: Czyli jeszcze tak do końca ten stres nie zszedł?
18: Znaczy, stres pewnie zszedł, tylko takie niedowierzanie dalej, takie zaskoczenie, że aż tak.
19: Mam na imię Weronika, jestem studentką drugiego roku fizjoterapii, jestem w zespole od 2 lat.
2: Za czyją namową?
19: Chyba za swoją, bo przewinął mi się kiedyś post na Facebooku na stronie AWF-u, co prawda po czasie, że nasz ukochany AWM szuka chętnych do zespołu. Ja z racji tego, że mam wykształcenie muzyczne i moja muzyka to jest po prostu moje życie, moja pasja, to oddycham tym, płynie to we mnie.
2: A jednak wybrałaś fizjoterapię.
19: Życie jednak jest niespodziewane, więc tak.
2: Los płata figle, no cóż.
19: Oczywiście. Ale pomimo tego stwierdziłam, że kurczę, przyjdę, zobaczę, co może się stać, tak? Najwyżej dostałem 3 razy nie. Co prawda przyszłam, zobaczyłam i dostałam 3 razy tak. Jesteśmy tutaj, rozmawiamy. Więc dziękuję sobie, że tak zadecydowałam.
2: Chcesz powiedzieć, że po przesłuchaniu od razu jurorzy zbierali szczęki z podłóg?
19: O, bardzo bym chciała, żeby tak było. Trudno mi to ocenić. Wiem, że może nie były szczęki na podłogach, natomiast patrząc z perspektywy czasu, to była bardzo duża lekcja. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo się nauczyłam w zespole i otwartości na scenie i po prostu wyrażania siebie, wyrażania swoich emocji, że aktualnie do tego dążę.
2: Po czyj repertuar sięgasz?
19: Bardzo różnie, naprawdę bardzo różnie. Uwielbiam polskie klasyki, tak jak tu dziewczyny wcześniej wspomniały. Moją miłością jest chyba z takich najbardziej polskich Mysłowic jeszcze z Arturem Rojkiem. Artur Rojek, proszę wróć do Mysłowic, błagam cię. I naprawdę mnóstwo polskich, nawet takich trochę zagrzejnikowych, że tak powiem, artystów, ale też zagraniczne się również pojawiają na mojej playliście.
2: Muszę też zapytać, bo jesteście wieloosobowym składem, czy dogadujecie się? Są kłótnie czasami?
19: No, AWM to rodzina i to jak w rodzinie, najlepiej na zdjęciach, oczywiście żartuję. Myślę, że jesteśmy naprawdę zgraną ekipą, każdy się z sobą dogaduje, nawet jeżeli są jakieś małe sprzeczki, tak jak tak napięte sytuacje przed koncertem, to jest chwila, moment i wszyscy spokojnie wracamy do codzienności i życia normalnego i zgody i sympatii, że nie da się na siebie kłócić. Jak ludzi wiąże to, co kochają, tak mają się na siebie złościć.
2: Ale z muzykami dogadujesz się też?
19: Chyba tak. Chyba tak.
2: Nie robią czasami psikusa i nie zafałszują specjalnie, żebyś się pogubiła?
19: W sensie akurat ja jestem wokal.
2: Ale jak zejdą z tonu, to mogą cię zmylić. Nie było tak.
19: No nie było, nie było. A jeżeli...
2: To jest dowód na to, że się dogadujesz.
19: Oczywiście, że tak. I to jest na to dowód.
16: Nazywam się Oliwia Kołakowska i jestem studentką trzeciego roku wychowania fizycznego.
2: Kiedy dołączyłaś do zespołu?
16: Na pierwszym roku. Jakoś chyba właśnie blisko grudnia, bo pierwszy mój koncert był w grudniu, świąteczny.
2: Ale ze śpiewem miałaś wcześniej do czynienia, że zdecydowałaś się jednak wziąć udział w przesłuchaniu?
16: Tak, ja od dziecka śpiewam. Chyba od 10 roku życia chodziłam na zajęcia wokalne i tak cały czas w moim życiu występuje ten śpiew. I nie tylko, no muzyka, wszystko co związane z muzyką. No i na studiach dalej to kontynuuję i cieszę się, że mam taką możliwość.
2: Czyli jednak nie tylko fizjoterapia, wychowanie fizyczne, ale również muzyka, której tutaj, jak widzę, nie brakuje.
16: Zdecydowanie.
2: No dobrze, a to gdzieś się uczyłaś w szkole muzycznej również, czy nie?
16: Uczyłam się pod okiem Ireneusza Parafiniuka.
2: Nie mam więcej pytań. Nie, no żartuję oczywiście. Maestra znam, bo wiele talentów wypromował. A to z muzyką nie chciałaś wiązać swojej przyszłości? Wybrałaś jednak AWF?
16: No właśnie, tak jak podobnie Weronika powiedziała, to życie płata różne figle i chciałam iść na musical, na uczelnię muzyczną, ale wyszło tak, że skończyłam tutaj i w życiu bym się nie spodziewała, a uważam, że to jest najlepsza decyzja w moim życiu.
2: Tego pytania jeszcze nie było. Wy jako Akademia Wychowania Muzycznego, jako taki team zżyty, wykonujecie covery, a czy gdzieś tam przyszło wam do głowy, żeby na przykład własne utwory skomponować?
16: Dobre pytanie. W zasadzie to coś tam stworzyłyśmy z Niną. Mamy jedną piosenkę, ale to raczej nie wiem, czy się odważymy kiedyś to puścić, nie wiem, gdzieś.
2: Publicznie zaprezentować i zobaczyć, jaki będzie odbiór.
16: No zobaczymy, to będziemy musiały dobrze przedyskutować z Niną.
2: I z zespołem.
16: I z zespołem, tak.
14: Ale warto dodać, że jednemu z członków naszego zespołu jednak się udało troszeczkę się wypromować.
2: Michał Krośko.
14: Dokładnie. I który teraz prowadzi swoją karierę muzyczną w stronę, w którą widzi. Cały czas go wspieramy w tym. Tak samo i w nowych utworach, w tworzeniu nowych, jako taka pomoc, czy muzyczna, czy jako pomoc przyjacielska, wsparcie i tak dalej.
2: Czy jeżeli utwór stworzy, to udaje się do was i wy zatwierdzacie ten utwór?
14: No nie, no aż tak to nie. Nie, tak nie działa, ale zawsze służymy tym wsparciem, które pokazuje mu, że warto robić to, co on robi i warto wyrażać swoje uczucia tak, jak on to widzi i to, co tworzy, jest piękne i mam nadzieję, że tak pozostanie.
2: No i ostatnio widziałem, że Michał Krośko wystąpił z zespołem Happy Set.
14: Tak jest. Myślę, że to jedno z wymarzonych wydarzeń w jego życiu, ponieważ od bardzo długiego czasu fascynował się ich sztuką, ich piosenkami, utworami. Więc myślę, że to dało mu kolejny start do tworzenia jeszcze czegoś nowego.
20: Ja nazywam się Nina Marecka i ja gram na gitarze basowej, a moja przygoda z zespołem rozpoczęła się, myślę, że około 2 lata temu. Jest to dosyć przypadkowa historia, dlatego że ja studiuję na Akademii Bielskiej, jestem studentką filologii angielskiej.
2: O proszę.
20: Dlatego bardzo często, bardzo dużo osób myśli, że jestem studentką AWF-u i za każdym razem dziwi się, kiedy mówię, że wcale to nie studiuję. Ale do zespołu zaprosiła mnie moja przyjaciółka Oliwia, która studiuje właśnie na AWF-ie. I akurat kiedyś okazało się, że brakowało im basisty i bardzo szybko potrzebowali kogoś na zastępstwo. I myślę, że bez zastanowienia się zgodziłam, dlatego że widziałam już ich wcześniej na juwenaliach i bardzo mi się spodobało, jak to wszystko tutaj wygląda. Więc bez zastanowienia tak naprawdę zgodziłam się i przyjechałam na próbę.
2: Ja rzadko spotykam się, żeby kobiety na gitarze basowej grały. To skąd to zamiłowanie?
20: Ciężko powiedzieć. Ja tak naprawdę gram na wielu instrumentach, ale gitara basowa jest akurat instrumentem, który najbardziej do mnie przemawia. I za każdym razem, kiedy słucham jakiegoś utworu, to właśnie linia basowa jest czymś, czego szukam i czego tak naprawdę słucham, więc myślę, że po prostu w moim sercu jest bas.
2: Ja najwięcej takiej linii basowej to słucham w utworach Ani Dąbrowskiej.
20: Ja akurat nie słucham jej, znam jej piosenki i faktycznie mają bardzo ciekawą linię basową, dlatego że akurat kiedyś wykonywaliśmy jeden z jej utworów i było to bardzo, bardzo ciekawe, ale ja akurat słucham zupełnie innej muzyki.
2: Dzisiaj nie jesteście w pełnym składzie. Ile osób tworzy AWM?
20: Myślę, że około 20 osób. To bardzo, jest to bardzo dynamiczna liczba, dlatego ciężko powiedzieć, ale myślę, że tak około 20 osób.
2: Instrumentalistów ilu?
20: 9. Tak, 9.
2: Czyli jakie instrumenty są w zespole?
20: Saksofon, 2 klawisze, gitara, akordeon, gitara basowa, perkusja. Także mamy wielu instrumentalistów, którzy często się zmieniają i mamy też aktualnie 2 perkusistów, także i 2 klarnety, flet, tak, także jest tego całkiem sporo.
2: Czyli generalnie wszystkie utwory jesteście w stanie zagrać?
20: Myślę, że większość, zdecydowana większość. Staramy się jak możemy.
2: No dobra, a jeżeli chodzi o te, jeszcze sięgnę po te własne utwory, bo tutaj koleżanka wcześniej wspomniała, że gdzieś tam coś zaświtało. A kto napisał tekst? Bo rozumiem, że już nawet tekst jest i muzyka skomponowana.
20: Pisałyśmy obie, siedziałyśmy w pokoju i po prostu myślę, że gdzieś tam obie to komponowałyśmy.
2: Ile razy w tygodniu spotykacie się na próbach?
20: 2 razy. Myślę, że 2 razy przed koncertami. Wiadomo, jest to prawie codziennie, jest dosyć ciężko, ale gdzieś tam staram się spinać te nasze grafiki i spotykać się, bo jednak jest ciężko. 20 osób to jest jednak dużo i żeby czasami znaleźć czas, to naprawdę musimy gdzieś tam się, że tak powiem, mieć taką dyscyplinę w sobie, ale dajemy radę.
2: Ile w sumie tych koncertów rocznie dajecie?
13: Na rok planujemy z reguły 3 pewne koncerty, czyli 2 koncerty na Robirze, 1 Bochenek, a wszystko inne wychodzi w praniu. Od tego roku zaczęli nas coraz częściej brać na takie różnego rodzaju imprezy na uczelni, czytaj AWF Inspires, czytaj Plebiscyt, Sportowiec Roku. W tym roku jeszcze planujemy zagrać na pewno Bochenka, na pewno Juvenalia i na pewno Dni Otwarte, taki mini koncert. A co wyjdzie dalej, to się jeszcze okaże.
2: A mieliście zaproszenie na jakieś inne imprezy? Nie wiem, może gdzieś w innych miastach?
13: Myślę, że jak najbardziej byśmy byli w stanie zagrać i liczymy, że po ostatnim koncercie pojawi się trochę propozycji, może więcej.
2: Gdzieś go można obejrzeć?
13: Będziemy mieli na pewno nagranie z tego wydarzenia i na pewno gdzieś się będziemy upubliczniać, tylko jeszcze nie wiem dokładnie gdzie i kiedy.
2: Jeszcze tak na zakończenie, bo podczas ostatniego koncertu padło hasło, że chcesz opuścić zespół.
0: Nie, to, że chcę. Taka decyzja się nie podejmuje z własnych chęci, tylko niektóre decyzje życiowe trzeba podejmować czasami wbrew własnemu sercu.
2: Plany się zmieniły.
0: Nazwijmy to w taki sposób, ale tak.
2: Rozumiem, nie chcesz o tym mówić.
0: Tak, ale cieszę się, że miałam taką okazję uczestniczyć w tym zespole, wykazywać się swoim talentem, talentami i pozostawić w serce każdego swoje serduszko.
2: I to była Akademia Wychowania Muzycznego w niepełnym, co prawda, składzie, ale dobrze opowiadaliście. Dziękuję za rozmowę.
0: To dziękujemy. Chcielibyśmy jeszcze serdecznie wszystkich słuchaczy zaprosić na nasz Facebook i Instagram Akademia Wychowania Muzycznego. Tam będzie więcej informacji o przyszłych koncertach oraz co u nas się dzieje. Więc serdecznie zapraszamy.
21: Dzięki.
12: To była rozmowa Arka Michlewicza. Zespół Akademii Wychowania Muzycznego rokrocznie daje po kilka koncertów. Last of Kind to młody, obiecujący zespół punk rockowy z Terespola, który gra covery zespołu KS-u, a w wolnych chwilach pracuje nad własnymi utworami.
2: Last of Kind, dobrze wypowiedziałem?
22: Tak. Jestem Ignacy Łozak, jestem gitarą rytmiczną i czasami robię też chórki.
23: Dzień dobry, Grzegorz Sobieszuk, jestem wokalistą i gitarą solową.
2: Dlaczego, skąd ta nazwa? Bo ja spodziewałem się, że no, jak polski zespół, to będzie na przykład Siekiera Motyka.
23: Bardzo to jest ciekawe pytanie, bo sama w sobie nazwa oznacza ostatni z rodzaju. I nasze nawiązanie miało polegać, że mało osób słucha tej muzyki już, to zawsze była nisza, a w tym momencie jeszcze bardziej. Natomiast im więcej koncertów gramy, tym bardziej zauważamy, że nawet młodzież zaczyna słuchać tej muzyki. Więc ta nazwa, powiedzmy, że dalej jest adekwatna, ale znaczenie się nie zmienia, ale przekaz nasz będzie się też zmieniał na pewno.
2: Kiedy to się stało? Kiedy zaświtała ta myśl, żeby stworzyć własną kapelę?
22: Jako myśl chyba o własnej kapeli była już w kwietniu. Mimo tego, że...
2: Tego roku?
22: Tego roku, tak. Mimo tego, że już od października coś tam zgrzeć, tylko my we dwoje próbowaliśmy na gitarę grać, ale od kwietnia pojawiła się nasza basistka Natalia. No i tak bardziej na poważnie to wzięli.
2: I zaczęły się próby.
22: Tak, zaczęły się próby, na poważnie wszystko.
2: W tej chwili wykonujecie covery zespołu KS-u. Rozumiem, że punk rock was pociąga, ale co z własnymi numerami?
23: Własne numery, już powiedzmy, że jest tekst. Jest nawet i ścieżka dźwiękowa, powiedzmy. zdarzeń zostało to zgrać, połączyć, no i nadać jakąś adekwatną nazwę, no i możemy już zaczynać grać.
2: Ale idziecie w te klimaty punk rockowe.
23: Idziemy w klimaty punk rockowe, ale nie wykluczamy zahaczenia o takie jak metal, może jakiś gotyk, nic nie wykluczamy.
2: To jest tak, że wszyscy jako członkowie zespołu będziecie pisać teksty, czy to bardziej ktoś z was wykazuje się talentem do tworzenia tekstów?
22: Grzesiek już coś ogarnął, jeśli chodzi o muzykę i tekst. Również Natalka ma dużo tekstów swoich i chcemy to jakoś po prostu wykorzystać i spiąć w jedną całość. No i na ten moment będziemy się starać jakoś to nagrać, coś z tego zlepić i wiadomo, udoskonalić to razem z czasem, bo wena i pomysły nie zawsze wpadają tak od razu, że w jedną próbę stworzymy cały utwór, tylko potrafimy siedzieć w domu, o to brzmi fajnie, to nagram to. No i tak powstają właśnie jakieś riffy.
2: No jesteście świeżakami, jakby nie patrzeć. Mieliście już koncerty, ile właśnie mieliście tych koncertów?
22: Ponad 10 raczej, ja już nie liczę, już naprawdę, już się przyzwyczaiłem do bycia na scenie, ja już nie liczę tego.
2: To dobry odruch.
22: Tak mi się wydaje.
2: No dobra, ale ten pierwszy koncert, zanim zagraliście, to ile prób mieliście?
23: 20, może 25, naprawdę było wiele godzin pracy, kładania, bo zarówno Ignacy, jak i Natalia, jak i nawet ja douczałem się w międzyczasie i to nie było tak, że któryś z nas miał jakąś wielką wiedzę muzyczną, już setki koncertów zagrane, tylko jedno coś podpatrzyło, nauczyło drugie i tak się to zaczęło i to budowało taką nawet relację, można powiedzieć.
2: Dlaczego KSU, a nie na przykład System of a Down?
22: Na pewno KSU jest polskie, prawda? Łatwiej sobie z wokalem. Takie riffy są dosyć dobre na początek, bo nie jesteśmy jakimiś aż tak zaawansowanymi muzykami. No i po prostu KSU nam odpowiada na ten moment, ale nie boimy się w przyszłości wstąpić na jakieś inne gatunki muzyki.
2: Ktoś wam to KSU pokazał, no kto, może ktoś w rodzinie słuchał?
23: U mnie to tata pokazał mi i na początku mi kompletnie nie siedziało, natomiast po pewnym czasie słuchania zacząłem tylko tego słuchać, no i siłą rzeczy jak coś ci się podoba, masz gitarę w domu, no to zaczynasz próbować to grać, no i jak coś jest, powiedzmy, że w miarę szybko można się tego nauczyć, żeby to brzmiało jakkolwiek fajnie, no to czemu tego nie pokazać dla kolegi i możemy to zagrać.
2: Wszystkie kawałki KSU już macie opracowane, czy cały czas pracujecie, bo tych kawałków KSU trochę ma?
23: Na ten moment skupiamy się bardziej na pierwszym ich albumie. Wszystkie się jeszcze nie nauczyliśmy, natomiast...
2: Pierwszy album to Pod prąd.
23: Tak. I tak jak mówiłem, nie wszystkie mamy opracowane, chociaż jesteśmy wielkimi fanami całego tego albumu. W przyszłości planujemy pewnie jeszcze inne ich utwory, na pewno się nauczyć, ale na pewno nie będziemy póki co zahaczać o te najnowsze, czyli te spokojniejsze, bo to nie nasze klimaty.
2: Jest taki kawałek KSU, z którym mieliście trochę kłopotu z racji skomplikowania i po prostu odrzuciliście go i skupiliście się na innym.
22: Na razie sobie nie przypominam za bardzo. Wiadomo, zawsze kiedy pojawił się pomysł, aby zagrać jakiś kawałek, to gdzieś na początku już sobie mówiliśmy, ej, gramy to, nie chcę tego grać, coś mi tutaj nie siedzi. Mimo wszystko próbowaliśmy, dużo prób było, no i tak wyszło, że gramy to, co gramy i jest okej.
2: Okay. Pamiętacie, jak to było za pierwszym razem, kiedy już zgraliście się, już te pierwsze utwory zaśpiewaliście? Czy ktoś z waszych znajomych odsłuchał was i powiedział, słuchajcie, róbcie to, bo spoko brzmicie?
22: Kiedy pokazywałem jakieś filmiki znajomym, no to też się nie w ogóle kompletnie nie wiedzieli też, że ja na gitarze gram albo w jakimś zespole. Mimo tego, że nie słuchają nawet takiej muzyki, no to takie mieli, okej, okay, coś tam grać, coś wam wchodzi, nie powiem, że nie.
23: U mnie druga strona medalu. Wszystko, wszelki jakiś odbiór, który był, to było fajnie, że zaczynacie zespół i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że nikt nie traktował, że to może wypalić. Mi się wydaje, że każdy miał bardziej wrażenie, że no fajnie coś sobie grają, ale żeby na scenę to przenosić, to raczej nie, bo to taka muzyka to nie przejdzie. No i udowodniliśmy, naprawdę dowiedliśmy, że daliśmy radę.
2: Czy ten skład, w którym gracie, jeszcze czeka na kogoś, czy jesteście już na tyle skompletowani, że już żadnego dodatkowego instrumentu wam nie potrzeba?
22: Ogólnie to cały czas szukamy jakiegoś perkusisty, bo naprawdę bez perkusji to ciężko robić próby na koncerty. Zawsze ktoś cię znajdzie, ale...
2: Czyli na razie macie perkusistę, którego wypożyczacie?
22: Ciężko to określić. Po prostu na koncerty zawsze mamy jakiegoś jest perkusista dostępnego, ale jeśli chodzi o próby tak stałego w zespole oficjalnie, to za bardzo nie mamy.
2: To już problem.
22: No to jest mały problem. Też w tworzeniu własnych kawałków to jest problem.
2: Czyli może się tak stać, że będziecie odpalać perkusję z elektronicznego urządzenia i będziecie do tego dogrywać?
23: Wydaje mi się, że ostateczność nie wykluczam. Natomiast będziemy próbować, nie poddajemy się, nie będziemy tak łatwo odpuszczać, ale z doświadczenia, z którego ludzie mi mówią i tak dalej, to niektóre zespoły właśnie stają pod takim pytaniem, czy się rozpadamy, czy z playbacku tą perkusję puszczamy po prostu. I mi się wydaje, że tak jak z koleżanką, jak i z kolegą dobrze mi się gra, to nie chciałbym na rzecz perkusisty całego zespołu rozłączać.
2: Ale rozsialiście wici, że wciąż kompletujecie ekipę?
23: Tak, zarówno na Facebooku, jak i pytaliśmy ludzi. Nawet tutaj w okolicy dzwoniłem do szkoły rocka. Z tego, co się dowiedziałem, to w okolicy ciężko znaleźć.
2: No bo perkusja to trudny instrument, żeby te rytmy, różne ruchy. Jakie plany na przyszłość?
22: Koncertować. No i perkusista, to jest bardzo ważna rzecz, perkusista. I próbować tworzyć coś własnego, bo bez tworzenia własnych utworów, no na tym polega zespół, żeby dać coś od siebie. Nie tylko coverować, tylko jednak pleść w swój repertuar jakieś swoje pomysły.
2: No ale teksty mówicie, że tworzycie, natomiast muzykę, żeby skomponować, to też trzeba mieć pojęcie, to kto tutaj wykazuje największe jakby zdolności do komponowania.
23: W tym momencie wydaje mi się, że ja próbuję zarówno rytmiczną, jak i solową, jak i coś pod bas. Najwięcej chyba nad tym czasu spędzam, chociaż nie wiem jak Natalia, bo Natalia bardziej chyba skupia się na tekstach, bo ona już ma naprawdę, z tego co mówiła, dużo tekstów napisanych, całe piosenki, więc jak połączę jakieś rytmy, które ja mam gdzieś w głowie z jej tekstami, wydaje mi się, że to może naprawdę nieźle wyjść.
2: Które kawałki KS-u śpiewa się wam najlepiej? Gra.
23: Zdecydowanie Jawohl Punk, jak i...
2: Moje Bieszczady?
23: Nie, to zdecydowanie nie. Nie nasze klimaty. Tutaj naprawdę ciężko aż wybrać. To wszystkie to były właśnie, że się słuchało po setki razy na playliście i po prostu jak już mówi się to słowo, albo nawet riff się zagra, to już wszystko wiadomo.
2: Czyli jednak te spokojne kawałki odrzucać?
23: Na ten moment tak, a chociaż nie wykluczam w przyszłości zagrania jakiegoś spokojnego, natomiast bardziej może jakiś heavy utwór, wolniejszy. Natomiast ballady czy coś, to mi się wydaje, że tutaj nawet po prostu moi rówieśnicy, to nie nasze klimaty.
2: Kiedy można spodziewać się waszych utworów, pierwszych waszych utworów, które już będziecie mieć dopracowane, bo rozumiem, że nad tym pracujecie.
22: Ciężko stwierdzić, ale myślę...
2: Teraz uważaj, bo to co powiesz, to słuchacze będą trzymać was za słowo. To co obiecacie, nie możecie cofnąć tego.
22: Do 3 miesięcy.
2: 3 miesiące.
22: A tak maksymalnie.
2: Ja bym taki wentyl bezpieczeństwa stworzył i powiedział pół roku, bo to wszystko jednak trzeba dopracować. I muzycznie, i tekstowo jeszcze pewnie skorygować.
23: Wszystko zależy. Jak będzie perkusista, to będą 3 miesiące, jak nie będzie, to 5.
2: Czyli jednak od perkusisty dużo zależy.
23: No, bardzo dużo, bo to byśmy musieli naprawdę tutaj dużo pracy włożyć, żeby nawet jakąś osobę, która by na samym koncercie grała, no to pokazać perkusję i tak dalej, to nie będzie takie proste, więc wydaje mi się, że bez perkusji na pewno to wydłuży czas.
2: Czyli tak, już macie zagranych kilkanaście koncertów. Rozumiem, że jesteście takim zespołem wciąż jeszcze lokalnym. Czy już graliście gdzieś głębiej w Polsce?
23: Nie, natomiast w tym regionie już się staramy, no i nie wykluczamy w momencie, kiedy będziemy mieli już własne utwory, gdzieś właśnie wyjazdy gdzieś bardziej w głąb Polski, gdzieś na pewno będziemy próbować. Na ten moment mamy tylko covery, no to na jakieś festiwale.
2: Tu bardzo ciekawie, bo macie mieszany skład, ponieważ na gitarze basowej, tak? Gra dziewczyna. To koleżanka z klasy?
22: Nie, my się w ogóle nie znaliśmy przed tym. To było tak, że Grzesiek chyba znał wcześniej już Natalkę i po prostu podczas zwykłej rozmowy o muzyce się dogadali. Ej, bo w sumie też słucham takiej muzyki. Tak? A dawaj spróbujesz może zagrać z nami na basie. No i od tego się wzięła.
2: Czyli wcześniej grała?
22: Nie, dopiero się uczy.
2: Uczy się grać na basie.
22: Tak, dzięki nam zaczęła grać na basie, dalej się uczy. No jak my wszyscy się uczymy dalej i trzymamy kciuki.
2: A to ciekawe, no. Czyli dopiero nauka trwa, a już płyta zaraz powstanie.
23: Mi się wydaje, że fakt, że się wszyscy uczymy, właśnie sprzyja temu nawet zespołowi, bo tak jak można by od samego początku roku. Tak jak teraz zaczynamy, ta muzyka może być bardziej surowa, bardziej może liniowa, bardziej jakaś taka mało złożona, bardziej proste riffy. Natomiast z biegiem czasu wydaje mi się, że im bardziej się będziemy uczyć, będzie widać ten progres. I na przykład jakbyśmy kiedyś pierwszy album stworzyli, to tak jak KSU pierwszy album stworzyło, to tam nie byli to wybitni muzycy, sami to przyznają. Natomiast teraz po czasie to jest porównywalne i na przykład dla nas pierwszy album to jest coś wielkiego, tak dla kogoś w przyszłości może nas pierwszy album też będzie lepszy niż na przykład to, co będziemy w przyszłości tworzyć.
2: W zasadzie to tak jak Kult, chwycili za gitary i zaczęli grać po prostu, a nie byli jeszcze wybitnymi muzykami. I tak samo faktycznie z KSU, czyli wy też idziecie tym torem.
23: Zdecydowanie to jest, mi się wydaje, bardzo fajna droga, żeby nie było sytuacji, że nikt z nas tego nie bierze jako pracę czy jako obowiązek, bo jeszcze jesteśmy dosyć młodzi, mamy czas, dzień wolny, to jest zajawka jak najbardziej i mi się wydaje, że to bardzo sprzyja takiemu właśnie luźnemu podejściu. Tak jak niektórzy muzycy mogą robić coś, że trzeba wypuścić kolejny album, to my jeszcze mamy ten czas, że możemy jeszcze czas poświęcić temu utworami, możemy jeszcze się nim pobawić.
2: Będziecie publikować, rozumiem, też na social mediach i będziecie na YouTubie.
1: Oczywiście, nasze social media zawsze są otwarte, zawsze staramy się publikować jakieś nasze koncerty, osiągnięcia. I tak samo pozdrę, poszukujemy perkusisty.
2: Wiadomo, to już może... brzmi takie wołanie o pomoc. Tak. Dajcie nam perkusję, perkusistę.
1: Można tak powiedzieć.
2: Nie przestajecie o tym mówić.
23: Niestety jest to kluczowy aspekt zespołu, więc jak najbardziej będziemy dalej próbować.
2: To co? Za 3 miesiące macie już własne utwory. Słowo się rzekło. Last of Kind. To były twoje słowa.
1: Ja się nie przyznaję teraz.
2: Dziękuję za rozmowę.
23: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
12: Materiał przygotował Arek Michlewicz.

Dzień dobry Polsko, w ten piękny niedzielny poranek. Chciałbym się z wami bardzo serdecznie przywitać. Jak zawsze, witanko zaczynamy od dobrej polskiej muzyki. I jak zawsze pożegnamy się przy dobrej polskiej muzyce. Jak zawsze będziemy zawsze z wami przy dobrej polskiej muzyce. Dawid Wajda, cześć.

Ach, romantyk ten Dawid Kwiatkowski. Bez ciebie w Radiu SK2. My rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Kapkę dłużej sobie pospaliśmy. Pewnie już jesteście może po śniadanku, może pijecie pierwszą kawkę, a może niektórzy drugą, trzecią. Różnie to bywa. Dzisiaj 24 dzień maja, jest niedziela. Mamy Joannę i Zuzannę, które obchodzą imieniny. Poza tym Milena, Jan, Maria, Dawid, Franciszek, Dagmara, Ludwik, Wincenty, Vanessa, Amalia, Tomira i Orion. Dzień braci, dzień cyrylicy, Europejski Dzień Parków Narodowych, Dzień Ślimaka i Święto Wojsk Specjalnych. A jak gdzieś są burze, to uważajcie, bo gdy w Zuzannę burze, jesienią pełne podwórze. Czyli chyba nie uważajcie, tylko że to może nawet dobrze, gdzieś burza się pojawi. Teraz grupa Mysłowic i chłopcy, którzy wychodzą na ulicę, i dziewczynkom i chłopcom jeszcze raz czułe. Dzień dobry.

Daria Zawiałow rozkręca tych niedobudzonych, ale niektórzy są za bardzo rozkręceni i ich trzeba troszeczkę zahamować. U nas i takie rytmy w Radiu SK2. Teraz już grupa 2 plus 1 i windą do nieba. Być może spokojnie ten poranek zaczynacie, więc dajcie znać, jak spokojnie go zaczynacie. 726 826 826.

0: Stanach w Radiu SK2. Dzisiaj tak sprawdzam sobie różne rzeczy w internecie z okazji tytułów utworów polskich naszych, które gramy wam na antenie. I na przykład jeśli chodzi o pocałunki, to można troszeczkę kalorii spalić, jeśli się całujecie. Tylko to zależy od zaangażowania pocałunku. Do 2 kalorii buziak w policzek. Do 3 kalorii na minutę spokojny pocałunek i do 20 nawet kalorii na minutę namiętny pocałunek. Jest jeszcze wielkie, ogromne spalanie kalorii przy prośbie o podwyżkę. Idziemy do szefa, mówimy: szefie, chcę więcej zarabiać. On nam mówi: pocałuj się w nos.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: I po reklamie.

0: Urszula chyba wczoraj była na działce. Tam się coś tam działo. Fajnie było, miło, sympatycznie. Dużo jedzonka i innych rzeczy. A dziś już wie, dlatego śpia tak spokojnie. Ona dziś już wie, że wczoraj mogła mniej zjeść tego wszystkiego, bo dzisiaj różnie może być, jak to mówią. Kto się obudził właśnie na działce i słucha Radia SK2? Pięknie, że jesteście. Dobrze, że jesteście. Same dobre polskie brzmienia idealnie na działeczkę po 10 także. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
5: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
4: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agata Bogucka, zapraszam. To będzie prawdziwa uczta dla oczu. Za sprawą kilku osób Bielczanie będą mogli obejrzeć spektakl taneczno-wokalny zatytułowany Zaklęcie. Mówi Nina Fedoruk, współorganizatorka.
7: Pokażemy oprócz tańca też kilka wystąpień wokalnych. Będzie też taka narracja głosowa, którą prowadzi Anna Stolarczuk.
6: Spektakl odbędzie się w sali widowiskowej przy ulicy Brzeskiej 41 już w czwartek.
0: Dla tych jeszcze lekko zaspanych jest godzina 10, jest 24 maja 2026 roku, to dla tych już bardzo zaspanych, a to Radio SK2. Ja się witam z wami ponownie. Dawid Wajda, witam i zapraszam.

0: Marissa, bardzo ciekawy pseudonim artystyczny, i jej Odkochaj na antenie Radia SK2. Tak wam ładnie gramy, oczywiście 100% po polsku. Niespełna godzinę temu zadałem pytanie, jak spokojnie spędzacie ten poranek, i powiem wam, że niektórym to można pozazdrościć.
1: Cześć, Adam z tej strony. Przede wszystkim spokój, spokój natury, las, jezioro, przyroda. To mnie uspokaja. A jak do tego jest jeszcze dobra książka, to już święty spokój.
0: Pięknie. Mam nadzieję tylko, że w tej dziczy radyjko odbiera.
2: Mes liber, rastatolik, selajner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

Coraz bliżej i rzeczywiście nareszcie męskie granie tegoroczne z 2026 roku, które z powodzeniem jakby sprzedaje bilety na swoje koncerty. Już 26 czerwca pierwszy koncert w Żywcu. Później mamy Poznań, później mamy Gdańsk, później mamy Wrocław, później mamy Kraków, później mamy Warszawę i później się kończy męskie granie tegoroczne i będziemy czekać na 2027. Pięknie ten hymn im wyszedł, mam nadzieję, że koncerty także będą piękne. W ogóle polskie utwory są zawsze piękne i Kasia Kowalska też to teraz udowodni. Pieprzyj słów, zrób.

0: W dzień gorącego lata od grupy Big Day z tej okazji pozwoliłem sobie sprawdzić długoterminowe prognozy pogody na lato 2026 w Polsce i ono zapowiada się gorące i ekstremalne. Średnie temperatury 2 stopnie wyżej normy wieloletniej. Przewiduje się częste fale upałów przekraczające 30 stopni. One będą przeplatane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, czyli ulewnymi burzami i silnym wiatrem. Jak coś, ja urlop biorę w lipcu i wtedy te ulewne burze i silny wiatr.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
4: I po reklamie.

0: niedziela to też czas jazdy. W sensie wracacie gdzieś albo gdzieś jedziecie. Grupa Demono zapewnia spokój za kierownicą. My musimy dobrymi polskimi hitami jakby balansować naszym życiem. Tutaj akurat dbamy o spokój. Będą też szybsze, żywsze utwory. Będą też dalej te spokojne, to wszystko po 11. I też już za chwilę pozdrowimy tych, których zawsze w niedzielę pozdrawiamy. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.
0: 11 na zegarach, więc naszym staroniedzielnym obyczajem pozdrawiamy tych, którzy tłuczą kotlety na schabowe oczywiście. Wszystkich schabiarzy gorąco, gorąco pozdrawiamy, ale bywało już w tym programie tak, że ci od mielonych się oburzali, więc tych, co mielone robią, też pozdrawiamy. Tych, którzy kroją ogórki na mizerię, też pozdrawiamy. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Agnieszka pisze SMS-a, że trafiłem z tą mizerią w punkt. Że co prawda u niej mielone, ale trafiłem z mizerią w punkt. No to smacznego dla wszystkich tych, którzy obiad niedzielny przygotowują. Już tych schabiarzy, mieloniarzy i tych, co mają mizerię, pozdrawialiśmy. No i fajnie się cieszę, że takie dobre obiadki macie. Mam nadzieję, że już po rosołku i właśnie to drugie danie na nie czekacie. Żeby lepiej się czekało, Wiki, Gabor i Kaja ramię w ramię za chwilę perfekt.

0: Sumptuastic zrobił klimat, więc ludzie dzwonią.
1: Cześć, tu Marzena. Leżę sobie na działce, czytam książeczkę w ciszy spokoju, słuchając waszego radia. Pozdrawiam serdecznie. Heja.
0: Jeszcze powiedz, że masz hamak, przypięty jest, buja się na prawo i lewo. I jest wszystko w porządku. Tak jak ma być w niedzielę. Bledka teraz. Za chwilę Zbyszek Wodecki.

0: Kasa, jak nagrywał ten utwór, to jeszcze nie były tak popularne te wszystkie botoksy i inne zastrzyki. A tu proszę bardzo, przewidział przyszłość. Z wiekiem rzeczywiście niektórzy stajemy się piękniejsi i młodsi. To zasługa pieniędzy. Nie oszukujmy się, pieniędzy. Kto ma pieniądze, ten ma wygląd. Szczególnie na starsze lata. Ale jak ktoś nie ma pieniędzy i dobrze wygląda, to jest sztuka. A to właśnie my wszyscy. My wszyscy w tym momencie. Ty, drogi Janie, i ty, droga Ewo, na przykład. I ty, Mareczku, i ty, Krystynko. Wszyscy jesteśmy piękni, pięknie się trzymajmy. W tę niedzielę w rytmach najlepszych polskich hitów pięknie będziemy sobie prezentować się. Taką mam nadzieję. W tej godzinie jeszcze Sarsa. Będzie Maciej Musiałowski, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka ZOO.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
16: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
15: Ci, co ją znają, reagują.
16: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
17: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Flora i fauna, zawsze mi się myliło. Inne mi się nie myliły, tylko te mi się myliły. Flora i fauna, a tutaj akurat flora od Macieja Musiałowskiego, taki tytuł tego utworu, czyli że rośliny. Teraz już mi się chyba nie myli. Fauna to zwierzątka, a flora to rośliny. I tak trzeba żyć, tak trzeba pamiętać. Dużo roślin i zwierząt na pewno w weekend też gdzieś przez nasze życie się przebija, bo trzeba coś nie coś podlać, z kimś nie z kimś wyjść na spacerek i tak to sobie ta niedziela leci. Za chwilę 12.
1: Reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agata Bogucka, zapraszam. Przed nami najważniejsza impreza w mieście, Dni Białej Podlaskiej. Wydarzenie rokrocznie przyciąga tłumy. Przed nami koncerty, aktywności sportowe i atrakcje dla najmłodszych. Odbędzie się także tradycyjny rowerowy rajd nocny. Atrakcje szykują również Miejska Biblioteka i Muzeum Południowego Podlasia. Przed publicznością wystąpią Sławomir Ikajra oraz Kaja. Dni Białej Podlaskiej już w przyszły weekend.
0: Punkt 12 na zegarach, to już popołudnie z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Możemy się ucieszyć słońcem jeszcze przez 8 godzin i 36 minut. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie się zmienia, a do przesilenia letniego jeszcze ho, ho, ho, ho. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Jakie 5? Jakie 5? Wczoraj było 0,5, a dzisiaj 100 na doleczenie. W niektórych przypadkach, bo odsłuchuję sobie też nagrania z waszej sekretarki w różnym stanie nieważkości po wczorajszym działkowaniu. Żeby podtrzymać klimat tego wczorajszego działkowania, już teraz Krzysztof Krawczyk i jego rysunek na szkle, piękny utwór. Za chwilę Wiktoria Kida, będzie także Beata, to już wkrótce, bądźcie z nami.

0: Kao Nashi w Radiu SK2. Dzisiaj w programie w atmosferze spokoju spędzamy sobie tę niedzielę, raczej odpoczywamy. Niektórzy popijają już kawkę po obiedzie. I jak tę kawkę popijają?
1: Witam. Jeżeli chodzi o picie kawy, to najlepiej jest ciszy, spokoju i samotności. To smakuje najlepiej.
0: Proszę bardzo, czyli musi być odpowiedni klimat do tego. No to taka kropla deszczu od Gabriela Fleszara, nawet jeśli słonko dopisuje, może być teraz bardzo przydatna.

0: jakby to powiedzieć, niedziela na lajcie. Więc mam nadzieję, że lajtowo sobie spędzacie ten jeszcze wolny czas. Jutro dopiero do roboty, więc cieszmy się tym dniem jeszcze. Spokój od Natalii Nykiel. W tej godzinie pojawi się także Kasia Wilk, dobre brzmienia od niej, a także grupa Myslowic. Bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
12: I po reklamie.

0: idealny na spacery. Być może ktoś razem z Radiem SK2 właśnie wybiera się na taki niedzielny, popołudniowy spacer w rytmach najlepszych polskich hitów. Rytm jest też dobry, żeby utrzymać odpowiednie tempo chodu. Pamiętajcie o tym. Dawid Wajda, dziękuję bardzo za dziś. Kolejna porcja najlepszych polskich hitów już za chwilę po 13:00, a my słyszymy się jutro rano.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
12: Przez Pomorze, Warmię i Mazury przesuwają się burzowe chmury. Takie tu się tworzą fronty. W pozostałej części kraju niedziela w wersji Lux Patelnia. Słońce nieźle może strzaskać, jak człowiek nie posmaruje się kremem. Dlatego smarujemy z Anią Wyszkoni, Oskarem Cymsem i Edytą Bartosiewicz na Dzień Dobry oraz inne WSC2.

Gwiazda Best 2, Oskar Cenzi, no co ty? Gwiazdy teraz, które pozostawiają wybór swoim dzieciom. No co ty, jak patrzę? Edyta Górniak, donoszą tutaj kolorowe pisemka, że jej syn Alan nie przystąpił jeszcze do pierwszej komunii świętej. Alan jest przystojnym kawalerem, ma ponad 20 lat i sprytnie to wymyślił, muszę wam powiedzieć. Bo gdyby przystąpił do komunii, jak był mały, dostałby tak jak my. Zegarek albo rower, a teraz smartwatcha albo kłada.

0: Adrenalina.
1: Michał Szczygiał w SC2. Na pewno też adrenalina buzuje w Łatwogangu, który jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. YouTuberowi udało się już zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz 3,5 miliona. Zbiera dla chorego Adasia, który również choruje na zanik mięśni. Do celu zostało Łatwogangowi 950 tysięcy oraz 116 kilometrów do Gdańska nad Polskie Morze. W trasie Piotrkowi towarzyszy też SK2 z Kingą Barygą.
2: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
3: No mnóstwo, jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
2: Dawaj Piotrek, Radio SK2, trzyma kciuki, dawaj!
1: Wskoczcie na Instagrama SK2, zobaczcie, jak razem z Łatwogangiem kręcimy kilometry, a jak dojedziemy do mety, to...
4: SK2.
1: Będzie bal. A że dzisiaj niedziela, to taki bal wszystkich świętych. Wódka suflera w SC2.

0: Powiedz to.
1: Ewa Farna daje znak.
0: Zatańcz ze mną.
1: Że można zatańczyć nie tylko w kuchni tłukąc kotlety, ale można też i odpocząć za chwilę, jeżeli teraz jesteście po obiadku i położycie się i chcecie odpocząć 15 minut, to zadbam o to, abyście się obudzili wieczorem albo nawet i w poniedziałek.
2: SK2.
1: Przed nami sporo, sporo dobrej niedzielnej muzyki. Paula już za moment. Was ukołyszę.
3: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
2: I po reklamie.

0: w SC2 Kombi, ale teraz zaparkujemy na chwilę, bo za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy są m.in. nowe ustalenia w sprawie incydentu, do jakiego doszło w rodzinnym mieszkaniu pana prezydenta.
1: Reklama.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Agata Bogucka, zapraszam. Znamy już gwiazdy, które wystąpią na scenie podczas Dni Gminy Piszczac, mówi Karolina Brodzik-Zaręba, dyrektorka Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu.
11: Przede wszystkim Festiwal Muzyki. W tym roku zaprosiliśmy na naszą scenę zespół Kubańczyk, Łydkę Grubasa oraz Kama Sutra.
10: Oprócz atrakcyjnego programu muzycznego nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Dni Gminy Piszczac odbędą się 7 czerwca.
0: Jest 14, zaczynamy newsy w SK2. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
12: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
0: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Przypomnę, służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą. Na trasie kibicuje mu tłum fanów.
13: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem.
0: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera. Wy nie zmieniajcie kanału. Zostawcie te fale, które są, które idealnie sprawdzają się do kręcenia kilometrów i to nie tylko rowerem, chociaż pogoda idealna na to, żeby na rower wyskoczyć. Prawda, panie Marcinie?
14: Tak, wczoraj też była i skorzystałem.
0: No, i SK2 również skorzystała. Jedziemy razem z Łatwogangiem i jedziemy z wami, najlepszymi słuchaczami. Mamy to, co najlepsze.
15: Najlepsze polskie hity. SK2.
0: Jesteśmy też w twoim aucie. Obok Lemon, który potrafi naprawić każdą usterkę w SC2.

0: SC2, wszystko jest dobrze, a w niedzielę jak najbardziej może nam być wszystko jedno. I wcale nie jest tak źle u Kasi, która przez Messengera SK2 pozdrawia ze swojego londyńskiego ogrodu całą ekipę, w którym to ogrodzie termometry pokazują aż wow 30 stopni.
1: SK2.
2: To ci powiem, ale ci powiem. Ciepło.

0: Letka śpiewa, jak długo trwał dany weekend. 2 dni w SC2, albo i dłużej.
1: SK2.
0: A sezon jeszcze się dobrze nie zaczął, a tutaj proszę bardzo, czytam, że już jest walka o najlepszy metr kwadratowy plaży. Kamery zainstalowane z widokiem na Bałtyk uchwyciły pierwszych plażowiczów, którzy, aby uniknąć tłumów, o 9:31 wbijali już pierwsze parawany. Ktoś krzyczał jeszcze: Halinka, pilnuj parawanu, ja idę po gofra.

0: ubrana w codzienność. Wygląda jak ze snu i taka ona właśnie jest w wykonaniu Artura Gadowskiego i jeszcze z rakietą w ręku. Magda Linette właśnie teraz zaczęła zabawę na francuskich kortach Rolanda Garrosa. Magda gra w słońcu z czeszką Terezą Walentową i w pierwszym secie wygrywa. 4-3 w gemach dla niej, tym bardziej trzymamy kciuki trzy razy bardziej.
1: SK2.
0: Kania Kuzimowicz już za chwilę.
2: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Znałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
1: I po reklamie.

przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Legendarna Alicja Majewska w SC2, która w sercu ma busolę. Ja patrzę na zegar, już za chwilę 15 i najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
8: 15 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci, spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest teraz tam jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
9: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
8: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy, utrudnienia możecie napotkać na ekspres Kresowej szóstce w zachodniopomorskim. Między węzłami Ustronie Morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery. Na jezdni w stronę Szczecina zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
10: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
8: Na zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
0: Dobrze, że ten sezon ekstraklasy, Marcin, mamy już za sobą. Teraz można zająć się drobnymi usterkami domowymi, trawnik można skosić, prawda?
11: Ja nie wiem, w której drużynie ty grasz.
0: W tej, która planuje również ekstra wakacje, taka jest pogoda. Od 20 na północy do 28 na południu ze słońcem i burzami, a w tej godzinie będą grzmieć męskie granie, na początek gitara emo i inne.

wideo. Ciekawe, co przyniesie nam środa i czwartek. Najlepsze polskie hity w SC2 to na pewno i oby niższe ceny paliw. W weekend tankowaliśmy 95, 6,46 za litr, ropę 6,85 za litr. Nikt nie mówił, że w weekend tankowanie jest tanie. SK2. A może być jakby tak rzucić wszystko, wsiąść do pociągu byle jakiego w przedziale Maryla z gitarą, Krzysztof Zalewski. No taka kolejka na pewno wam się spodoba w SC2.

0: Może ją kocha, ale stara miłość nie rdzewieje. Jak do najlepszych polskich hitów, ten odór Szuli i Anioł wie w SC2, to jeszcze pewna chińska rodzina, która kupiła 90 jajek. Naprawdę. Kupili 90 jaj, zostawili je w domu i wyjechali na 2 dni, a jak wrócili, to co ciekawe, zamiast ciszy, po kuchni biegały kurczaki.
1: Ale jaja!
2: SK2.
0: 90 jaj. Miał być zapas na śniadania, a wyszedł kurnik z kuchni.
1: Nie

0: SC2 Monika, która bardzo rzadko wpuszcza do swojego domu aparaty reporterów. Monika Brodka, świeżo upieczona, szczęśliwa mama, która teraz więcej ma prasowania niż grania. Ale w Radiu SK2 gramy już za chwilę Sylwię Grzeszczak i razem z nią wpadniemy do dżungli.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: jak swoją młodość wspominają bracia Artur i Jeremi Sikorscy w Radiu SK2. A 24 maja, czyli dzisiaj, mamy również w kalendarzu Dzień Braci. Wszyscy bracia zatem dzisiaj świętują. Wszystkim bratom życzymy wszystkiego najlepszego. Brat Marcin Procki już za chwilę przedstawi o 16 najważniejsze newsy, a potem dalej gramy. Najlepsze polskie hity. Bracie.
1: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Agata Bogucka, zapraszam. To będzie prawdziwa uczta dla oczu. Za sprawą kilku osób bielczanie będą mogli obejrzeć spektakl taneczno-wokalny zatytułowany Zaklęcie. Mówi Nina Fedoruk, współorganizatorka.
13: Pokażemy oprócz tańca też kilka wystąpień wokalnych. Będzie też taka narracja głosowa, którą prowadzi Anna Stolarczuk.
12: Spektakl odbędzie się w sali widowiskowej przy ulicy Brzeskiej 41 już w czwartek.
14: Dokładnie 16. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nadmorskie oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest Krajowa Dziesiątka w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Turunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. A do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maksa i Adasia.
15: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maksa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
14: A do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
0: Czyli za raz, dwa, trzy, cztery, pięć godzin, bo teraz jest 16 i to jest ta pora dnia, kiedy powoli można się zbierać z rodzinnego obiadu, serniczek na wynos i będziemy już lecieć, albo przeciwnie. Dokładka wjeżdża na stół i kontynuujemy to, co najlepsze w niedzielę.

Tym bardziej jak ktoś ma urodziny, to nie można nie odmówić. Agnieszka Chylińska skończyła wczoraj 50, pół wieku człowieku. A głos cały czas jak żyleta w SC2.

IGOWES 2, kwadrans po 16. Są nowe wyniki badań dotyczące snu. Ile powinniśmy spać, żeby wolniej się starzeć? No i naukowcy przebadali ponad 500 000 ludzi. Wyszło, że człowiek najwolniej starzeje się wtedy, kiedy śpi tak około 7-8 godzin. To co? Robimy sobie terapię odmładzającą? Kwadransik dla siebie z SK2. Za chwilę Doda, a teraz Kombi.

0: też chce się tańczyć. Szary świat, Wesce 2, Sanach i Kwiat Jabłoni. Kwiat Jabłoni, czyli Jacek i Katarzyna Sienkiewiczowie, dzieci Kuby Sienkiewicza. Znacie, speca od elektrycznych gitar, które mają wielu fanów.
1: SK2.
0: Teraz fanka świętego spokoju, Beata i Baim. Perkusja? Gramy.

0: DD Negra. Numer, który sprawdza się w każdym domowym gniazdku. Mój jest ten kawałek podłogi w ST2. Tak też śpiewają bociany, jak wracają z Afryki do Polski. Ale internet napisał, bo czytam, że dzieje się z naszymi bocianami coś dziwnego, bo coraz częściej zaczynają osiedlać się na wysypiskach. Czyli wracają na stare śmieci.
1: Reklama.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. Masz furę, rozbiłeś furę, a celing

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hot Grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: I po reklamie.

0: Kiedyś to było pierwsze miejsce na listach przebojów, a teraz już nie. Westy 2 cały czas, najlepsze polskie hity, ten od Tilaf, a już za chwilę pierwsza liga piłkarska, między innymi w newsach Eskid BA o 17.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
0: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
12: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
0: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały tam szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, a awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udziału są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu. Piłkarze szybko biegają po boisku, a tutaj w kalendarzu mamy 24 maja, Dzień Ślimaka. Co nas łączy ze ślimakiem?
13: Robimy wszystko wolno?
0: Niektóre rzeczy robimy wolno, tak, ale w przeciwieństwie do ślimaka mamy nie na plecach cały dom, ale na głowie.
1: Najlepsze polskie hity.
14: Polskie hity.
1: SK2.
0: W tej godzinie będzie też coś na powroty do domu. Już tutaj dla Was przygotowuję, ale nie tylko. Zaczynamy od numeru, który był hitem lata którego, Marcin?
13: 2000.
0: Tak jest! Haha, to ma być bardziej gorące.

0: Napisała 170 tekstów, w tym hity do diamentowej płyty Aquaria Dody. Napisała też hiciory Oskarowi Cymsowi, a teraz postanowiła napisać coś dla siebie. Marisa w SC2 przed chwilą z hitem, od którego nie da się tak szybko odkochać i na którym może zarobić tego lata miliony moment, bo to będzie hit.
1: SK2.
0: Jak ten od mroza. A na swoje hity polskie głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce sk2.pl. Tutaj decydujecie, co leci u nas po 18 w piątek.

0: Vito Bambino, Zalia w SC2 i cud w Paryżu. O tym meczu będzie mówił cały tenisowy świat. Magdalinet melduje się w następnej rundzie Rolanda Garrosa. Pokonała Czeszkę Terezę, ale w jakim stylu? Z zaciśniętymi zębami, z rakietą w dłoni. Decydującą partię grała z kontuzją kolana.
1: Raz, dwa, trzy! Marsiki!
0: Ale to nie ona padła na kolana.

0: ochroną zostało mu tylko 57 km. Łatwo gang zamienia kilometry w pomoc. YouTuber od 50 godzin jedzie rowerem z Zakopanego nad morze, zbiera na leki dla chorych dzieci. 12 milionów dla Maksia już zebrane, teraz 3,5 miliona dla Adasia. A ile jest na koncie?
1: Mamy 3 miliony dla Adasia już! Siemano, siemano!
2: SK2.
0: Już niebawem finisz Łatwoganga. Możecie oglądać na jego kanale na YouTubie. Prawdziwy maratończyk serca rowerowy.
3: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
16: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może Was zabraknąć.
22: I po reklamie.

0: Legendarne i tylko polskie hity w ST2, ten od Andrzeja Załuchy i Salawi. Pocztówka z Paryża. W Paryżu są nasze dziewczyny na turnieju Rolanda Garrosa. Grają w tenisa Magda Lema i Magda, która wygrała, a która gra, o tym w newsach ST2 o 18.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest 18, zaczynamy newsy. Marcin Procki zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest krajowa dziesiątka koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, sześć, w tym pięcioro dzieci zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się trzy samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. A powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
17: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
18: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
16: Mówili mieszkańcy Grudziądza, a w czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża. Ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magdalinet, która po trzech setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała, a jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.
19: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
20: Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony. Nowy tydzień, a więc nowa piątka. Wciąż mamy maj, a maj to oczywiście matury, które już w większości za maturzystami, ale też komunie. No i pytanie odwieczne, gdzie się podział mój hajs z komunii, ale maj to też czas juwenaliów, czyli studenckiego świętowania, ostatniego oddechu i rozrywki przed sesją. I wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na juwenaliowych koncertach. Te odbywają się w całym kraju, ale są takie jedne juwenalia, które od lat stały się prawdziwym muzycznym festiwalem. Myślę tu o Kortowiadzie, a że tegoroczna zbliża się wielkimi krokami, to postanowiłem, że w tym tygodniu wspólnym mianownikiem pięciu hitów na piątkę będą artyści, którzy na Kortowiadzie 2026 w Olsztynie wystąpią. Co więcej, będziemy w tym tygodniu mieli dla Was mnóstwo karnetów na Kortowiadę, także słuchajcie uważnie. Wśród artystów, których zobaczymy nad Jeziorem Kortowskim, są Wilki. No i na dobry początek zagram Wam ich hit pod tytułem Urkę. Cofniemy się zatem do początku lat 2000 do albumu pod tytułem 4. To właśnie z tej płyty pochodziła słynna Baśka, ale też Urkę. Znane też pod tytułem Pijemy za lepszy czas, bo większość osób kojarzy właśnie ten fragment refrenu i uważa go za tytuł. Ciekawostką o Urkę jest to, że mógł to być międzynarodowy hit, ponieważ w pewnym momencie piosenką zainteresował się sam Bryan Adams. Miał taki niecny plan, żeby nagrać tę piosenkę w wersji angielskiej na swoją płytę, ale postawił Robertowi Gawińskiemu kilka warunków. Po pierwsze, podobała mu się melodia, tekst musiał być w języku angielskim i miał być zupełnie nowym tekstem, a po drugie, Bryan Adams chciał być dopisany do autorów Urkę, po to, żeby oczywiście mieć z tego duży hajs. I co wtedy powiedział Robert Gawliński, który pewnie też miałby duży hajs, gdyby Urkę stało się międzynarodowym hitem Bryana Adamsa? No, Robert miał powiedzieć: pocałuj się i sam sobie skomponuj piosenkę. I już. Potem w wywiadach Robert Gawliński opowiadał, że czasami trzeba podejmować decyzje, które może nie są popularne, nie przyniosą splendoru, ale trzeba mieć kręgosłup moralny. W sumie bardzo dobre zdanie na życie i na imprezowanie na juwenaliach, na przykład na Kortowiadzie. Bawcie się dobrze, ale tak, żebyście mogli to potem wspominać. Kortowiada pod koniec maja. Wilki wystąpią konkretnie 28, ale u nas już teraz zagrają hit pod tytułem Urkę.

0: SK2. Tu Michał Hanczak, witam Was ponownie. W ramach tego cyklu w tym tygodniu w Radiu SK2 gram Wam hity artystów, którzy wystąpią na tegorocznej Kortowiadzie w Olsztynie. To są Juvenalia, które w ostatnich latach stały się prawdziwym muzycznym festiwalem pełnym świetnych artystów, których znacie też z naszej anteny. W tym roku nad Jeziorem Kortowskim m.in. zagrają zespół Enej, Kizo, bracia Kacperczyk, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, no i Warius Manks z Kasią Stankiewicz. A jak Warius Manks z Kasią Stankiewicz, to jaki hit przychodzi Wam na myśl?
1: Orła cień.
0: To jest ta legendarna pierwsza piosenka, w której usłyszeliśmy Kasię Stankiewicz jako nową wokalistkę Warius Manks. Wtedy wszyscy drżeli po odejściu Anity Lipnickiej o przyszłość grupy Warius Manks, która była po dwóch płytach na absolutnym topie. No ale okazało się, że Kasia przyszła, zaśpiewała, no i udowodniła, że Warius Manks wcale się nie skończyło. Muzykę skomponował oczywiście Robert Jansson, a tekst napisała sama młodziutka Kasia Stankiewicz i jak mi przyznała, powstał on bardzo szybko, a był pierwszym tekstem, jaki w życiu napisała.
1: No to była ta właśnie piosenka, tak. To właśnie ta, którą wszyscy teraz przez 30 lat ze mną śpiewają. To był pierwszy tekst do piosenki, jaki w życiu napisałam, do Orła Cień.
0: Jaki strzał od razu.
1: Prawda?
0: A pamiętasz, czy to przyszło ci bardzo łatwo, czy to jednak była trochę droga przez mękę, to pisanie tej piosenki akurat?
1: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
0: Masz już czasami dość tej piosenki, czy jednak ona sprawia ci cały czas przyjemność, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze była ta przerwa?
1: Nie, wiesz co, ja już się z nią ułożyłam. Polubiłyśmy się już, ja i ona. Mam szacunek przede wszystkim do tego, że mam taki przebój kolosalny.
0: Nie trzeba być orłem z muzyki popularnej, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. To jeden z najbardziej znanych i kultowych polskich hitów. W tym roku kończy okrągłe 30 lat, tak samo jak album Ego, z którego pochodzi. No i nikt chyba nie wyobraża sobie koncertu Warius Manks bez tej piosenki. Na Kortowiadzie na pewno też wybrzmi. Ta grupa z Kasią Stankiewicz na czele występuje nad Jeziorem Kortowskim 29 maja, ale dni festiwalowych jest więcej, na wszystkie mamy dla Was bilety. Także bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, żeby je zdobyć.
2: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: SK2. Nam zdecydowanie nie jest wszystko jedno. W Radiu SK2 kochamy polskie hity i gramy je non-stop. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z moich wyborów, 5 hitów na piątkę. W tym tygodniu są to hity od artystów, których zobaczymy już w przyszłym tygodniu w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim na Kortowiadzie. 28, 29 i 30 maja na scenach pojawi się ponad 20 artystów. Większość z nich doskonale znacie z naszej anteny. Wśród nich będzie zespół Video, który z pewnością zagra jeden ze swoich największych hitów, czyli Wszystko Jedno. Wracamy do 2015 roku, to właśnie wtedy ukazała się płyta Doskonale Wszystko Jedno, która przyniosła tę piosenkę. Następczynie takich hitów jak chociażby Bella, Soft w duecie z Anią Wyszkoni, Fantastyczny Lot, Papieros czy Środa Czwartek. Ale to dopiero za hit Wszystko Jedno Wojtek Łuszczykiewicz, czyli wokalista tej grupy i cały zespół dostali pierwszą w swojej karierze platynową płytę. Kortowiada wywodzi się z juwenaliów, czyli studenckiego świętowania. Wróćmy więc z Wojtkiem Łuszczykiewiczem do czasów, kiedy on był takim młodym człowiekiem w okolicach studiów. Wtedy nie było tak różowo, jak kilkanaście lat później.
1: Kiedy byłem szczęśliwym, bezrobotnym chłopcem, pomyślałem, że byłem tak zdesperowany, że mówię, dobra, to idę śpiewać na weselach. Znalazłem jakieś ogłoszenie, poszedłem na takie przesłuchanie do takiego miłego, starszego pana, który posiadał keyboard i zeszedł z wszystkimi piosenkami i mówię, dobra, czy to prostackie, tam zaśpiewam białego misia, będzie czat. Okazało się, że nie przeszedłem próby, pan mi podziękował, powiedział, że nic z tego raczej nie będzie, więc nie dostałem pracy na weselu nawet. I co jest jeszcze gorzej, z reguły ludzie się nie przyznają, że grali na weselach, a ja nawet na weselach nie grałem. Wioska PL podwójna.
0: Na wesela może się nie nadawał, ale na wielkie sceny już tak. Na juwenalia, czyli na przykład Kortowiadę, również. Wojtek i zespół Video pojawią się na scenie w Olsztynie w piątek 29 maja, rozpoczną ten festiwalowy dzień, a my już rozpoczęliśmy rozdawanie wam biletów na Kortowiadę. Jeżeli jesteście zainteresowani, bądźcie czujni.
2: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Jedynka, dwa.
1: Każdy trener wam to powie. Każda aktywność wymaga rozgrzewki. I dlatego w Radiu SK2 w tym tygodniu rozgrzewamy się przed przyszłotygodniową Kortowiadą, czyli wielkim studenckim świętem, można powiedzieć też wielkim muzycznym festiwalem w Olsztynie. Michał Hanczak, gram wam w tym tygodniu hity artystów, którzy na Kortowiadzie się pojawią. A będą tam m.in. Enej, Afromental, Michał Szczygieł, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Wilki, Kuban, a także bracia Kacperczyk. I przy nich się zatrzymajmy. Za chwilę zagram wam jeden z ich hitów, czyli Mamony Milion. Piosenkę, która promowała wydaną w zeszłym roku płytę Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk. Tytuł może sugerować, że to piosenka o pieniądzach, ale tak naprawdę jest to bardzo ładna, współczesna ballada o miłości. O tym, że te pieniądze wcale potrzebne nie są. Kiedy jest uczucie? A piosence towarzyszy teledysk, który od braci wymagał sporo poświęceń.
2: Wyglądało to tak, że w minus 10 stopni siedzieliśmy nad morzem dwa dni w garniturach i jakimś cudem się nie przeziębiliśmy, ale było to bardzo trudne. Trudne warunki bardzo tam panowały. Zachęcamy do obejrzenia, bo w sumie widać tam, że jest tam trochę zimno tak naprawdę.
3: Widać poświęcenie.
1: Mam jednak nadzieję, że w przyszłym tygodniu nad Jeziorem Kortowskim w czasie Kortowiady w Olsztynie będzie jednak cieplej i pogoda będzie sprzyjać dobrej zabawie, a nie morsowaniu. Teledysk oczywiście możecie obejrzeć w sieci, ale w Radiu SK2 za chwilę posłuchacie piosenki Mamony Milion, mam nadzieję. No, Mamony Milion nie jest potrzebny, żeby bawić się na koncercie braci Kacperczyk podczas Kortowiady i na koncertach innych artystów, dlatego że my zupełnie za darmo dajemy wam bilety na ten festiwal. Bądźcie czujni, polujcie, a teraz na chwilę odpłyńcie przy wspomnianym hicie braci Kacperczyk.
4: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
5: Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
20: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
1: I po reklamie.

0: Jedynka, dwa.
1: Jestem, melduje się Michał Hanczak cały czas przy mikrofonie i cały czas w tym tygodniu gram wam hity artystów, których za kilka dni zobaczymy w Olsztynie na tegorocznej Kortowiadzie. Tak naprawdę mógłbym z hitów tych artystów ułożyć co najmniej cztery takie piątki, no ale musiałem dokonać jakiegoś wyboru, dlatego zagrałem wam już hity m.in. od braci Kacperczyk, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, czy na przykład zespołu Wilki. Oni wszyscy nad Jeziorem Kortowskim się pojawią. Będzie Michał Szczygieł, będzie Łydka Grubasa, będzie Kizo, Kuban, Jan Rapowanie, Afromental, mnóstwo artystów tak naprawdę z różnych muzycznych światów, a wśród nich królowa Maryla Rodowicz. Nie trzeba będzie czekać do Sylwestra, żeby ją odbrozili, bo pojawi się na Kortowiadzie już 30 maja. Maryla hitów ma co niemiara, ale ja wam dzisiaj przypomnę hit pod tytułem Wszyscy chcą kochać. Osobiście bardzo lubię tę piosenkę, mam nadzieję, że wy również, zwłaszcza za jej przesłanie, ale też za historię, która się za tą piosenką kryje. To był 2005 rok i można powiedzieć, że Maryla dostała wtedy nowego wiatru w żagle. Zdecydowała się współpracować z młodymi, uznanymi artystami polskiej sceny. Nie po raz ostatni, jak się potem okazało. No i w 2005 roku wydała album pod tytułem Kochać, na którym znalazły się kompozycje artystów związanych z zespołem Mysłowic czy Hej, a za teksty na tej płycie odpowiadała Kasia Nosowska, czyli wokalistka Heja i doskonała tekściarka. Nikt tak jak Kaśka nie potrafi w odpowiednich, całkiem prostych i łatwych do zapamiętania słowach ująć bardzo prostych prawd, o których często zapominamy w tym pędzącym świecie. W tym przypadku rzeczywiście mowa o tym, że wszyscy chcą kochać. Chuda jak słomka cizia blond i z lichym torsem starszy pan, tęga madam, co z psiną przez osiedle mknie, grafik, co preferuje jazz, aktorka w norkach, fryzjer gay i tak dalej. Mógłbym jeszcze cytować osoby, które w tym hicie się pojawiły. Ja mam nadzieję, że one wszystkie też się pojawią na Kortowiadzie i będą doskonale się bawić. Jeżeli jesteście wśród tych ludzi, którzy chcieliby tam być, ale jeszcze nie macie biletów, no to słuchajcie nas uważnie, bo w tym tygodniu mamy ich dla was mnóstwo. Wszyscy chcą bilety, to znaczy wszyscy chcą kochać. Już teraz na antenie Radia SK2.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
5: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę.
6: Z AC Link 4

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
0: Autopromocja.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Magazyn lokalny. Zaprasza Agata Bogucka. W Lublinie zainaugurowano ogólnopolski program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Polityki Senioralnej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, która ma pomóc chronić osoby starsze przed przestępcami, mówi minister polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
1: Będziemy w każdym województwie inaugurować spotkania dotyczące edukacji prawnej, bo świadomy senior to bezpieczny senior. Dostarczycielami tej wiedzy są eksperci, fachowcy, praktycy.
0: Przestępcy coraz częściej przenoszą się do internetu, wykorzystują nowe technologie i płatności online, by wyłudzić pieniądze od nieświadomych zagrożenia seniorów, mówi wiceminister sprawiedliwości Sławomir Pałka.
2: Wiemy, że najczęściej seniorzy padają ofiarą przestępstw przeciwko mieniu, więc duża część tej aktywności naszej będzie skierowana na tym, żeby wyposażyć ich we wiedzę, w świadomość, jak uniknąć tych zagrożeń, tak żeby czuli się bezpieczni.
0: Tylko w 2024 policja odnotowała blisko 4000 oszustw metodą na wnuczka, dodaje wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: W czasach, kiedy technologia daje nam różnego rodzaju dobrodziejstwa, ułatwienia przy płatnościach, przy zaciąganiu różnego rodzaju zobowiązań, trzeba pamiętać, że mogą one stanowić potencjalne zagrożenie dla naszych seniorów. Po to jest ten program.
0: Z programu skorzysta między innymi Biała Podlaska, mówi prezydent Michał Litwiniuk.
4: Bardzo potrzebna inicjatywa. To nie znaczy, że do tej pory nie są wykonywane działania w tym zakresie. Wręcz przeciwnie, w zasobach naszych samorządów przecież i strukturalnie, instytucjonalnie jesteśmy przygotowani do opieki na przykład w zakresie praw konsumenta. To są nasi rzecznicy praw konsumentów. Współpracujemy z organami odpowiedzialnymi za nasze bezpieczeństwo, przede wszystkim z policją, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy KRUS-em w zakresie słusznych, oczywistych interesów finansowych naszych seniorów, ale dynamika zdarzeń, rozwój nowych technologii, fakt, że coraz więcej seniorów na przykład korzysta z technologii internetowych, z płatności via internet, powoduje, że pomysłowość przestępców, których działania tak istotnie narażają na szkodę, na bycie ofiarą nielegalnych procedur, powoduje, że potrzebujemy cały czas nowych rozwiązań. I przedstawiony dzisiaj przez panią minister Marzenę Okłę-Drewnowicz wspólnie z panem wiceministrem sprawiedliwości program stanowi takie kompendium i syntezę współpracy różnych organów państwa, ponadministerialne porozumienie, by w sposób syntetyczny zapewnić seniorom w taki bardzo przystępny sposób właściwą opiekę i wsparcie jako prezydenci miast na prawach powiatu, czy starostowie, czyli ci wprost zadaniowieni, na przykład w zakresie ochrony ludności, będziemy odpowiedzialni za realizowanie tych zadań. Mamy już mnóstwo bardzo fajnych pomysłów. Pracujemy na co dzień, współpracujemy z naszymi środowiskami seniorskimi. Wiemy, jak duże jest zapotrzebowanie na takie właśnie wsparcie. Taką bardzo wymierną, rzeczową pomoc będzie stanowił przygotowany podręcznik. To kompendium wiedzy z tych kilku obszarów bezpieczeństwa finansowego, ale także poradnictwa w zakresie spraw ZUS-u, ubezpieczeń społecznych. Już w niedługim czasie w Białej Podlaski te spotkania właśnie w oparciu o nowy program będą się odbywały.
0: W całym kraju mają być organizowane spotkania z ekspertami, policjantami, notariuszami, przedstawicielami ZUS-u czy rzecznikami praw konsumenta. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Małaszewicz udaremnili przemyt blisko 48 tysięcy paczek papierosów. Nielegalne wyroby ukryte były w kontenerach, mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
5: Papierosy pochodziły z Białorusi i oznaczone były białoruskimi znakami akcyzy. Do wykrycia przemytu doszło podczas rutynowego skanowania pociągów towarowych wjeżdżających z Białorusi. Funkcjonariusze obsługujący urządzenie RTG zauważyli nieprawidłowości w obrazie kontenerów i skierowali je do szczegółowej rewizji, jak w wielu przypadkach papierosy były ukryte wśród legalnie zgłoszonych towarów. Wartość rynkowa zabezpieczonych wyrobów tytoniowych wynosi prawie 1 000 000 zł. Sprawą zajmuje się obecnie Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej. Natomiast po orzeczeniu przez sąd przypadku na rzecz Skarbu Państwa zatrzymanych papierosów zostaną one obligatoryjnie zniszczone.
0: Paczki oznaczone były białoruskimi znakami akcyzy. Sprawę prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej. Mają na koncie niezliczoną ilość wystaw i plenerów. W tym roku Fotoklub Podlaski świętuje jubileusz 35-lecia. O początkach i teraźniejszości klubu rozmawia Arek Michlewicz.
6: 35 lat Fotoklubu Podlaskiego. Kawał historii, pewnie się wiele wydarzyło przez ten czas.
7: Małgorzata Piekarska, instruktor fotografii w Bielskim Centrum Kultury imieniem Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Fotoklub powstał w 1991 roku. Bielskie studium było fotografii, które trwało 2 lata, no i po tych 2 latach ludzie już w tej dziedzinie razem współdziałali i do koniec zeszli do wniosku, że chcą, żeby coś dalej to kontynuować, no i żeby kontynuować, powstał Fotoklub Podlaski. Tam kilka osób było założycielami, Leszek Szczerbicki, Adam Trochimiuk, Tadeusz Żaczek, tam chyba jeszcze był Jarek Domański, Piotr Świderski i to było takie grono, które zakładało fotoklub, a później to się już rozwijało. Osoby dochodziły do tego fotoklubu i obecnie mamy ponad 40 osób w fotoklubie. Po tych 35 latach niektórzy odchodzili, przychodzili nowi, więc przez ten fotoklub podejrzewam, że się przewinęło. Nie liczyłam tego, pewnie ze 100 osób.
6: To pewnie tak samo niezliczona ilość wystaw, które przeżyliście.
7: Kiedyś właśnie liczyłam, no są to wystawy indywidualne. Były też wystawy tematyczne, które żeśmy kontynuowali przez 10 lat. Też wystawy powarsztatowe, poplenerowe, bo wystawy też Podlaski Przełom Bugu, w której właśnie w większości też bierze udział Fotoklub Podlaski. Już tych wystaw było naprawdę dużo.
6: Co tak naprawdę daje wam Fotoklub Podlaski? Bo rozumiem, że traktujecie to wszystko jako hobby.
7: Spotykamy się, to są miłośnicy fotografii. Jesteśmy taką grupą otwartą, że ludzie przychodzą do nas coraz nowi. Jak już ktoś tam czy wyjeżdża, czy nie ma czasu na tą pasję. Są pasjonaci właśnie fotografii i spotykamy się. Wyjeżdżamy razem na plenery, na warsztaty. Przychodzimy, a teraz jeszcze zostało od 5 lat bielskie spotkania z fotografem. Więc różne formy. Nawet kilka razy było bielski fotospacer. Więc z tych form spotykania się jest bardzo dużo i ja myślę, że my tak współdziałamy na takiej zasadzie, jak bardziej już tworzymy taką wielką fotoklubową rodzinę.
6: A jeżeli chodzi o młody na rybek, to łowicie go jakoś?
7: Tak. Albo przychodzą, dowiedzą się od kogoś, zostaną zachęceni, bo przeważnie albo jeżeli przychodzą na wystawy, na spotkania

0: W momencie, kiedy były początki tego klubu, wy jako klub dysponowaliście swoim sprzętem własnym, prywatnym, czy mieliście jakiś taki sprzęt klubowy, z którego każdy mógł korzystać?
1: Zazwyczaj to, i to zawsze było tak, że fotoklub opiera się na tym, że każdy ma swój aparat i robi swoim sprzętem, jak czasami na warsztatach czy na plenerach, to wymieniamy się, próbujemy właśnie na innych. Jeżeli ktoś tam ma coś nowego, to pokazuje i można wypróbować, sprawdzić, jak to działa, jeżeli zamierza sobie coś kupić, ale także nie w ten sposób, że nie działamy. Jedynie co mamy, tak właśnie ramy na wystawę, które organizujemy. No różnie to się zaczynało. Pierwsze nasze wystawy Fotoklubu Podlaskiego były organizowane w Regionalnym Ośrodku Kultury, obecnie ta jest Akademia Bialska na ulicy Sidorskiej. Później właśnie takie zostały przeniesione już, jak Miejski Ośrodek Kultury otrzymał oficynę zachodnią w Parku Radziwiłł, w tym tam była sala wystawienniczo-konferencyjna i w tamtej sali były wystawy. Następnie już przenieśliśmy się do Bielskiego Centrum Kultury, zaadoptowaliśmy na galerię korytarz na pierwszym piętrze i to się nazywało Bielska Galeria Pierwsze Piętro Strefa Sztuki. I tam były organizowane wystawy przez 12 lat i teraz też obecnie są też małe wystawy. A już w 2023 roku powstała Bielska Galeria Fotografii. Już 29 września była pierwsza wystawa inauguracyjna. Oczywiście to było na otwarcie. I od tamtej pory są już wystawy w Bielskiej Galerii Fotografii. Są zmieniane co miesiąc. No i kilka wystaw jest właśnie fotoklubów galerii, albo zbiorowych, albo indywidualnych, więc mamy już większe pole do popisu i jest to w centrum miasta. Jest to po prostu galeria przygotowana już typowo do prezentacji fotografii.
0: Jeżeli chodzi o klub, to współpracujecie z producentami sprzętu fotograficznego, może dla swoich członków przez to oferujecie zniżki na zakup sprzętu. Macie jakieś korzyści z tego?
1: Nic takiego nie robimy. To tylko się tak wydaje. Nie, każdy sobie szuka w internecie albo w jakichś sklepach sprzętu, jaki mu odpowiada. Kiedyś jeszcze, jak tylko powstał Fotoklub Podlaski, no to były wyjazdy do Warszawy na giełdę fotograficzną do Stodoły. Były organizowane takie wyjazdy. Ja też raz uczestniczyłam w takim wyjeździe ze 30 lat temu, ale teraz, jak już w podobie internetu, to ja myślę nawet i w bielskich sklepach nie są sprowadzane aparaty, bo po co, żeby to stało na półce, każdy kupuje w internecie, kiedy są ceny okazyjne i każdy już wie, jaki model chciałby mieć.
0: No dużo jest filmików z testami aparatów konkretnych, więc tutaj już nie ma tej potrzeby. Czy jeżeli chodzi o organizowanie wystaw, to zawsze poddajecie temat? Czy ten temat każdej wystawy jest dyskutowany z wszystkimi członkami klubu?
1: A czy nie zawsze jest poddawany temat? Bo jeżeli ktoś robi indywidualną wystawę, to sam mówi, jaki ma temat wystawy i jaką fotografię robi, bo każdy inną fotografię robi i w ten sposób. A na przykład było kilka wystaw takich zbiorowych, jak Wiesław Denisiuk i Andrzej Jędryczkowski zrobili wspólną wystawę panoramicznie. Więc sami sobie ten tytuł wymyślili i do tego przynieśli zdjęcia gotowe na wystawę. A jeżeli były na przykład wystawy tematyczne, to na spotkaniach fotoklubu była dyskusja, jak temat wybieramy. Tematy były różne, każdy co jakiś temat podawał, a potem była wspólna decyzja, jaki temat ma być na danej wystawie. Te wystawy robiliśmy w Klubie Muzycznym Jedynka.
0: Nieistniejącym już.
1: Tak, w Klubie Muzycznym Jedynka, nieistniejącym już. To przez 10 lat myśmy funkcjonowali z wystawą, kiedy wyszliśmy bezpośrednio do ludzi, że nie tylko kto przyjdzie do Bielskiego Centrum Kultury, do galerii obejrzy. Tam mogli właśnie wszyscy, kto tam przychodził, sobie oglądać. Taka niewielka to wystawa była na 20 małych antyram.
0: Jeżeli trafiają do was nowi członkowie, to wy ich wspomagacie, pomagacie wybierać sprzęt, podpowiadacie, jak najlepiej robić zdjęcia, czy każdy już przychodzi ze swoją własną wiedzą?
1: To znaczy różnie. Przychodzą czasami osoby, które już fotografują i już mają sprzęt i przeważnie tacy są, bo rzadko się zdarza, że ktoś przyjdzie i nie ma sprzętu, fotografuje. Ja myślę, że jeżeli ktoś zmienia aparat, to się radzi. Radzi się osób, którzy bardziej interesują się technologią i sprzętem, bo dla innych to jest sprzęt naprawdę nie jest ważny, skupiają się na obrazie, na kadrach, które uwieczniają, a

0: nieważny jest sprzęt.
1: W tym roku 35-lecie będziecie cały rok świętować? A jeśli tak, to jak?
0: W ten rok jubileuszowy planujemy wiele wydarzeń, jak fotospacer, też wystawy indywidualne, udział w Wschodnim Festiwalu Fotografii. No wiele będzie się działo zdarzeń związanych z fotografią, ale też normalnie będzie galeria też działała, w której będą wystawy zaplanowane, które są w planie przez cały rok.
1: Czy w związku z jubileuszem przygotowujecie też taką wystawę, która będzie może akurat poświęcona waszemu jubileuszowi, waszej pracy? Może wy siebie wzajemnie jako członkowie klubu fotografowaliście przez całe te lata i może to będzie coś takiego, taka niespodzianka?
0: Czy będzie to niespodzianka, ale wystawa będzie to świat nieodległy. Natomiast taką niespodzianką jest to prezentacja, która będzie po prostu wyświetlana w galerii na ekranie telewizora. Będzie to zapętlona, będzie to tam dużo fotografii, jest chyba ze 200, więc jeszcze do końca jej nie obejrzałam, bo zdjęć tam dałam chyba z 400 sztuk, ale to jeszcze z innych wydarzeń, niektóre się powtarzały, więc w wersji takiej już do oglądania to jeszcze nie widziałam.
1: Czyli generalnie cały ten rok świętujecie i oczywiście z aparatem w ręce. Małgorzata Piekarska, szefowa Fotoklubu Podlaskiego, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Fotoklub Podlaski powstał w 1991 roku przy dawnym Wojewódzkim Domu Kultury w Białej Podlaskiej. Wśród założycieli byli m.in. Leszek Szczerbicki, Adam Trochimiuk i Henryk Oleszczuk. Dzisiaj klub liczy ponad 40 członków.
3: Magazyn lokalny.
2: Zaprasza Agata Bogucka. Fizjoterapia okołoporodowa jest niezwykle ważna, ponieważ wspiera kobiety w przygotowaniu ciała do porodu, a także pomaga w szybszym i bezpiecznym powrocie do formy po porodzie. Rozmawia Arek Michlewicz.
1: Z tego, co mi wiadomo, to bardzo często przygotowujesz pary do porodu, psychicznie i fizycznie.
4: Ola Kociuk, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną. Przede wszystkim fizycznie, tak jako fizjoterapeutka jak najbardziej. Tak, spotykam się z parami, czyli z rodzącą, czy ciężarną i osobą towarzyszącą. Najczęściej jest to partner. Zdarza się, że może to być siostra, czy też mama, też mi się zdarzyło. W każdym razie osoba, która jest w planie do właśnie partnerowania przy porodzie.
1: I co powinniśmy wiedzieć, żeby dobrze przygotować się do porodu?
4: Tutaj jest temat przeogromny. Ja z pacjentkami moimi ciążowymi spotykam się najczęściej gdzieś tam w połowie ciąży, tak jak już zaczynamy tak sobie bardziej pracować, przygotowywać się i tą świadomość budować ciała, co w tym porodzie będzie. Więc ja przede wszystkim tłumaczę fizjologię porodu, pokazuję na co się przygotować, jak to ciało ma zapracować w porodzie i w związku z tym sobie dobieramy ćwiczenia, ruchy. Czasami to jest moja praca, mój masaż, moja terapia. Dużo ćwiczeń czy też ruchu. No i właśnie później już idąc coraz bliżej terminu, już po takim 30, 35 tygodniu ciąży, już dochodzimy do takich momentów, kiedy ta ciężarna już jest bardzo taka sfokusowana na tym przygotowaniu do porodu. I to jest najczęściej ten moment, kiedy właśnie z taką parą się spotykam w gabinecie. Więc jeżeli prowadzę takie przygotowania dla par, to jest to raczej trzeci trymestr.
1: Czy to jest takie przygotowanie, żeby poród nie był traumą, lecz wspaniałym przeżyciem?
4: Ojej, tak, to jest moje marzenie, oczywiście, że tak, ponieważ mam wiele historii takich u swoich pacjentek, zarówno z jednej strony i z drugiej i staramy się wyciągać wnioski, jeżeli gdzieś tam był ten poród trudny, co poszło nie tak, co można by było zmienić, co można sobie bardziej jakoś ułożyć w głowie i w ciele i przygotować się do tego kolejnego porodu dużo, dużo lepiej. Ja mam nadzieję, że te moje pacjentki, jeżeli tylko zechcą, to dadzą właśnie jakiś głos i jak one przeżyły te swoje porody, ale tak jak mi dają znać, bo ja zawsze proszę o to, żeby mi po porodzie, jak już trochę ochłoną, dały znać, jak się czują, jak się mają i jak było. To tak naprawdę no takie bardzo pozytywne właśnie ich odczucia, że wiedzą, co się dzieje w tym porodzie, co mogą zrobić, żeby sobie pomóc, żeby ten ból jednak mimo wszystko istniejący w porodzie, bo to jest naturalna część porodu, żeby go, że tak powiem, oswoić ruchem, oddechem, wsparciem partnera, ale też tym, jaka jest atmosfera dookoła nas, możemy bardzo dużo sobie właśnie w tym odczuwaniu bólu zmienić, bo albo jest bardzo stresująco, masa ludzi przewijających się, jakieś niesprzyjające warunki, zestresowana sama rodząca, no to tak naprawdę odczucia będą zupełnie inne niż w takiej sytuacji, która będzie dla niej bardziej sprzyjająca. Bardzo często porównuje się poród do sytuacji intymnej, takiej partnerskiej, czyli tak naprawdę tak jakby się chciało mieć w sypialni. to tak by się chciało mieć też w porodzie.
1: No właśnie, czyli jako specjalistka zalecasz, żeby jednak ten poród był u boku partnera czy kogoś bliskiego?
4: Tak, osoba bliska, taka, której ufamy, z którą się dobrze czujemy. Ja wcale nie jestem za tym, żeby to był partner zawsze, bo partner nie zawsze czuje się na siłach i wtedy też może spowodować, że gdzieś ta...
1: Na przykład zemdleć.
4: Na przykład, tak. Albo panikować, prawda? Albo, nie wiem, usiąść sobie w kącie z telefonem i pytać, czy długo jeszcze. No, takie sytuacje też się zdarzały, więc ja zawsze, rozmawiając najpierw z samą rodzącą, mówię, no najlepiej tego swojego partnera, czy tego kandydata na towarzysza w porodzie znasz i wiesz, jak to może wyglądać. Czasami panowie zaskakują, nie powiem. Czasami są panowie, którzy mówią, że ja tylko na początku trochę będę, ale potem to ja już nie czuję się na siłach, żeby być, żeby w tym takim kulminacyjnym momencie, a potem się okazuje, że zostają, bo jakby ich perspektywa się zmienia i oni widzą, jak mogą wesprzeć kobiety, jak jej jest lepiej, lżej i jak oni mają moc w tym wszystkim, że naprawdę są tam potrzebni i czują się potrzebni i jak jeszcze wiedzą, jak mogą pomóc i to właśnie robimy na tych spotkaniach. Ja im pokazuję techniki masażu, ja im pokazuję właśnie na jakieś różne pozycje, jak mogą wspomóc tą swoją partnerkę i w jaki sposób ją pokierować, kiedy widzą, że ona już gdzieś ucieka i nie wiem, przestaje oddychać. Więc żeby też mieli tą świadomość i jak oni widzą, że mogą coś pomóc i mogą coś zrobić, to faktycznie często im się zmienia perspektywa i oni chcą zostać.
1: Bywają takie sytuacje, że kobieta po prostu nie chce mieć nikogo do towarzystwa, chce sama w samotności urodzić. To też chyba dużo od psychiki zależy, kto jak jest nastawiony.
4: Tak, tu bardzo dużo zależy od tego. Czasami jest tak, że nawet przygotowania są do porodu wspólnego, a potem się okazuje, że w trakcie porodu jest tak, nie ruszaj, nie dotykaj. Bądź jak najbardziej, ale ja tu sama jestem tak skupiona na sobie, że nie potrzebuję tego, żeby ktoś mnie jeszcze masował, głaskał, mówił do mnie, nie? Więc tak naprawdę często to położne też właśnie tak pięknie tłumaczą, że w pewnym momencie ta kobieta dobrze jak sobie jest w takiej swojej bańce, w tym swoim skupieniu, jeżeli właśnie czuje to swoje ciało, instynktownie potrafi wejść w ten proces, ta intuicja ją troszkę prowadzi i ona jakby wiedząc, że tak wygląda poród, idzie za tą intuicją, to może być tak, że faktycznie ona tego partnera, tej osoby towarzyszącej nie potrzebuje tak w 100%. I tak naprawdę świetnie radzi sobie sama i czuje się na tyle sprawcza i na tyle silna, żeby doprowadzić temat sobie spokojnie, w swoim tempie do końca. Tam zawsze jest położna, czy też powinna być, na pewno na tym etapie już końcowym, więc zawsze to wsparcie już takie jest profesjonalne do porodu. Natomiast panowie bardzo często fajnie się sprawdzają. Nawet miałam taką jedną parę, która no właśnie jakby poród szedł w taki sposób, że jakby największym wsparciem partnera było to, że sobie tańczyli i się kołysali w międzyczasie. Tu był skurcz, gdzieś tam sobie właśnie pląsali, można by rzec.
1: Czyli to takie bardzo luźne podejście.
4: Tak. Oni byli blisko, mieli też bardzo fajną położną, która mówi, dobrze wam tak? To super, poród postępuje. Ona sobie tylko sprawdzała, że to idzie i naprawdę takie piękne przeżycia też w porodach się zdarzają i coraz częściej się zdarzają i ja widzę to, że też ten personel medyczny się cały czas też doszkala, że idzie do przodu, że właśnie to już nie są te porody, coraz mniej jest tych porodów, na leżąco, z nogami zaczepionymi w górze i teraz rodzimy.
1: I skostniałe podejście położnych.
4: Tak. Boli? Ma boleć, dobrze. Nie po to tu przyszła, żeby sobie odpoczywać, tak? No naprawdę teksty są przeróżne, czasami pacjentki to są tylko łagodniejsze, bywają naprawdę różne, bywały, ale ja widzę naprawdę jak wiele się zmienia i w ostatnim czasie te położne też super fajnie idą do przodu i też są takie coraz bardziej otwarte i te oddziały się zmieniają. Ja myślę, że to na przestrzeni lat się zmienia bardzo, bardzo wyraźnie i w coraz więcej placówek, coraz więcej szpitali właśnie zaczyna jednak widzieć, że tego oczekują rodzące przede wszystkim. Takiego właśnie powrotu do takiej normalności i naturalności. Myślę, że dlatego też gdzieś trochę w międzyczasie porody domowe wróciły do łask, bo kobiety zaczęły uciekać od tej medykalizacji, od tego właśnie natłoku personelu, od tego, że jest tak, tak ma być i koniec.
1: Chcę czuć się intymnie.
4: Tak, myślę, że tak. A ja jestem jak najbardziej za tym, że jeśli tylko szpital czy ta placówka, gdzie kobieta ma rodzić, ma szansę stworzyć takie warunki właśnie tam, jednak z tym zapleczem medycznym, to czemu nie? No niech tak się dzieje. I teraz naprawdę pięknie wyglądają te oddziały. Są światełka, jest muzyka, są świeczki. Super, jeżeli jest wanna na przykład do porodu już na oddziale. Więc jak najbardziej, to się tak fajnie zmienia i te kobiety to czują i widzą i też czują się lepiej zaopiekowane. I ja przygotowując je do porodu też zawsze mówię, że jeżeli tylko czujesz, że ta położna z tobą współgra, że z tobą faktycznie się zgrywa, to idź za tym, co ci mówi. Nawet jeżeli nie zawsze do końca jesteś w tym momencie przekonana, to jeżeli ufasz, to idź za tym. Bo jednak położna jest świetnym, niesamowitym człowiekiem, który właśnie do tego jest przygotowany i do tego jest stworzony, żeby zgodnie z fizjologią ten poród prowadzić. I ja w to wierzę, że tych położnych jest naprawdę dużo, dużo, dużo, które tak pracują, tak chcą pracować i tych porodów takich pięknych będzie też dużo, dużo więcej z każdym miesiącem, rokiem.
1: Czy podczas takich spotkań z tymi młodymi parami, to nie wiem, czasami wybieracie się na wycieczkę, żeby i pokazujesz im oddział porodowy?
4: No takich możliwości nie mam niestety, ale to jest na szkole rodzenia, więc jeżeli zawsze też pytam, jaki jest plan, gdzie poród jest planowany, czy u nas w szpitalu w Białej, czy może gdzieś poza i wtedy zawsze zachęcam, żeby w jakiś sposób, czy to na szkole rodzenia, czy umówić się na indywidualną taką wizytę i spotkanie z położną, żeby ten oddział jednak sobie zobaczyć i oswoić się. Bo jadąc tam już w skurczach, w akcji, no w tym stresie, to czasami człowiek naprawdę już nie wie gdzie, co, jak i jeszcze bardziej go to stresuje. A tak już mając tą ścieżkę wydreptaną sobie chociaż raz czy dwa, to już wie, aha, tu wiem, tu byłam, to teraz zgłaszam się tutaj, a teraz idę tu, o tutaj też nic strasznego, to KTG, okej. Więc jakby ja zawsze zachęcam, żeby sobie trochę oswajać ten temat. I ja go oswajam ze swojej strony, czyli ruchowo, oddechowo, właśnie w tej relacji, na ile mogę przybliżyć, co można tutaj podziałać, ale zachęcam właśnie, żeby też z tej strony szpitalnej, jeżeli ktoś wybiera właśnie konkretny szpital, wie, gdzie się szykuje, żeby też tam się wybrać. I jak najbardziej to zmniejsza nam poziom strachu, a strach zmniejsza nam poziom bólu. Bo to jest takie błędne koło. Im bardziej się boimy, tym bardziej nasze ciało się napina i bardziej odczuwa ból. Im bardziej odczuwamy ból, tym bardziej się boimy. I takie błędne koło nakręcając się, no niestety nam nie pomaga.
1: Czy podczas przygotowań do porodu jest jakiś specjalny zestaw ćwiczeń dla takiej osoby?
4: Generalnie nie ma konkretnego zestawu ćwiczeń dla wszystkich, tak? To zawsze dobieram sobie pod osobę i pod jej problem, pod jej ewentualne jakieś ograniczenia, napięcia, czy też potrzeby. I tak naprawdę sobie pracujemy, właśnie jeżeli pracujemy w gabinecie, to ja zawsze daję tam jedno, dwa, trzy ćwiczenia, takie, które chciałabym, żeby w domu konkretnie pod siebie wykonywała. Natomiast są pewne ćwiczenia, takie przygotowujące też do porodu, do tych zmian ciążowych i też zmniejszające bóle kręgosłupa, zmniejszające dolegliwości zestawów, które no jednak w ciąży też się często pojawiają. I tutaj bardzo często w gabinecie pracuję manualnie, a potem zapraszam na ćwiczenia grupowe. Takie ćwiczenia prowadzę raz w tygodniu i tam sobie pracujemy nad tym właśnie, żeby i biodra fajnie rozruszać, i miednicą nauczyć się kręcić, kołysać i ruszać, bo to jest bardzo ważny moment i bardzo duża praca dla kobiety. I ja zawsze mówię, na koniec będziesz tu kręcić bioderkami bardzo, bardzo ładnie i będziesz to czuć, bo na tym mi zależy, to jest mój punkt honoru. Natomiast pracujemy nad całością, nad kręgosłupem, pracujemy nad oddechem, nad tym, żeby się nie garbić i nie zamykać tego oddechu, nad postawą ciała. Bardzo właśnie ważny temat, tak? Wyciągnąć się, urosnąć. I my ucząc się tego w ciąży, czy to na tych zajęciach grupowych, czy w gabinecie, jeżeli ktoś nie może na grupę przyjść, my już budujemy sobie pewien kapitał i pewną wiedzę na to, co będzie po porodzie. Bo później przychodzi maluch, głowa jest zawrócona zupełnie czym innym. Zdarzają się te nasze rewolucje hormonalne, jednak no norma. Po porodzie ciało musi wrócić do organizmu, ale zdarza się baby blues, spadki nastroju, gorsze samopoczucie i my nie zawsze wtedy mamy głowę do tego, żeby się uczyć czegoś dla ciała. Więc my ćwicząc w ciąży pewne rzeczy, ucząc swoje ciało, jak ma się lepiej ustawić, jakich mięśni użyć, będzie mu zdecydowanie łatwiej po porodzie wrócić do tych aktywności, włączyć je w połogu, czy też po połogu, zależy o czym tutaj mówimy, o jakich aktywnościach. Natomiast dużo łatwiej będzie kontrolować jej postawę ciała, dużo łatwiej będzie podnosić prawidłowo dziecko i dla siebie prawidłowo i dla dziecka, więc tak naprawdę będzie to się wiązało z tym, że ta regeneracja po porodzie będzie szybsza, że będzie się lepiej czuła ta nasza młoda mama i to wszystko gdzieś tam się nam zaczyna zamykać, że to przygotowanie już w ciąży jest bardzo, bardzo dużym, ważnym tematem na to, jak my się czujemy po porodzie i jak szybko wracamy do siebie i do sił.
1: Czyli takie wsparcie poporodowe też zapewniasz swoim pacjentom?
4: Jak najbardziej. Ja zapraszam po porodzie na kontrole, takie właśnie poporodowe, czy to po cięciu cesarskim, czy po porodzie naturalnym. Takim ogólnym zaleceniem jest spotkanie na koniec połogu, takie 6-8 tygodni po porodzie. Wtedy sobie sprawdzamy funkcje mięśni brzucha, jak one się mają, czy to rozejście mięśni brzucha jest, czy się regeneruje, czy może w ogóle nie chce się zregenerować, czy mięśnie dna miednicy mają się dobrze, czy ewentualne blizny. Sprawdzamy, uczymy się z nimi pracować, uczymy się je masować, tak żeby one nam nie sprawiały problemów w przyszłości, żeby im to gojenie wspomóc. I jeszcze, jeżeli coś się dzieje jednak wcześniej, w samym połogu, bo też tak jest, jeżeli ja się z pacjentką znamy wcześniej, ja zawsze mówię, jeśli urodzisz i coś się dzieje, coś boli, coś dokucza, jest jakiś bardzo skomplikowany może poród, coś tam się zadziało, to zawsze się umawiamy, żeby odezwać się do mnie wcześniej i w takim trybie powiedzmy pilnym my się widzimy czasami 2 tygodnie po porodzie, tydzień, a może 3, w zależności od tego, jaka jest potrzeba, nie czekając na to, że ojej, no dobrze, no to te 6 tygodni odczekam i zobaczymy dopiero, bo wcześniej to ja nie mogę. Można wcześniej, a nawet trzeba, jeżeli tylko jest taka potrzeba i faktycznie coś się dzieje.
1: Aleksandra Kociuk, fizjoterapeutka, która dba o to, aby każdy poród był przyjemnością. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję.
2: Fizjoterapeuci oprócz pracy nad fizycznym przygotowaniem ciała wspierają emocjonalnie kobiety, ucząc je technik oddechowych, relaksacyjnych i radzenia sobie ze stresem.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Klub krótkofalowców w Białej Podlaskiej został związany kilkadziesiąt lat temu. Później zniknął z rynku, ale za sprawą Wiesława Sadownika oraz kilku innych krótkofalowców jego działalność wznowiono. Rozmawia Arek Michlewicz.
2: Wiesław Sadownik, znak wywoławczy, Stefan Paweł 8, Stefan Wanda. Jesteśmy w siedzibie klubu Stefan Paweł 8, Paweł Bożena Paweł. Bialski klub radiowy, koło naukowe, SP8 PBP.
3: Który ma już swoją historię wieloletnią.
2: Wieloletnią, tak jest. Ja specjalnie z archiwów zgromadzonych przez kolegów krótkofalowców w Lublinie wyciągnąłem historię. Wydrukowałem sobie karteczkę. Ja dostępu do tych materiałów nie mam, ale trzeba sobie powiedzieć, że w tamtych latach, kiedy klub był zakładany, wszystkie informacje na temat krótkofalowców były raz, że ściśle tajne, dwa, że obligatoryjne, bo zakrawały o, że tak powiem, szpiegostwo.
3: To może zanim o tej historii powiemy, to na czym polega to krótkofalarstwo?
2: No krótkofalarstwo generalnie polega na tym, żeby na falach krótkich, czyli trochę innych niż Wolna Europa, powiedzmy krótszych niż Wolna Europa, albo porównywalnych, nawiązywać łączność, ale prywatną, z kolegami, krótkofalowcami, no praktycznie z całego świata.
3: I tutaj widzę przed sobą taką, no nie wiem jak to nazwać, blaszkę z przyciskiem.
2: Blaszka z przyciskiem, to jest po prostu klucz telegraficzny Morsa w wersji, że tak powiem, szwedzkiej albo takiej no, polskiej przed, no, powojennej już, klucz zwany Szwedem, którego lubię po prostu, bo dopasowałem do swojej ręki, swoją rękę do niego powiedzmy i na tego klucza używam, jeżeli nadaję ręcznie telegrafię Morsa.
3: Czyli całość właśnie polega na tym, żeby nadawać alfabetem Morsa.
2: Tak jest, trzeba znać alfabet Morsa. W latach, kiedy zdawałem egzamin na krótkofalowca, bo jest to rzecz wymagająca zdania egzaminu, takie hobby, to było wymagane znajomość telegrafii Morsa, to znaczy polegało to na tym na egzaminie, że pan siedział przy pulpicie i nadawał przez głośnik sygnały, takim kluczem właśnie, a egzaminowani siedzieli w ławkach szkolnych i na karteczkach ołówkami pracowicie pisali grupy literowo-cyfrowe. Jakoś zdałem ten egzamin, no a później to już poszło, bo to w miarę używania oczywiście nabywa się coraz większej biegłości.
3: No właśnie, ja tak tutaj zauważyłem, że pan tak szybko czyta, że no, jak dla mnie to jest język chiński.
2: To prawdopodobnie po prostu kwestia melodii. Znaków jest znacznie mniej niż w chińskim, bo tyle co w łacińskim. No plus cyfry. Są też jakieś znaki przestankowe. Nie nadaje się okrągłych słów, tylko się nadaje słowa skrócone do określeń slangowych, najczęściej zapożyczonych z angielskiego. Pojedyncze, podwójne, potrójne litery. Czyli nadaje się slangiem i kodem Q.
3: I tutaj można sobie tym językiem rozmawiać z całym światem?
2: Tak.
3: Dla każdego kraju jest taki sam ten język?
2: Tak. Generalnie tak. No oczywiście pozdrowienia na przykład. Rosjanie nadają trzy litery, pozdrawiają z DSW, co oczywiście znaczy do swidania. Francuzi nadają zazwyczaj MRC, czy co oznacza merci, jako dziękuję.
3: A my jak?
2: A my nadajemy po angielsku TU, dziękuję i koniec. Co jest skrótem? O, thank you oczywiście. Jest kod Q. I to jest taki bardziej historyczny, powiedzmy, przyjęty jako norma. Nie związany ze slangami żadnymi, nie jest skrótem angielskiego, ale tak jest. I tak na przykład łączność, to w kodzie Q to jest QSO, potwierdzenie łączności to QSL, nasłuch łączności to jest SWL, Shortwave Listing, to można akurat sobie znaleźć jakieś tam, że to jest akronim, a poza tym, no ja wiem, no jest mnóstwo tego i uczymy tego na kursie, to znaczy inaczej, jak ktoś chce przystąpić do egzaminu, to się uczy takich rzeczy na kursie, bo one będą ewidentnie przydatne, bo nawet prowadząc łączność foniczną, a takich łączności przecież robimy teraz również dużo, używa się tego rodzaju slangu i kodów. Nikt nie zna wszystkich języków świata, więc najczęściej porozumiewa spotykamy się na Fonii również w języku angielskim.
3: Czyli jakby pan teraz tutaj face to face z Chińczykiem spotkał się, to prędzej alfabetem Morsa byście się dogadali niż bezpośrednio przy użyciu języka.
2: Nie, no pewnie przy użyciu języka angielskiego byśmy się dogadali.
3: Ale nie chińskiego.
2: Na pewno nie chińskiego. No, nawet nie wiem, jak jest dziękuję po chińsku.
3: No dobrze, a tutaj przed chwilą pan zademonstrował, odsłuchał kogoś i łatwo namierzył, że nadaje z Rosji.
2: No bo znak wywoławczy jest zbudowany w sposób standardowy i to jest Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna ustaliła, jakie prefiksy, czyli te pierwsze znaki, do jakiego kraju należą. I jak ktoś nadaje spod znaku R albo RA, czy tam RV, RU, to wiem, że to jest Rosjanin. No, a jak już odczytam cały jego znak, to mogę wpisać w serwisie qrz.com ten znak i się dowiedzieć, kto to jest, bo najczęściej taka osoba, która no, porusza się w świecie radiokomunikacji, jakoś tam próbuje się chwalić tym swoim znakiem wywoławczym, więc jak odebrałem RA0AY, to od razu można było na tej stronie sprawdzić, że człowiek nadaje z kraju krasnojarskiego.
3: I nazywa się Sergiej Cewicz.
2: Zimcewicz. No w każdym razie, no nie ma jego fotografii, u innych to pewnie by była. W każdym razie nasz klub też tam ma swoją stronę. Jak wpisać SP8 PBP, to się pojawi to, co ja tam zamieściłem na temat klubu. Łącznie z jakimiś...
3: Już chyba nawet podpowiedź wyskakuje.
2: A to pewnie tak, bo koledzy sprawdzali, czy ja jakąś kartkę QSL włączyłem, czy nie. To jest ta kartka QSL. Jest pokazana na niej Akademia Bialska. Jest herb Białej Podlaskiej. Mamy do niego prawo. Rada Miasta pozwoliła go używać na kartach QSL.
3: No dobra, to idziemy do tej historii teraz, bo przygotował się pan z historii, a historia nas bardzo interesuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o Bialski Klub.
2: No, więc proszę pana tak. Klub zarejestrowano jako Klub Krótkofalowców przy Powiatowym Domu Kultury w Białej Podlaskiej w roku 1931.
3: A założycielem kto był?
2: O, to była grupa ludzi ARU, SP8 ARU, Jakubiak, Henryk już nie żyje. On prowadził sklep fotooptyczny w Białej, słynny optyk. Ponadto ARY, ARJ z Leśnej, a wcześniej pracujący na radarach w Rozkoszy, JM, Besku. Mówię o znakach wywoławczych. Dla nas to jest tak jak nazwisko. Tak jak mówiłem, znak wywoławczy jest unikalny w skali świata. W związku z tym, jak ktoś jest SP8 SW jak ja, no to wiadomo, że tam innego nie ma takiego. Takich z sufiksem SW jest w Polsce kilku, czyli prawdopodobnie mających takie inicjały. Natomiast SP8 SW jest tylko jeden na cały świat i tego Urząd Komunikacji Elektronicznej pilnuje, wydając pozwolenie radiowe.
3: Skąd to krótkofalarstwo wzięło się w ogóle w Białej Podlaskiej?
2: Po prostu było trochę amatorów krótkofalowców. To są najczęściej ludzie, którzy uczyli się w jakimś technikum czy zasadniczej szkole zawodowej. Przypomnę, że w parku w oficynie zachodniej mieściło się szkoła zawodowa zwana Szpulkami, ale w tamtym czasie miała też oddziały uczące radioelektroniki. Po prostu byli potrzebni serwisanci na tym terenie.

0: Ja w tej chwili wypisałem sobie z serwisu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ile jest czynnych licencji w Białej i okolicach, łącznie z Wólką Dobryńską, Terespolem i tak dalej, Bohunkałami, Czosnówką, Drelowem. Nie, to Terebela.
1: Trochę tych krótkofalowców jest.
0: W chwili jest 50, wtedy to było kilkanaście osób.
1: Czyli jednak ta popularność cały czas się utrzymuje.
0: Jakiś czas temu była. To mówię, to byli ludzie związani w jakiś sposób z radiem i radiokomunikacją, a trzeba wiedzieć, że wtedy łączność była jednym z podstawowych, no powiedzmy, działów obronności. No i radia w formie analogowej używali wszyscy, i policja, i wojsko, i straż pożarna, a później jeszcze i obrona cywilna.
1: Czyli można było sobie posłuchać, o czym wojsko i policja nadają.
0: No można było, chociaż było to ryzykowne. To znaczy, słuchać sobie można było, chociaż było ryzykowne w ten sposób, że o każdym milicja wówczas zbierała informacje i posiadanie urządzenia radiowego było odnotowywane w dokumentacji policyjnej, milicyjnej i nadzorowane w jakiś tam sposób co pewien czas. Przychodził dzielnicowy i sprawdzał, jak się moje radio ma. Ja nie miałem radia.
1: To tak na przestrzeni lat zapytam, bo kiedyś te radia do nadawania wyglądały zupełnie inaczej niż te współczesne. Mocno ta technologia poszła do przodu?
0: Oj, bardzo mocno. W tamtych czasach to albo miało się urządzenia z demobilu, w sensie wojenne urządzenia wręcz, jakaś radiostacja czołgowa 10RT albo radiostacja piechoty RBM1, która nadawała na paśmie 3,5 MHz. No oczywiście, żeby miała jakiś zasięg większy niż radiostacja polowa, no się do niej dopasowywało odpowiednią antenę odpowiedniej długości, na którą w warunkach polowych pluton czy tam batalion nigdy nie miał miejsca, bo taka antena co najmniej pół długości fali plus wysokość zawieszenia kilkanaście metrów przynajmniej. Więc krótkofalowcy, pamiętam, w klubie lokowskim SP8 KGI była radiostacja RBM, na której ćwiczyłem też telegrafię.
1: To jeszcze kiedyś nie było tak, że każdy miał w domu takie radio, bo to zbyt drogie urządzenie.
0: To były nie dość, że drogie, to bardzo reglamentowane. No nie można było sobie pozyskać z wojska ani stąd i zowąd radiostacji. Zresztą posiadanie jakiejkolwiek radiostacji musiało być powiązane właśnie z członkostwem w PZK, w Polskim Związku Krótkofalowców, z pozytywną opinią milicji i kilku urzędów po drodze, o których nawet nie wiemy. Natomiast wiemy, skąd się wzięły w archiwach państwowych w Lublinie papiery. No, mianowicie się wzięły z UB, bo tam spływały wszystkie. I teraz ja nie wiem, nie znam tej historii, 60. lata mi się kojarzą, ale w 61. roku, kiedy klub był zakładany, tak? W 61. roku to ja miałem ile? 52, 61, 9 lat. To znaczy ja się już bawiłem w elektronikę, powiedzmy, ale nie w krótkofalarstwo jako takie. Natomiast pamiętam, że mnie rodzice chcieli bijać, ponieważ o mnie policja zaczęła rozpytywać, kiedy ja się zacząłem interesować klubem radiowym po prostu. Bo policjant chodził po sąsiadach i rozpytywało mnie, co za bachor. No.
1: Tak to było. A jeżeli chodzi o to współczesne krótkofalarstwo, to jakie trzeba mieć, nie wiem, też egzaminy, tak, poświadczenia, żeby i pozwolenia specjalne?
0: Nie, jest to oczywiście na to, żeby słuchać, to nie trzeba nic. Żeby sobie zrobić radio, to nie trzeba go nigdzie rejestrować. To wiadomo, można sobie kupić radio, jak się ma pieniądze.
1: A jaki to jest wydatek?
0: No to rzędu kilku tysięcy złotych, powiedzmy. 2-3 tysiące to już jest takie maleńkie radio samochodowe, jakie my tu mamy w klubie.
1: Czyli sporo. To zupełnie inna cena niż CB radio.
0: No tak, tak. CB radio jest formą, że tak powiem, citizen band, czyli pasma obywatelskiego. No i jako takie, mówi się, że wymaga jakiejś tam licencji, ale to nie tyle licencja, co homologacja dla samego radia, żeby nie zakłócało. Więc to radio musi mieć kwit, że się nadaje do pracy w ogóle że nie robi dziwnych rzeczy na falach radiowych. Natomiast operator nie potrzebuje żadnych kwalifikacji udowadniać. Natomiast żeby być krótkofalowcem, to trzeba zdać egzamin w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Takie egzaminy są organizowane tam kilkanaście razy w ciągu roku w każdej z regionalnych dyrekcji UKE i w Lublinie, i w tym na stronie UKE amatorskiej jest, proszę pana, wykaz pytań przykładowych, jest podany zakres wiedzy, jaki trzeba mieć w trybie testu, ale w siedzibie UKE za ten test trzeba zapłacić. W siedzibie UKE się zdaje ten test. Jak się go zda, to można wystąpić o pozwolenie radiowe.
1: Tutaj patrzę, że jest pan obłożony radiami. Rozumiem, że każde do czego

0: Coś innego służy?
1: Nie, tak. To radio tutaj, które teraz wyłączyliśmy, służy do łączności lokalnej na paśmie 2 metrów. To jest takie pasmo, które, no powiedzmy, UKF-owe, gdzie łączność odbywa się w zasadzie w zakresie horyzontu, to znaczy widzialności horyzontu. Mamy tutaj w okolicy przemienniki na wysokich obiektach po to właśnie, żeby rozszerzyć horyzont. Dlatego możemy na przykład z tego radia tutaj przez przemiennik rozmawiać z Łosicami, Międzyrzecem, Terespolem, Wólką Dobryńską, gdzie mamy dobrego kolegę jednego i drugiego, czyli w okolicy. Mamy też tutaj dostęp do przemiennika w Chotyczach, który jest na maszcie w Chotyczach, to znaczy nie na samym czubku, tylko gdzieś tak w połowie, na 100 kilkudziesięciu metrach. No i ten zwiększa nasz zasięg, no już znacznie poza horyzont, bo do Chotycz jest 40 kilometrów i tam powiedzmy w zakresie no 50 kilometrów od tego, w promieniu 50 kilometrów od tego przemiennika, no też się komunikujemy z kolegami, którzy by chcieli się komunikować. Inna sprawa, że coraz mniej chętnych do rozmów analogowych tego rodzaju jest. Natomiast to drugie radio, to mimo że niewiele większe od poprzedniego, to ma 100 watów mocy, a nie 10 i ma wszystkie pasma amatorskie obsadzone, to znaczy na wszystkich pasmach amatorskich możemy nadawać, gałeczką się stroi częstotliwość płynnie i nadajemy z mocą 100 watów. To zapewnia w dobrych warunkach propagacyjnych zasięg globalny. Dobre warunki propagacyjne to no ta moc plus odpowiedni stan jonosfery.
0: A tamto urządzenie, co to jest?
1: Tam jest zasilacz, to jest zasilacz, to jest zegar.
0: A to zegarek, to poznałem.
1: Skrzynka antenowa. Skrzynka antenowa jest do tego, żeby dopasować antenę, bo radiostacja sama, samo pudełko z radiem, nie działa, jeżeli do niego nie podłączyć anteny. Tutaj Jurek próbuje dostroić antenę, a ona się nie daje. Czerwona lampka świeci, nie.
0: Trzeba gwizdać.
1: Nie, no, po prostu trzeba podać jakiś sygnał. A teraz przełączymy antenę, tam jest przełącznik antenowy i coś tu nie działa. A i tam.
0: Czyli bywa, że coś przestaje działać.
1: No tak. To oczywiste, że trzeba walczyć z techniką, trzeba walczyć tak czy owak. Immanentną cechą krótkofalarstwa jest to, że jest to łączność improwizowana ad hoc. Zawsze. No nie jest tak, że można się umówić i że będzie działało. O, się zestroiło. A teraz nie. A czasem tak. O, powarczały, już jest dobrze, zostaw, bo żeby nie psuć.
0: Czyli jak na zielono świeci, to znaczy, że wszystko jest dobrze.
1: Tak. Jak zielona lampka świeci, to jest okej.
0: Tak na pierwszy rzut to bardzo skomplikowane wszystko.
1: Nie, tam jest prosta sprawa. Jest radiostacja, gdzie jest wytwarzany sygnał. Jest tam z tyłu gniazdo antenowe, potrzebny jest kabel antenowy i antena. Antena ma być porównywalna w jakiś sposób, porównywalna z długością fali, na której nadajemy. A nadajemy na rozmaitych. Od 160 metrów długości fali, no to trzeba mieć, 80 metrów placu, żeby taką antenę uczepić. Dobrze, żeby ona miała jakąś taką...
0: To tutaj jaką antenę macie?
1: Tutaj mamy antenę długości 40 metrów, rozwieszoną między budynkami i to tak na skos, żeby się zmieściła.
0: Spora.
1: To 40 metrów drutu, no. Mamy też drugą 20-metrową, ta się nadaje bardziej na wyższych pasmach, właśnie porównywalnych tą długością, to znaczy 20 metrów długości anteny odpowiada 1/4 długości, czy tam połowie długości powiedzmy, i zaczyna się, w związku z tym nadaje się na pasmo 40 metrów, czyli 7 MHz. A tutaj mamy jakąś stację foniczną w tej chwili.
0: Ktoś nadaje. No i znowu Rosja.
1: Tak jest, bo po rosyjsku z Rosji jest najbliżej i tam ludzie jeszcze po prostu lgną do radia, ponieważ radio to jest swoboda wypowiedzi. A no, co prawda jest obawa, że słuchają w każdym inspektoracie obrony cywilnej i w paru innych inspektoratach prawdopodobnie. Były odbiorniki komunikacyjne bardzo wysokiej klasy, przy których siedzieli koledzy krótkofalowcy i słuchali, co inni koledzy krótkofalowcy opowiadają przez radio. Czy czasem nie zdradzają pozycji czego tam, no, artylerii czy co? Oczywiście, że nie zdradzali i nie było, nie słyszeliśmy o sprawach, jakoby jakieś takie były incydenty. Natomiast bywały incydenty związane raczej z CB Radio. No. Na CB Radio uważa się, że nie można zidentyfikować nadawcy. No i tutaj jesteśmy zobligowani przy każdej transmisji podawać swój znak wywoławczy. Kiedyś była konieczność, po prostu przymus administracyjny, zapisywania na papierze każdej łączności. To znaczy, nazywało się to, że prowadzimy papierowy log łączności. Więcej, w tych latach 60., pionierskich latach, do lat 80., kopia tego logu musiała być wysyłana okresowo raz na kwartał, raz na pół roku, a przynajmniej raz na rok, do Lublina właśnie, do zarządu oddziału, żeby pokazać, kogo wołaliśmy, albo kto nas wołał. I ja tutaj to nie mam z sobą tych starych logów, ale to było tak, że była książka formatu A4, a kartki były podwójne i się wkładało kalkę, przez kalkę się pisało, zapisywało łączności, tak jak tutaj piszę, mamy tutaj znaki wywoławcze, kiedy, o której godzinie, na jakim paśmie, na jakiej częstotliwości wręcz i z jakimi raportami, to akurat na techniką cyfrową, więc tu w decybelach widać słyszalność, znaczy z jaką intensywnością słyszymy sygnał, jak nas korespondent odbiera, to wszystko musiało być zapisane długopisem.
0: A jak często sobie tak siadacie i rozmawiacie z całym światem?
1: To już wyłącznie zależy od predyspozycji. Ja jestem na tym etapie w moim wieku, że już wszystkich łączności, które można by zrobić, oczywiście nie robię. No. Ja próbuję łapać te odległe kraje, prawda, czyli DX-y.
0: Skoro tutaj znaleźliście sobie taki przyczółek w Akademii Bialskiej, to domniemam, że próbujecie zarażać studentów tą pasją.
1: Próbujemy oczywiście, że tak, i po to to jest tutaj akurat. Bo generalnie klub ma siedzibę u mnie w piwnicy, ale tam trudno przyjmować gości. Już z tego powodu, że tam jest zimno, a z drugiego powodu, że musiałbym sprzątać.
0: I zainteresowanie młodzieży jest?
1: No, mizerne powiedzmy.
0: Aż dziwne.
1: Kurs krótkofalarski jakiś zorganizowaliśmy. Taki, no, chodziło nam o pewne przygotowanie, przybliżenie odpowiedzi, właściwych odpowiedzi na pytania w tym teście, który UKE później prowadzi przy egzaminie, prawda, żeby wiedzieli, o co pytają na tym teście, czy żeby sprawdzili się, żeby im pokazać, jak się ten test zdaje i jak to ma przebiegać. No to z początku na kilku zajęciach było do 15 osób, natomiast później zostało 2-3 osoby.
0: Znikoma ilość.
1: Z tego dwie jadą jutro do Warszawy na egzamin, także te dwie osoby były takie już zdecydowane, że będą krótkofalowcami, a ci pozostali to nie wiedzieli, czy będą, czy może się rozmyślą.
0: A macie swój fanpage na Facebooku, żeby zachęcać do tego, aby ktoś wstępował?
1: To znaczy ja...
0: Do waszego klubu.
1: Nie mam fanpage'a, tylko prowadzę na Facebooku stronę Bialski Klub Radiowy i tam wrzucam po prostu wydarzenia bieżące. Natomiast nie to, że to jest fanpage. Ja po prostu się nie bardzo nadaję do kreowania mediów, no. Prawdopodobnie. Poza tym, no nawet strony nie mamy takiej własnej... To znaczy nie mamy domeny wykupionej. Można by pewnie się o nią starać w jakiś sposób i w różnych miejscach, ale generalnie ja jestem z pokolenia, gdzie staram się używać możliwie mało funduszy cudzych, w tym oszczędzać sponsorów.
0: A jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz. Czy spotykacie się z innymi klubami krótkofalowców?
1: O tak, ale to w większości na radiu.
0: Tylko na radiu. Nie organizujecie żadnych zjazdów?
1: Nie, zjazdów nie, natomiast zapraszamy na spotkania, jeżeli takowe są. Raz w roku próbujemy organizować spotkania krótkofalowców, z tym, że jest to wydarzenie bardziej towarzyskie. Zapraszamy tych, których znamy. Oczywiście do Lublina pójdzie zaproszenie, jak będzie najbliższe spotkanie. To spotkanie prawdopodobnie będzie tutaj w klubie studenta, skoro już mamy lokal. Rektor Grudniewski obiecał, że postara się nas gdzieś wcisnąć w harmonogram wydarzeń w któryś weekend poświąteczny, w kwietniu powiedzmy, czy w maju.
0: Ja jeszcze tak zapytam, co tak naprawdę kręci pana w krótkofalarstwie?
1: No to ja to mam od dzieciństwa, to już w tej chwili trudno, żeby nie kręciło, bo innych hobby nie mam. No może jeszcze oglądanie obrazków, no. W każdym razie ja to mam od dzieciństwa. Tak jak powiedziałem, mając bodajże 9 lat, napotkałem książkę pod tytułem Nowoczesne zabawki niejakiego Wojciechowskiego z żółtą, grubą i tam ledwo umiejąc, no nie, umiałem czytać już w pierwszej klasie, ale chłonąłem tą książkę strona po stronie, bo tam były opisy takich elementarnych urządzeń elektronicznych i ja myślałem, że będę elektronik, a jak pomyślałem, tak zrobiłem, bo ja później uczyłem się w ogólniaku. I w ogólniaku w drugiej klasie już zdałem ten egzamin, znałem Morsa już i za przeproszeniem dostałem pierwszy znak wywoławczy. Nazywałem się wtedy SP8 Ewa Olga Roman, EOR, i brałem udział na przykład w zawodach krótkofalowców poświęconych urodzinom Lenina.
0: No. Na czym takie zawody polegają?
1: No to zawody zawsze polegają na tym, żeby zrobić w określonym czasie możliwie dużo łączności z możliwie dużą różnorodnością krajów, czyli tak zwanych podmiotów. Jest taka lista krajów. Mimo, że dana wysepka należy na przykład do Chin, to liczy się ją jako osobny kraj, bo ona odleglejsza o 200 mil od lądu, nie? Niż 200 mil od lądu stałego, więc od mainland to się bodajże nazywa. No w każdym razie wysepki wszystkie mają swoją podmiotowość w sensie krótkofalarskim. W związku z tym wyszukiwanie tych wysepek, z drugiej strony aktywizacja nadawania z tych wysepek, to jest osobne, kurde, budzące podziw działanie. W tej chwili jest ekspedycja na wyspę Buvet, która jest terytorium norweskim, a leży koło Antarktydy, w połowie drogi między Afryką, cyplem Afryki, a Ziemią Ognistą. To jest najbardziej odległe, niezamieszkałe miejsce na Ziemi. Tam wyprawa krótkofalowców, 20 paru osób, wynajętym statkiem, płynęła 3 tygodnie, walcząc z wichurami, stormami i tak dalej, i z wzburzonym morzem. Ja płynąc z Gdyni do Helu, to nie przestawałem wymiotować przez burtę, a co oni tam przeżyli, to Jezus Maria. Natomiast, żeby wylądować na tej wyspie, a nie liczy się nadawanie ze statku zakotwiczonego tam nawet 200 metrów od wyspy, musi być nadawane z samego lądu tej wyspy. Więc przewiezienie ze statku na tą wyspę, Buvet, wymaga użycia helikoptera, ponieważ ona jest pokryta lodem, no i to klify lodowe w wysokości kilkudziesięciu metrów, więc nie było mowy inaczej. Więc na statku oprócz 21 osób załogi tej wyprawy i kilku osób załogi płynął też helikopter. No plus zapasy paliwa dla helikoptera, plus zapasy paliwa dla agregatów prądotwórczych, bo to wyspa bezludna, plus namioty, anteny, radiostacje, wzmacniacze, no wszystko, jedzonko. No i ta wyprawa nadaje z tego Buvetu. Przy czym krótkofalowcy całego świata koniecznie chcą mieć zrobiony Buvet. W związku z tym każdy, kto gdzieś usłyszy jakiś Buvet, to natychmiast innych powiadamia, że on działa na takiej oto częstotliwości i że on się dowołał. Wcześniej nie ma sensu go powiadamiać, ale jak już się dowołamy, to proszę bardzo, niech się gryzą między sobą. No i w związku z tym tą łączność próbuje zrobić setki, jeśli nie tysiące ludzi naraz. No, z całego świata. No oczywiście on ma anteny kierunkowe, więc tam 3/4 eliminuje przy użyciu anteny, nastawiając ją na właściwy kierunek. Natomiast cała reszta, no, próbuje walczyć o tą wyspę. No i to ma swój urok, bo jak się ma ograniczone zasoby, tak jak ja, typu antena pionowa, nie jakaś tam kierunkowa, wybitna, bo antena kierunkowa, tak jak już wspominałem wcześniej, każda antena wymaga wymiarów porównywalnych z długością fali. Jak mi się w ogródku nie mieści 10 metrów rozpiętości anteny, no to trudno, żebym miał kierunkową. W związku z tym stoi 5 metrów patyka na dachu. Mam antenę we wszystkie strony świata naraz. Poza tym, no, są ludzie ambitni, tak jak ja, którzy nie używają wzmacniaczy. Nie kupują wzmacniacza, nie...
0: A wzmacniacz ułatwia.
1: A wzmacniacz to jest tak zwany, poprawiacz propagacji. Generalnie to, jak mnie słyszą i co ja słyszę, zależy od stanu jonosfery, więc jak słoneczko jest aktywne, ale stabilnie aktywne, nie jakieś tam wyrzuty koronalne i tak dalej, tylko ma powiedzmy tam kilkanaście plam na Słońcu, które odpowiednio sieją wiatr słoneczny, to jonosfera jest lepiej zjonizowana i lepiej odbija fale radiowe. W związku z tym lepiej odbite fale radiowe lecą mocniej. No tutaj kolega pokazuje wzmacniacz. No niestety to mikrofon, nie kamera, więc nie zobaczymy, ale wzmacniacz jest zacny, tak.
0: To czasami, jeżeli chodzi o tą propagację, to nawet jak z CB radiem się jeździło, to często łapało fale krótkofalarskie.
1: Tak jest, oczywiście, że tak. Ja pamiętam z dzieciństwa, że słyszałem na Radiu Światowid transmisję gdzieś z jakichś tam Buenos Aires, z Argentyny. To nie tak znowu daleko, jak się okazuje. Ze 2 razy się odbiło od jonosfery i jest w Polsce. Także dla ludzi mistycznie nastawionych mówię, że Krótkofalowiec naciska klucz, a fale to bozia nosi. Nigdy nie wiadomo, dokąd dolecą. No na pewno dolecą do sąsiada, ale już do dalszego sąsiada niekoniecznie, bo jest coś takiego jak strefa martwa. No. Ja nadaję, a koledzy kurczę, na przykład no, w Terespolu już mnie nie słyszą wcale. W Międzyrzecu w ogóle mnie nie słychać. No ponieważ strefa martwa jest taka, że natomiast bardzo dobrze mnie słyszą gdzieś tam w Hiszpanii, we Włoszech. Bo to jest pierwszy skok odbicia od jonosfery, a następny kolejne odbicie od Ziemi, znów od jonosfery i ląduje w Ameryce Środkowej, na przykład na Karaibach, czy w Ameryce Południowej, Brazylia.
0: Zdarzyło się spotkać z jakimś takim krótkofalowcem face to face, nie wiem, z Hiszpanii, z Argentyny, może gdzieś?
1: Nie, kiedyś tu przyjeżdżali, oczywiście były spotkania kiedyś tutaj, pamiętam chyba w latach 70. było takie spotkanie krótkofalowców, przyjeżdżał do nas prawie regularnie z Czech, kolega OK1 Bejku, też już nie żyje niestety. Kiedyś gościliśmy w Białej całą ekspedycję kolegów z Niemiec. Podejmowaliśmy ją po ich drodze do Rosji. No poza tym o tako ze świata, no nie wiem, no gościłem kolegę Jacka W0BPF, Whisky Zero Bravo Papa Fox, Jack West gdzieś z Kansas City, bo ma żonę z Białej Podlaski. Jak odwiedzał Białą Podlaskę, to zanim przyjechał do Polski pierwszy raz, to, ale nie przez radio, bo to przez radio z Ameryką to wcale nie jest łatwa łączność, więc on też jest jakiś oficer łączności z US Navy, oczywiście retired, emerytowany, więc przez maila się kontaktował ze mną, znalazł, że my z Białej Podlaski, ze mną się skontaktował, że będzie w Białej i chciałby się spotkać z krótkofalowcami. No pokazałem mu tu kilku krótkofalowców, ich antenę. Żył wtedy Andrzej Tarkowski, SP-8NCJ, który walczył, lubił UKF i no w ogóle lubił DX-y, polować na te DX-y, czyli ekstremalnie odległe stacje, powiedzmy w ten sposób. To się u nas nazywa DX. DX.
0: Wy tak pomiędzy sobą to wywołujecie się po tych kodach i znacie się jak łyse konie, że tak powiem.
1: Po znakach wywoławczych tak, po znakach wywoławczych tak.
0: To tak jak po nazwisku. No,
1: tak, tak, dokładnie tak, bo to jest tak unikalne jak nazwisko razem z imieniem i jeszcze z odczestwem, bo jest po prostu unikalne, historycznie unikalne i w skali świata, globu unikalne. Jeździmy oczywiście do Lublina. W Lublinie jest oddział terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców i tam co miesiąc są spotkania, no tylko tyle, że trzeba wsiąść w samochód i pojechać.
0: Tutaj widzę, że jakieś naprawy się odbywają. No
1: tak, tak, ale to już jest zawodowa działalność pana Jurka, który użyczył swojego pomieszczenia służbowego na te dwa biurka klubowe. Toleruje gości klubowych również u siebie, nie przerywając pracy. No to jest też cenna zdolność, żeby się nie rozpraszać. Tak to wygląda. Oprócz telegrafii to oczywiście rozmawiamy na fonii. Rozmowa na fonii się musi odbywać w języku wspólnie znanym. Najczęściej to jest jakaś tam odmiana angielskiego, lokalna odmiana angielskiego w każdym wypadku. Dlatego z gościem z Indonezji trudno się rozmawia po angielsku.
0: I oni trochę innym akcentem rozmawiają.
1: Generalnie tak. I zresztą każda nacja ma swój akcent. Francuzi, Włosi też. Zatem rozmowy po angielsku ograniczają się do ograniczonego zasobu tematów. Jeżeli już ktoś wręcz wchodzi w opowiadanie o pogodzie, no to już jest, musi być gigant lingwistyczny.
0: Ale jednak ten język angielski...
1: Generalnie język angielski jest potrzebny wszędzie. Nie ma jak poczytać o rozwiązaniach technicznych i tak dalej, dopóki się nie czyta, nie mówi po angielsku. No generalnie nie rozumie po angielsku. To trzeba po prostu umieć. Ja nie miałem tego szczęścia, żeby w szkole średniej mieć angielski. U mnie był niemiecki.
0: Rosyjski
1: i niemiecki. Tak jest. Natomiast miałem to szczęście, że w dzieciństwie, za przeproszeniem, rodzice mnie posyłali na kursy do Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, gdzie w wieku no, kilku lat zacząłem mieć kontakt z językiem angielskim. Był taki świętej pamięci oczywiście pan Kozdroń, były oficer wojska, który nie wiem, z jakichś sentymentów przyjechał do Polski z zachodu i w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej dorabiał, prowadząc właśnie kurs języka angielskiego i tam bodajże ze dwa semestry czy dwa lata chodziłem.
0: To jeszcze tak na zakończenie zapytam, czy jesteście takim klubem otwartym i przyjmujecie nowych członków?
1: No nie ma czegoś takiego jak członkostwo. Nie prowadzę listy członków. Jak ktoś chce przyjść, to bardzo zapraszamy. Dlatego na dniach otwartych Akademii Bialskiej rozdawaliśmy zaproszenia, podając tam, że wszystkich zapraszamy. gramy we wtorki i czwartki popołudniami od 16 do oporu. Jak nikogo nie ma, to ja o 18.30 już idę sobie do domu, ale jakby był, to byśmy jeszcze gadali. Najlepiej to by było, jakby ktoś miał jakieś pytania, bo jak nie, to ja się wezmę, rozgadam i będę rozmawiał, mówił wyłącznie o sobie, no. A po co, no? Może kogoś jakaś technika interesuje, więc wolałbym rozmawiać właśnie o takich sprawach, a nie bajać o sobie, jak to w dawnych czasach było. No to bo to starsi ludzie tak mają, że opowiadają, jak fajnie było kiedyś, nie? Natomiast zapraszamy wszystkich. Gdyby ktoś chciał w godzinach pracy, no to Jurek tu jest. No co prawda bywa często zajęty, ale gościu pewno nie pogna.
0: A i wytłumaczy.
1: I wytłumaczy, jak będzie coś potrzeba. Czy wyjaśni, no, kiedy przyjrzym ja był. W ten sposób. Także zapraszamy serdecznie i na tym, w tym widzimy swoją misję, że siedzimy tutaj, póki możemy i próbujemy gość zachęcać do radia, tym bardziej, że może to być rzecz potrzebna. Często radiem zajmują się ludzie, którzy mieli zawodową styczność z tym radiem. Młodzi ludzie nie mogą być pewni, czy czasem nie będą mieli tej zawodowej styczności z radiem, czy konieczności komunikowania się przez radio, więc zapraszamy, żeby przynajmniej próbowali ogarnąć technikę, technikę, manualną technikę, jak tego używać.
0: To może być umiejętność, która nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda.
1: No tak, no zwracali się do nas różni ludzie zafascynowani preperstwem, jak użyć radia, no na przykład. No też opowiadamy takie rzeczy, chociaż nie mamy styczności z tym ruchem preperskim tak wprost, no. Także zapraszamy wszystkich.
0: I to był klub krótkofalarski SP8PBP?
1: Tak jest. Bialski Klub Radiowy, Koło Naukowe przy Akademii Bialskiej SP8PBP.
0: Który zaprasza wszystkich zainteresowanych. Dziękuję za rozmowę.
1: No ja dziękuję.
2: Bialski Klub Krótkofalowca działa jako stowarzyszenie i promuje swoje działania na terenie miasta oraz powiatu bialskiego. Zaprasza również chętnych, którzy chcieliby oddać się temu hobby. Mechatronik to specjalista, który projektuje, buduje i naprawia inteligentne maszyny, roboty oraz systemy automatyki stosowane w przemyśle, motoryzacji oraz medycynie. Dlatego zapotrzebowanie na takich fachowców rośnie. Mimo tego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej nie ma pełnego obłożenia kierunku. Rozmawia Arek Michlewicz.
3: Ryszard Dołęga, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Oprócz funkcji nauczyciela pełnię również funkcję dyrektora. I tak się składa, że nauczam tutaj przedmiotów w zawodzie technik mechatronik. Są to przedmioty związane z programowaniem sterowników PLC oraz programowanie robotów przemysłowych.
0: No to jak jest z tym zainteresowaniem mechatroniką? Bo słyszałem różne rzeczy na ten temat.
3: Zainteresowanie mechatroniką jest średnie, że tak powiem, bo można by było oczekiwać, że to zainteresowanie będzie większe ze względu na to, że to jest nowy zawód, dający duże perspektywy, jeżeli chodzi o zatrudnienie w przemyśle. Chcielibyśmy, aby więcej osób było zainteresowanych tym zawodem, żeby w każdym roku udało się bez problemu zbierać przynajmniej jedną klasę. To dla nas by było już satysfakcjonujące, gdyby tak w granicach 25-30 osób było zainteresowanych kształceniem w tym zawodzie.
0: Mechatronika, pod tym słowem może się kryć wiele różnych pojęć, natomiast co tak naprawdę, czym mechatronika zajmuje się? To tak dla tych, którzy by jednak wyrazili chęć uczenia się w tym zawodzie.
3: No właśnie, jeżeli chodzi o mechatronikę, to nie do końca jest jasne, czym ta mechatronika się zajmuje, a to jest połączenie generalnie trzech zawodów. Technika mechanika, technika elektronika oraz technika informatyka. Czyli tutaj jest to jednoznaczne z tym, że trzeba mieć dosyć szeroką wiedzę, żeby ewentualnie dobrze posługiwać się sprzętem, który wykorzystywany jest w mechatronice. Mechatronika to jest taki, powiedziałbym, nowoczesny automatyk, bo kiedyś automatyk zajmował się urządzeniami mechanicznymi, które trzeba było zmechanizować, w związku z tym wprzęgano w to elektronikę elektronikę, żeby sterowała urządzeniami mechanicznymi. Teraz okazuje się, że w większości tą elektroniką zarządzają mikroprocesory i te mikroprocesory trzeba zaprogramować. W związku z tym dochodzi do tego informatyk czy programista, który będzie umiał zaprogramować te układy mikroprocesorowe. Teraz w większości wypadków, nawet w sprzęcie gospodarstwa domowego, z którym mamy do czynienia, to takimi urządzeniami sterują mikroprocesory. Czy to jest pralka, czy lodówka, czy kuchenka mikrofalowa, czy zmywarka. Są to urządzenia, z którymi na co dzień mamy do czynienia, nie mając świadomości, że tam siedzą mikroprocesory, że ktoś musiał te urządzenia zaprogramować, żeby one odpowiednio funkcjonowały.
0: Żeby takie urządzenie skonstruować, to pracujecie na oprogramowaniu tak popularnym jak AutoCAD?
3: To znaczy nie, AutoCAD to jest takie oprogramowanie, które służy do projektowania, natomiast my tutaj mamy, w szczególności ja uczę na oprogramowaniu, które służy do programowania sterowników PLC. Czyli jak mamy taki sterownik, czyli taki komputer przemysłowy, można by było powiedzieć, to do tego celu jest oprogramowanie, przy pomocy którego następuje programowanie tego sterownika PLC.
0: Tutaj chłopaki dużo dmuchają, to znaczy się pneumatyka pracuje.
3: Tak, oczywiście pracuje pneumatyka z tego względu, że w układach mechatronicznych oprócz silników, napędów elektrycznych wykorzystuje się dużo sprężonego powietrza i to sprężone powietrze wykonuje pracę tą samą, którą wykonują silniki elektryczne. Natomiast tutaj w przypadku wykorzystania sprężonego powietrza są to tańsze urządzenia, bardziej wydajne czasami niż układy elektryczne.
0: To ja chciałbym, żeby pan mi taką wycieczkę zrobił po tej pracowni, bo pracownię macie naprawdę nowoczesną i faktycznie no, sporo tutaj uczniowie mogą się nauczyć.
3: Tak, także jak widać tutaj mamy takie panele dydaktyczne, przy pomocy których oni uczą się wstępnego etapu programowania. To są te pionowe panele stojące pod ścianą. Tam uczą się najpierw sterowania lampkami, sterowania silnikami krokowymi, urządzeniami innymi wykonawczymi typu silniki elektryczne, jakieś tam przyciski, które symulują działanie na przykład jakichś tam czujników elektrycznych. I jak nauczą się programowania tych sterowników w takiej najprostszej wersji, potem mają trochę programowania na tych panelach elektropneumatycznych. To, co w tej chwili słyszymy, czyli programy, które oni napisali, wrzucają na sterownik PLC i dzięki temu ten sterownik steruje już układami siłowników pneumatycznych.
0: To tak pracują maszyny CNC też?
3: Też oczywiście w przypadku maszyn CNC jest dużo więcej na przykład silników krokowych, serwomechanizmów i w tym przypadku kolejny etap to jest właśnie sterowanie takimi urządzeniami, które tutaj widzimy za nami. To są już takie modelowe rozwiązania takich układów mechatronicznych. Tutaj też z prawej strony pod oknem mamy takie modele, przykład takiego robota kartezjańskiego, układu do sortowania i tego wszystkiego na tych rozwiązaniach modelowych uczą się właśnie nasi mechatronicy. Tutaj chcę podkreślić, że część z tych pomocy dydaktycznych została wykonana przez naszych uczniów w ramach realizowanych projektów unijnych. Także są to urządzenia, które wykonują samodzielnie, imitujące pracę jakiegoś stanowiska i potem oczywiście próbują kolejne klasy, kolejne roczniki, próbują programować te już troszeczkę bardziej złożone, skomplikowane urządzenia.
0: Czy to jest tak, że wy projektujecie urządzenia i patentujecie je?
3: Nie, no, o patentach to nie ma mowy, bo to są takie urządzenia dydaktyczne i tu bardziej chodzi o to, żeby mieli możliwość praktycznego opanowania programowania na układach modelowych, a nie tylko programowania w teorii. Po prostu chcemy, żeby no, jak najbardziej byli przyzwyczajeni do takiej typowej pracy, z którą mogą spotkać się później w zakładzie po zakończeniu szkoły, czy ewentualnie po zakończeniu w przyszłości nawet studiów.
0: Czy w ramach nauki organizujecie na przykład uczniom takie wyjazdy do fabryk, które pracują na takich maszynach?
3: Tak, oczywiście organizujemy takie wyjazdy. Cały całkiem niedawno byliśmy na przykład w Krynicy, zakład, który w pełni jest zautomatyzowany, także można było zobaczyć, jak funkcjonują te układy mechatroniczne. Też byliśmy w Międzyrzecu, też tam zautomatyzowana produkcja jest, no, w tych zakładach tutaj po okolicy, w Woźnikach nawet, to jest już województwo mazowieckie, także organizujemy takie wycieczki, żeby pokazać, jak wygląda to w przemyśle, już na takich rzeczywistych rozwiązaniach.
0: Tutaj na tych warsztatach widzę 5 osób, to jest cały zespół, który zdecydował się na mechatronikę?
3: Nie, to jest grupa, ale uczymy w niewielkich grupach, tak do 12 osób, z tym, że tak części osób dzisiaj nie ma. Natomiast no tutaj wiadomo, że te grupy, które kształcimy, nie są zbyt liczne i dlatego nam łatwiej nauczyć rzeczy praktycznych, bo gdyby tutaj była grupa 30-osobowa, to no ciężko by było taką grupę 30-osobową próbować uczyć rzeczy praktycznych, bo oni muszą mieć dostęp do komputerów, muszą mieć dostęp do stanowisk, na których praktycznie są w stanie przećwiczyć to, co w danej chwili jest realizowane zgodnie z programem nauczania.
0: Jak patrzę na te urządzenia, to wydaje mi się, że chyba trzeba być trochę elektrykiem też.
3: Elektrykiem to nie tylko trochę, tylko trzeba się znać dobrze na elektryce, trzeba się dobrze znać na elektronice, przynajmniej w podstawowym zakresie. No i tak jak mówiłem, być troszeczkę jeszcze sprytnym, jeżeli chodzi o programowanie. Co prawda, jeżeli chodzi o sterowniki PLC, to tutaj programowanie to jest nie takie klasyczne jak w przypadku informatyki, że piszemy program na przykład w jakimś języku C++ na przykład. Tu jest programowanie takie bardziej obrazkowe, że tak powiem. W związku z tym no, trzeba zachować dużą umiejętność logicznego myślenia, żeby to wszystko połączyć tak, żeby ten program mógł funkcjonować.
0: Czy tutaj przydają się również zdolności manualne?
3: Ależ oczywiście jak najbardziej. Tutaj mamy z tyłu na przykład płyty takie montażowe. To są płyty, które zostały po egzaminie. Czyli egzamin zawodowy polega na tym, że uczniowie dostają taką pustą płytę, jak tutaj widać na załączonym obrazku, i mają za zadanie odpowiednio rozmieścić układy te wykonawcze, zawory, odpowiednio umieścić przełączniki, wyłączniki, sterowniki PLC, a potem to wszystko połączyć. Połączyć układ pneumatyczny przy pomocy przewodów pneumatycznych i połączyć układ elektryczny zgodnie ze schematem.
0: Tu mi trochę to tak przypomina budowę od środka unitu stomatologicznego.
3: Tak, oczywiście, bo tutaj biorąc pod uwagę te szafy rozdzielcze wszelkiego rodzaju, jak otworzymy i tam widzimy całe mnóstwo przewodów, tak samo i w tym przypadku widać, że no, stopień złożenia, skomplikowania jest dosyć duży. Tak dla laika to wydaje się, że to na pierwszy rzut oka, że ciężko się w tym połapać, a oni jednak muszą sobie z tym poradzić.
0: Odpowiednio zawór przełączyć, żeby on prawidłowo pracował.
3: Dokładnie, także odpowiednio trzeba połączyć, posprawdzać, także żeby można było ewentualnie gdzieś tam to potem już pokazać egzaminatorowi, że jesteśmy przygotowani do realizacji naszych zadań.
0: Czy to, na co teraz patrzę, takie bardzo skomplikowane wygląda, to również jest praca któregoś ucznia?
3: To jest praca zespołu uczniów, którzy realizowali projekt unijny. To były grupy 6-osobowe i w ramach zajęć unijnych mieli za zadanie między innymi zaprojektować i wykonać takie urządzenie modelowe, jak tutaj widać na załączonym obrazku. No i po nich właśnie został taki model, a następcy, których tutaj widzimy, będą z kolei ćwiczyli na tych modelach już programowania i sterowników PLC, i tutaj układów elektrycznych, pneumatycznych, programowania silników krokowych i tak dalej. Także
0: czy to urządzenie zostało stworzone do czegoś? Ono coś, jakąś funkcję ma swoją?
3: Znaczy to urządzenie symbolizuje, ma za zadanie zamodelować wiercenie elementów, czyli tam mamy z tyłu takie listewki, wskazówki, które będą podane przez siłownik i w tej listewce w określonych odległościach trzeba wykonać kilka albo kilkanaście otworów w zależności od programu, potem przekazać to na przykład do następnego etapu, czyli ma za zadanie pokazać fragment jakiegoś tam układu, który można spotkać w przemyśle. Po prostu jest to odzwierciedleniem jednego stanowiska pracy, na przykład osoby, która miałaby to wykonywać ręcznie.
0: A takie maszyny są niebywale precyzyjne.
3: Tak, na pewno dużo bardziej precyzyjne niż człowiek, bo tutaj dokładności są rzędu ułamków milimetra, w związku z tym dokładniej wykonają, rzadziej o pomyłki, jakieś tam przesunięcia czy nieodpowiednie wykonanie, i na pewno wykonają to taniej niż człowiek, który by to wykonywał.
0: Tutaj na monitorze widzę jakiś projekt, co to jest?
3: To znaczy, to akurat jest symulator do robota przemysłowego, bo w zawodzie technik mechatronik mają w klasie 4 i 5 jako dodatkowe zajęcia programowanie robotów przemysłowych i właśnie pracują na takim symulatorze, żeby pokazać, najpierw zaprogramować, jak ma działać taki robot, a potem ewentualnie na podstawie już działającego programu w symulatorze spowodować, żeby ten program sterował rzeczywistym robotem.
0: Czyli tutaj przy panelu nie chodzi o to, żeby tylko klikać przyciski?
3: Nie, nie. To znaczy, to bardziej chodzi o to, żeby programować. Przyciskanie tych kolorowych przycisków jest tylko efektem końcowym i dopiero wtedy, jak przyciśniemy i wszystko działa dobrze, to znaczy, że zaprogramowaliśmy w sposób prawidłowy.
0: Co jeszcze tutaj z takich ciekawych urządzeń macie do nauki mechatroniki?
3: To znaczy, generalnie rzecz biorąc, to tutaj to, co jest w tej pracowni, to służy do tego, żeby w jakiś tam sposób próbować uczyć programowania i tak mi się wydaje, że takim urządzeniem, które jest największym wyzwaniem, to jest taki robot kartezjański. I powiem, że zaprogramowanie tego robota to jest już etap taki
0: zaawansowany
3: studiów wyższych, że gdyby się znalazł ktoś, kto zaprogramuje w ten sposób, jak to może działać, w sposób demonstracyjny w tej chwili, jak działa, jakby to był uczeń, który potrafi to zaprogramować, to byłbym szczerze zdziwiony jego poziomem wiedzy. Natomiast w takim prostym wydaniu oni starają się tutaj gdzieś tam wprawić to w ruch, przynajmniej jakieś tam elementy powtarzalności cyklu pracy robota wykonać.
0: Tutaj widzę taką czarną skrzynkę, rozumiem, że to nie jest rejestrator ostatnich godzin pracy mechatronika.
3: Nie, nie. To jest akurat drukarka 3D, którą wykorzystujemy tutaj i wykorzystujemy dosyć intensywnie, bo jak widać, te elementy, które tutaj są na tych stanowiskach pracy, te stanowiska, które oni wykonywali w sposób samodzielny, w większości wykonywane są właśnie w postaci elementów przygotowanych i wykonanych na drukarce 3D. Także te urządzenia, które wykonujemy sami, to jak widać, w większości wypadków posiadają elementy wykonane na drukarce, także oni tutaj na tej drukarce te części projektują, a potem oczywiście ta drukarka te części dla nich wykonuje. Zresztą drukarka też jest urządzeniem mechatronicznym, w związku z tym też można by było próbować we własnym zakresie nawet taką drukareczkę zrobić i powiem tak, że na jednym z pierwszych zajęć unijnych było właśnie składanie takiej drukarki 3D i programowanie jej, i także uczniowie mogli zobaczyć od początku do końca, z jakich elementów się składa taka drukarka, jak się ją buduje, a potem jak się tą drukarkę programuje.
0: Co tutaj robisz, bo jak dla mnie to jest jakaś magia.
4: Kazimierz Słowała. No to jest takie jedno z przykładowych zadań, które zazwyczaj dostajemy i w tym zadaniu mamy przełącznik piórkowy i na danej pozycji tego przełącznika siłowniki muszą się wysuwać w dany sposób, czy mają się zapalać lampki, w określonym czasie i właśnie takie rzeczy robimy zazwyczaj na zajęciach.
0: I to tak jak pracuje to wszystko w maszynie już gotowej?
4: Jeszcze raz?
0: Tak
4: jak... No nie wiem jak działają jeszcze takie maszyny, że tak powiem większe, takie bardziej użytkowe. To są na razie takie chyba po prostu zadania, ale myślę, że miałoby to zastosowanie w życiu codziennym, takie zadanie.
0: Skąd się wziął pomysł, żeby mechatroniki się uczyć?
4: No ja zawsze byłem gdzieś zainteresowany trochę elektroniką, trochę mechaniką, pneumatyką, więc akurat taki kierunek połączony, te wszystkie rzeczy są w nim i pomyślałem, że no to może być to właśnie.
0: Że nawet praca przyszłości.
4: No możliwe, nie mówię nie. Myślę, że będzie na to też miejsce w moim życiu, żeby robić takie rzeczy.
0: Jak na razie kręcicie to?
4: Tak, dokładnie.
5: Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Ostapiuk. Od dziecka lubiłem majsterkować różne rzeczy. Tutaj samochodziki elektryczne rozkręcałem, nie rozkręcałem, składałem. No i tak zobaczyłem, że jest ten zawód mechatronik. Myślałem, fajna rzecz, pójdę, zobaczę. No i bardzo fajnie się złożyło tutaj od różnych majsterkowiczy. Fajne elementy, tutaj mamy jak systemy działają nawet auta, po jakieś tutaj linie produkcyjne. Tutaj programujemy też silniki, jak mają chodzić, elektrykę. Więc tak powiem, że wszystko co trzeba, taki złota rączka można, bo to i elektrykę się w domu zrobi, jakieś auto czy coś trzeba będzie naprawić, to samemu się będzie można naprawić. No gdzieś tutaj nawet komputery czy coś zaprogramować tutaj ten, to też bez problemu, bo tutaj też mamy programowanie.
0: To w zakamarkach swojego domu udało ci się już na bazie swojej wiedzy skonstruować coś?
5: Tak, no teraz na bazie swojej wiedzy w domu instalację elektryczną w domu prowadzę teraz, poprowadziłem. I wszystko jest, dobrze jest. Naprawiałem nieraz silniki elektryczne, co w domu tam do piły elektrycznej czy innych tych też, czy grzejniki elektryczne też naprawiałem, wymienić części jedną, drugą.
0: Ty masz jakieś inne tutaj zadanie do zrobienia z tymi siłownikami?
5: Nie, tutaj siłowniki są zrobione tak, że chodzą jednocześnie oba. Jeden chodzi niezależnie od drugiego, że można regulować tempem wysuwu jednego, ale jest coś takiego, że mamy głównego siłownika tego, że ten jakby decyduje, kiedy oba się chowają. Ale możemy dostosowywać prędkość, w jaki sposób mogą się ten, na przykład tutaj, już teraz będzie wolniej.
0: To teraz, kiedy już przez jakiś czas uczysz się tego, już ta mechatronika nie jest taka skomplikowana?
5: Nie, to z czasem powiedziałbym, że to wchodzi gładko, jak masełko wchodzi, powiedziałbym, że elegancko, bez żadnego problemu. Oczywiście na początku były jakieś tam zagadnienia, trochę cięższe do zapamiętania, ale powiedziałbym, że dobrze nawet. Wiedza taka techniczna, bardzo przydatna w życiu jest.
0: Namawiasz kolegów, żeby też zaczęli uczyć się mechatroniki?
5: Oczywiście, namawiam wszystkich, żeby się zaczęli uczyć mechatroniki. Bardzo przydatne, dużo można się nauczyć, a jeszcze jak ktoś lubi majsterkować, to nic tylko przychodzić.
0: Czy ta mechatronika już jest na tyle dobrze wyposażona, jeżeli chodzi o warsztaty, że możecie spokojnie uczyć nowych chętnych, czy jeszcze czegoś brakuje w tych pracowniach?
3: To znaczy w tej chwili to mamy ten sprzęt na wysokim poziomie. Oczywiście cały czas tego sprzętu przybywa, jeżeli chodzi o mechatronikę. Zmieniają się rozwiązania techniczne, technologiczne, w związku z tym na pewno za 2, 3, 4 lata trzeba będzie kupować już nowy sprzęt, ten, który funkcjonuje w przemyśle. Natomiast w tej chwili jesteśmy wyposażeni na tyle, że możemy w nowoczesny sposób uczyć mechatroników zawodu.
0: Ale i tak nadążacie za zmianami.
3: Tak, staramy się nadążać za zmianami, między innymi dlatego, jeżeli jest taka możliwość, realizujemy projekty unijne, które pozwalają na to, żeby pozyskać dużą ilość pieniędzy na zakupy, bo te sprzęty jednak są drogie i żeby ewentualnie uczyć na nowoczesnym poziomie, to potrzebne jest wyposażenie, które dużo kosztuje.
0: Myślę, że dzisiaj, jak już porozmawialiśmy o mechatronice i odsłoniliśmy te kulisy tej mechatroniki, to może znajdzie się więcej chętnych, aby uczyć się mechatroniki, bo jakby nie patrzeć, specjalistami można być dobrymi po takim kierunku.
3: Ależ oczywiście można być dobrymi specjalistami, to specjalistami w szerokim zakresie, bo tak jak mówiłem już, i znajomość mechatroniki, mechaniki, znajomość elektryki, elektroniki, znajomość informatyki może się przydać i no, musimy wziąć pod uwagę, że polski przemysł też dąży do tego, żeby automatyzować produkcję, robotyzować ją ze względu na to, że brak jest siły roboczej, zwłaszcza Polacy niechętni są do tego, żeby wykonywać proste prace za niewielkie pieniądze i stąd między innymi już zaczyna się pojawiać dużo pracowników z Azji, pracowników z Ameryki Południowej, bo Polacy nie chcą ciężko pracować za niewielkie pieniądze. A oczywiście rozwiązaniem w tym przypadku jest mechanizacja, to mało powiedziane, automatyzacja i robotyzacja. To doprowadzi do tego, że pracownicy, ci, którzy te bardzo proste czynności wykonują, mogą zostać wyeliminowani z procesu produkcyjnego i to na pewno przyczyni się do tego, że nie będzie problemu z pozyskaniem pracowników. Oczywiście ktoś tutaj może zarzucić, że jak wprowadzimy dużo automatów i dużo robotów do przemysłu, spowoduje to wzrost bezrobocia. Tylko że sytuacja wygląda tak, że jeżeli wprowadzamy maszyny, jeżeli wprowadzamy roboty, do ich obsługi potrzebni są ludzie. Tylko już nie tacy, którzy ciężko fizycznie pracują, tylko tacy, którzy mają głowę na karku, mają wiedzę, umiejętności, że są w stanie poradzić sobie z obsługą maszyn, robotów.
0: Tutaj jeden z uczniów powiedział, że doskonale sobie radzi dzięki tej wiedzy tutaj nabytej z rozprowadzeniem elektryki w domu. To pomagacie tym uczniom od razu robić uprawnienia SEP-owskie?
3: Niektórym tak. Warunkiem, żeby takie uprawnienia SEP-owskie mieć, to jest niestety to, że uczeń musi się kształcić w kierunku zgodnym z zawodem, czyli w kierunku elektryka. Także technikom elektryką umożliwiamy zdobycie takich uprawnień. Nawet w tej chwili już są kursy w ramach realizowanego projektu, w ramach których oni dostaną i stosowną wiedzę i kursy mają zakończyć się egzaminem na uprawnienia SEP-owskie do 1 kV.
0: O tym, jakim fajnym zawodem może być mechatronik, opowiadał Ryszard Dołęga, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej aktywnie zachęca uczniów do nauki zawodu mechatronika, podkreślając jego perspektywiczność na rynku pracy. Zawód łączy mechanikę, elektronikę i informatykę, co czyni go idealnym dla przyszłości zautomatyzowanej gospodarki.
6: SK2. Magazyn lokalny.
2: Zaprasza Agata Bogucka. Nowotwór trzonu macicy to najczęściej wykrywany kobiecy nowotwór, a jego wczesne wykrycie ratuje życie. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej na dużą skalę operuje się nowotwory przy użyciu najnowocześniejszego robota Da Vinci. Jest to mało inwazyjny zabieg, po którym pacjentki mogą opuścić szpital już po 3 dniach. Rozmawia Arek Michlewicz.
7: Dzień dobry, nazywam się Bożdżar Tylus, jestem lekarzem kierującym oddziałem ginekologiczno-położniczym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.
0: I nie obce są panu tematy onkologiczne?
7: Tematami onkologicznymi zajmujemy się na co dzień i w obecnych czasach coraz więcej spotykamy się z pacjentkami, które dotyka ten problem.
0: Z jakimi nowotworami najczęściej pacjentki przychodzą?
7: Obecnie największe statystycznie jest to rak trzonu, w dalszej kolejności rak jajnika, rak szyjki, inne dużo rzadsze.
0: Muszę zapytać o to, jakie pierwsze objawy dają takie nowotwory?
7: Najczęściej jest to pierwszy objaw krwawienie okołomenopauzalne, pomenopauzalne, które pojawia się w jakimś czasie w odstępie od ostatniej miesiączki. Jest to objaw, który jako pierwszy jest zawsze wymieniany i powinien zwrócić uwagę, żeby udać się do ginekologa. Kolejnymi wzrost obwodu brzucha, który może sugerować nowotwory z jajnika wywodzące się lub przez wszelkiego rodzaju niepokojące objawy z dróg rodnych, czy krwawienie, plamienie, upławy, cokolwiek, co by nas niepokoiło.
0: Są zbadane przyczyny nowotworów trzonu?
7: W raku trzonu macicy najczęstszą przyczyną powstawania raka jest rozrost endometrium, gdzie w niektórych przypadkach rozrost powoduje powstanie komórek atypowych, a na podłożu atypii w dalszym etapie rozwija się rak trzonu macicy.
0: Co niektórzy mówią, że teraz nowotwory to tak praktycznie jak gryp.
7: No jest teraz coraz więcej nowotworów, zwłaszcza tego, że zwiększyła się wykrywalność, świadomość pacjentek, a także dostępność do różnego rodzaju badań. Co za tym idzie, wykrywalność nowotworów zwiększa się i więcej pacjentek dotyka ten problem.
0: I w jaki sposób możemy wykryć szybko nowotwór?
7: Jeżeli chodzi o raka szyjki, najlepszym momentem jest zrobienie cytologii wraz z badaniem na obecność wirusa HPV. W raku trzonu jest to pierwszym etapem jest ultrasonografia, a następnie biopsja endometrium, czy to aspiracyjna, czy nowocześnie najlepsza histeroskopia, gdzie możemy pod kontrolą wzroku dokładnie obejrzeć endometrium, pobrać celowane wycinki i wtedy mam pewne rozpoznanie. Rak jajnika, ultrasonografia, badanie wspomagającym, może być rezonans. W innych typach, czy na przykład rak sromu, no to oglądanie wycinki, tutaj też jest kolposkopia, wulwoskopia, także mamy szeroki zakres możliwości.
0: A jeśli chodzi o operowalność?
7: Operujemy w zależności od stopnia zaawansowania. Na wczesnych etapach jesteśmy w stanie zoperować pacjentkę doszczętnie i wyleczyć ją. I to jest ten moment, gdzie najlepiej by było, żeby każda pacjentka do nas trafiała. Wtedy mamy możliwość najszerszego wachlarza możliwości i zaproponowania jej takiej terapii, żeby tak naprawdę ten nowotwór jej na przyszłość tak bardzo nie tyczył i nie przeszkadzał.
0: Średnie wieku osób, kobiet, u których występuje nowotwór?
7: Taki pik jest po 50 roku życia. Oczywiście no, rak szyjki, w zależności od tego, kiedy nastąpiła infekcja HPV, jaka jest predyspozycja pacjentki. Spotykamy i 30-letnie pacjentki z nowotworem, stopniu zaawansowanym bardzo znacznym, ale co do zasady większość nowotworów jednak jest w tej późniejszych latach. Ale no tak jak mówię, nie wyklucza to też wczesnych 30 lat, to już koniecznie regularny wizyt.
0: Czy najlepsza profilaktyka?
7: Tak, najlepsza profilaktyka to dbanie o siebie i regularnie odwiedzanie ginekologa, zgłaszanie się z każdymi problemami, które trafią się, jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, lepiej rozwiązać na wczesnym etapie, niż potem żałować, że się nie odbyło tej konsultacji.
0: Tutaj taka ciekawostka, bo wiem, że pan operuje przy pomocy nowoczesnego robota Da Vinci.
7: Tak, zgadza się. Mamy możliwość od ponad roku wykorzystywać najnowocześniejszą technologię. No i z powodzeniem i z jakby uciechem i radością pacjentek to robimy.
0: Zastanawiałem się, w jaki sposób to się odbywa, bo rozumiem, że najpierw trzeba było przejść odpowiednie szkolenie i ta precyzja jest lepsza od ręki?
7: Tak, no jest to certyfikacja ogólnoświatowa. Taki chirurg musi być wycertyfikowany, wyszkolony i wtedy zyskuje możliwość zalogowania się do konsoli i wykonywania tej operacji. Operacje, można powiedzieć skrótowo, tak obrazowo, jest to taka laparoskopia rozszerzona, bardziej precyzyjna. Eliminujemy ruchy drżenie, zmęczenie rąk. Operuje robot, ale to my tak naprawdę kierujemy nim. Robot sam w sobie nigdy nie operuje. To są moje ruchy przełożone na operację robotyczną, co daje mi niezwykłą precyzję, powiększenie i możliwość bardzo dokładnego zoperowania. Tutaj w grę wchodzi wycięcie węzłów chłonnych, gdzie jesteśmy bardzo blisko dużych naczyń i ta precyzja jest wtedy konieczna. A drugą, ważniejszą chyba dla pacjentek jest to, że jest to operacja bardzo mało inwazyjna, dzięki czemu pacjentki po naszych operacjach na drugi dzień do domu wychodzą.
0: I szybsza.
7: Szybsza rekonwalescencja. Jeżeli trzeba, to szybsze wdrożenie leczenia onkologicznego następowego, co jest niezwykle ważnym benefitem.
0: To jeszcze wróćmy do nowotworów, bo nie każdy sobie robi szczepienie na wirus HPV, czy badania wykrywające nowotwory. Tych nowotworów jest całe mnóstwo, ale jakie są takie pierwsze sygnały, że powinniśmy udać się do lekarza?
7: Objawami są wszelkiego rodzaju niepokojące sygnały wodzące z dróg rodnych lub z brzucha. Krwawienie pomenopauzalne, krwawienie po stosunkach, krwawienie przygodne, niezwiązane z miesiączką, czy różnego rodzaju bóle pochodzące z jamy brzusznej, czy tak jak mówiłem, zwiększony obwód brzucha, zaparcia, dyskomfort. Różnie mogą mieć maski nowotwór, więc myślę, że każdy objaw, który nas niepokoi, odbiega od jakiegoś normalnego funkcjonowania, czy normalnej codziennej rutyny dnia, powinien być zweryfikowany.
0: Tutaj jeszcze zanim włączyłem nagrywanie, to powiedział pan, że wystarczy się szczepić, żeby niektórym nowotworom zapobiegać.
7: Tak, w obecnej wiedzy medycznej jesteśmy na takim etapie. Wiemy, że rak szyjki jest HPV zależny, czyli istnieje korelacja między infekcją wirusa HPV a rozwojem raka szyjki w przyszłości. Na tym etapie pobieramy cytologię, która już jest mniej istotna, aniżeli badanie na obecność HPV wysokoonkogennych typów. Na podłożu tego wiemy, że dana pacjentka predysponuje do rozwoju danego raka. Co za tym idzie, stworzona została szczepionka, która nie jest to jakaś nowość, ale w obecnych czasach możemy się zaszczepić. Jest program w ramach NFZ-u szczepienia dzieci i młodzieży na HPV, co w przyszłości dla nich jest to tak naprawdę paszport bezpieczeństwa i ochronności przed rakiem szyjki. I tu szczepimy nie tylko kobiety, ale też i mężczyzn. Staramy się szczepić populacyjnie. Są już doniesienia, że HPV nie jest tylko związany z szyjką, są różne typy wirusa HPV i postuluje się, że w przyszłości możemy też odkryć inne typy nowotworów, które też są HPV zależne. Są kraje, które szczepią populacyjne wszystkie i odnotowują drastyczne spadki zachorowalności na raka szyjki macicy, co wydaje się być bardzo, bardzo dobrym pomysłem też w naszej populacji.
0: Czyli nagle może się okazać, że wystarczy się szczepić przeciwko niektórym wirusom i nie mieć nowotworu.
7: Tak, czyli może się okazać, że dany nowotwór w cudzysłowie zniknie. Tak jak mówiliśmy o hepatocelulare, czyli raku wątroby przy wdrożeniu szczepień na WZW.
0: A ktoś może to odebrać jako cud.
7: Tak, jakby pozbyliśmy się raka.
0: To jeszcze nawiążę do tych operacji robionej przy pomocy robota, bo w jaki sposób pacjenci do tego podchodzą? Nie mają obaw, że to urządzenie ich uszkodzi, a nie naprawi?
7: Początkowo pacjenci, jak do wszystko każdej nowości, podchodzili sceptycznie. Jak zaczynaliśmy operacje laparoskopowe, pacjenci nagle orientowali się, że było mówione, że będę miał operację, czyli rozcięty brzuch. Nagle ja jestem po operacji, ja mam tylko dwie, trzy dziurki zrobione. To mieliście mnie zoperować? Nie zoperowaliście mnie? No i z czasem się okazywało, że jednak, o Boże, ja jestem zoperowana, a nic nie widać, że jestem zoperowana. No po operacji wstałam, chodziłam, od razu mnie nakarmili, nie było problemu. I też wymagało to trochę czasu, że dopóki pacjenci się nie przyzwyczaili, że operacją mało inwazyjną możemy zrobić bardzo duże operacje. Nawet i radykalne operacje w ginekologii.
0: Czyli to w zasadzie tak trochę

0: Gdzie to są moje ruchy, to wszystko, każda jedna decyzja, co wycinamy, co przecinamy, za co łapiemy, co robimy, to jest tak naprawdę decyzja chirurga. Tu nie ma żadnej samowolki robota, wszystko jest przemyślaną decyzją chirurga. Wdrożenie tej technologii spowodowało przeskok technologiczny, jeżeli chodzi o precyzję i jakość wykonywanych tych zabiegów. Obecnie pacjentki już na tyle wdrożyła się świadomość, że coraz chętniej i coraz częściej pytają, czy jest możliwość wykonywania tego typu zabiegów w jej przypadku. W obecnej chwili teraz NFZ refunduje nam możliwość wykonywania tych operacji w raku trzonu macicy, ale liczymy, że ta dostępność będzie coraz większa. Wchodzi już endometrioza zaawansowana. Myślę, że w perspektywie czasu będziemy mogli wykorzystać robota do wszystkich możliwych operacji ginekologicznych z benefitem dla pacjenta.
1: W sumie ile takich operacji jesteście w stanie dziennie wykonać?
0: Standardowo, w zależności od długości i rozległości zabiegu, 2-3 zabiegi jesteśmy w stanie wykonać.
1: A jedyne ograniczenia to NFZ.
0: No, świadczenia są nielimitowane. Może tu bardziej jakby świadczenia onkologiczne są nielimitowane w ramach NFZ-u. Ilość operacji jest prosto proporcjonalna do pacjentek, które się zgłoszą i które mają rozpoznanie, które możemy wykorzystać do operacji robotycznej. Limitów nie mamy. Jeżeli jest pacjent, który kwalifikuje się do danej operacji, zostanie zoperowany.
1: Czyli można powiedzieć, że jesteście dzięki chociażby temu robotowi nowoczesnym oddziałem i wciąż się rozwijacie, to co można powiedzieć, że jeśli to będzie na tyle dobrze postępowało, to drugiego robota kupicie?
0: Jeżeli będziemy w tym trendzie wzrostowym, który jest obecnie, prawdopodobnie znajdzie się przestrzeń do tego, żeby faktycznie myśleć o zakupie kolejnego robota. Rozwijamy się bardzo dynamicznie, wszystko jest zgodnie ze światowymi standardami. Pacjentki mają coraz lepszy dostęp i zakres usług, które możemy im zaproponować, więc myślę, że tak, onkologia tutaj ma bardzo dobrą perspektywę na przyszłość.
1: A jeśli chodzi o położnictwo?
0: No tutaj jesteśmy też, myślę, że bardzo dobrze rozwijamy tą część naszej działalności. Zyskaliśmy, myślę, że duże zaufanie wśród pacjentek, co przekłada się na rankingi, które są ogólnopolskie, robione przez Rodzić po Ludzku Fundację, gdzie awansowaliśmy na pierwsze miejsce w województwie lubelskim, a także do top 10 w Polsce. Więc myślę, że jest to oczywiście zasługa całego personelu i pacjentki na tym korzystają.
1: Na razie na brak porodów nie narzekacie, bo pytam dlatego, że niektóre oddziały położnicze po prostu są zamykane.
0: Wszędzie odnotowujemy w Polsce spadki ilości nowych urodzeń. Staramy się na tyle zwiększyć atrakcyjność i bezpieczeństwo pacjentek, żeby te, które jeszcze się wahają albo nie wiedzą, to miały to poczucie bezpieczeństwa i wiedzy, że jakość w Białym Szpitalu jest zapewniona i będą zaopiekowane w najlepszy możliwy sposób, co mam nadzieję w przyszłości zwiększy ilość porodów, czyli populacyjnie będzie tylko lepiej. W naszym szpitalu funkcjonuje trzeci stopień referencyjności z zakresu położnictwa, czyli trzeci najwyższy stopień. Jesteśmy w stanie zadbać o każdego noworodka od najwcześniejszych etapów do donoszonej ciąży. Dodatkowo funkcjonuje u nas struktura KOC, czyli koordynowana opieka ciężarnych, gdzie poradnia wraz ze szpitalem pełni całkowitą opiekę nad pacjentką od samego początku przez okres całej ciąży aż po poród, gdzie pacjentka ma zapewnione w takiej opiece wszystkie możliwe aspekty, w tym konsultacje, gdzie pacjentka ma możliwość konsultacji psychologicznych, urofizjologicznych, dietetycznych i certyfikowanych doradców laktacyjnych, więc każdy aspekt przyszłej mamy jest zabezpieczony tutaj. Dzięki temu zyskujemy i pacjentki wychodzą zadowolone, mam nadzieję wszystkie, z naszego oddziału.
1: Jeszcze tak na zakończenie, ile takich porodów w ciągu roku macie?
0: Ogólnopolski trend spadkowy nas tak bardzo nie dotknął. Utrzymujemy ponad 900 porodów rocznie, co jest taką liczbą dobrą i stabilną, gdyż nie odnotowujemy teraz drastycznego spadku. Mam nadzieję, że w perspektywie czasu to tylko i wyłącznie będzie wzrastało.
1: Macie pacjentki tylko i wyłącznie z powiatu bielskiego, czy nawet z innych regionów Polski przyjeżdżają?
0: Zabezpieczamy pacjentki głównie z powiatu bielskiego, ale także nasz zasięg jest szerszy po okoliczne jednostki, gdyż najbliższa, chociażby z punktu widzenia referencyjności, trzeci stopień referencyjności oddziału jest dopiero w Lublinie, w Warszawie i w Białymstoku. Więc jest to mniej więcej taki bufor większość oddziałów

0: pierwsza rzutowych została już tutaj tak bardzo ograniczona. Czyli zamknięte zostało oddziały w Łodawie, w Radzyniu, w Parczewie Położniczy. Więc wszystkie pacjentki z tego rejonu mają wybór albo Biała Podlaska, albo niżej województwo lubelskie. Czyli w zasadzie Puławy, Lubartów. No tutaj ściana zachodnia to jest Łuków, tak naprawdę Siedlce. No i to wszystko między rozdziela się na te szpitale. Czyli zasięgiem trzeciego stopnia referencyjności te szpitale obejmujemy my, a jeżeli pacjentka nie wymaga trzeciego stopnia referencyjności, no to powiedzmy dzieli się to między te wszystkie szpitale w tym rejonie.
1: I tak oto mamy nowoczesny oddział ginekologiczno-położniczy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, który również dysponuje robotem Da Vinci, którym to wykonujecie bardzo skomplikowane operacje nowotworów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Bielski Szpital jest przodownikiem, jeśli chodzi o wykonywanie operacji usuwania nowotworów przy pomocy najnowocześniejszego robota Da Vinci. Jest groźne, a nieleczony może prowadzić do poważnych schorzeń. Chodzi o nadciśnienie tętnicze, na które cierpi co czwarty mieszkaniec powiatu bielskiego. O tym, jak się badać i jak uniknąć nadciśnienia, rozmawia Arek Michlewicz.
1: Dzisiaj chciałem porozmawiać na temat nadciśnienia, bo to jest coś, co nie daje o sobie za bardzo znać.
3: Nazywam się Wójcik Sebastian, jestem lekarzem kierującym oddziałem kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Tak, nadciśnienie jest taką chorobą cywilizacyjną, dotyka bardzo dużo ludzi w Polsce. Ocenia się, że około 10-11 milionów ludzi jest chorych na nadciśnienie, z czego około 30% nie zdaje sobie z tego sprawy. Nadciśnienie jest groźne ze względu na to, że na początku nie daje w ogóle żadnych objawów. Tak naprawdę stwierdzenie nadciśnienia tętniczego jest tylko na podstawie pomiarów ciśnienia.
1: Samo nadciśnienie w sobie może być niebezpieczne?
3: Tak, nadciśnienie jest niebezpieczne ze względu na to właśnie, co powiedziałem, że nie daje objawów na początku, nie zdajemy sobie sprawy z istnienia choroby, a nieleczone nadciśnienie jest bezpośrednim czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak udar i zawał mięśnia sercowego.
1: Powiedział pan choroba cywilizacyjna. Rozumiem, że to ma związek z tym naszym sedentarnym trybem życia.
3: No tak, chodzi o przede wszystkim ilość pacjentów chorych na nadciśnienie i chodzi o rzeczywiście o nasz tryb życia, dlatego że są dwa typy nadciśnienia. Jest nadciśnienie idiopatyczne i nadciśnienie wtórne. Nadciśnienie idiopatyczne to są przede wszystkim czynniki środowiskowe i czynniki genetyczne. Czynniki środowiskowe to są takie, które rzeczywiście możemy poprawić w swoim życiu, czyli zdrowy tryb odżywiania, zmniejszenie otyłości, chodzi o używki, czyli zaprzestanie palenia papierosów czy picia alkoholu.
1: Jest to niebezpieczna choroba, nadciśnienie, natomiast czym grozi tak naprawdę? Czy to może być takie, mieć skutki już nieuleczalne również?
3: To znaczy tak, długotrwałe nadciśnienie przede wszystkim jest czynnikiem rozwoju miażdżycy, czyli miażdżyca może rozwijać się w różnych naczyniach, czy to naczyniach mózgowych, czy naczyniach mięśniu sercowym i jakby bezpośrednią konsekwencją powstawania miażdżycy są bardzo ciężkie choroby, jak zawał mięśnia sercowego, czy udar mózgowy, a choroby sercowo-naczyniowe są chorobami, które powodują największą śmiertelność.
1: Czy nadciśnienie da się całkowicie wyleczyć?
3: Nadciśnienie po prostu się leczy, czyli trzeba stosować leki, jeżeli się stwierdzi nadciśnienie, trzeba stosować leki przeciwnadciśnieniowe. Także nie jest choroba tak jak infekcja, że podamy antybiotyk i ona przechodzi, tylko wymaga stałego leczenia.
1: Ale powiedział pan, że wystarczy trochę z otyłością powalczyć i już to ciśnienie nam spada.
3: No tak, rzeczywiście te czynniki środowiskowe mają znaczenie, ale bardziej pełnią one funkcję wspomagającą w leczeniu nadciśnienia.
1: To jeśli wziąć takie ABC stworzyć, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna i dbanie o to, żeby nie było nadwagi.
3: Tak.
1: Te trzy punkty wystarczą, żeby uniknąć nadciśnienia.
3: Tak, ważny jest też ruch, tak? Chodzi o taki wysiłek aerobowy tak zwany, czyli no to są takie wysiłki, które zwiększają utlenowanie mięśnia sercowego i poprawiają krążenie, czyli są to na przykład długie spacery szybkie, nordic walking, jazda na rowerze, pływanie. Nie mówimy tutaj o wysiłkach izometrycznych, które mogą zwiększać ciśnienie, tylko chodzi o wysiłki właśnie takie aerobowe.
1: A proszę powiedzieć, czy dużo jest takich przypadków pacjentów, którzy trafiają do państwa i dopiero u was dowiadują się, że mają nadciśnienie?
3: Oczywiście. No, stwierdzenie nadciśnienia może być tylko na podstawie pomiaru ciśnienia. ciśnienie. Jeżeli pacjent nie mierzył do tej pory ciśnienia, to po prostu nie wie o swojej chorobie. Dlatego bardzo ważne są badania screeningowe i badania tak zwane oportunistyczne, czyli jeżeli pacjent pojawia się u jakiegokolwiek lekarza, w jakimkolwiek gabinecie i ma mierzone ciśnienie za każdym razem, mimo że pojawił się z inną chorobą, no to wtedy jest większa wykrywalność.
1: Załóżmy, że nie mierzyliśmy sobie ciśnienia, nagle ktoś nam poda ten ciśnieniomierz i powie, zmierz sobie, jakie są te górne i dolne granice tego dobrego ciśnienia.
3: Według ostatnich wytycznych nadciśnienia tętniczego wartości uznawane za nadciśnięcie to jest 140 na 90 mm słupa rtęci. Jest to w warunkach gabinetowych. Inne są normy w warunkach domowych, gdzie granica ta wynosi 135 na 95 mm słupa rtęci.
1: To jeżeli chodzi o nadciśnienie, to też ważna informacja. Czy to dotyka tylko osoby w jakimś tam wieku, czy to może dotknąć tak naprawdę każdego?
3: Ilość pacjentów z nadciśnieniem zwiększa się wraz z wiekiem, ale są ludzie młodzi, którzy chorują na nadciśnienie. W takich przypadkach poszukujemy nadciśnienia wtórnego. U młodych osób pojawiające się nadciśnienie, zwłaszcza bardzo wysokie wartości ciśnień, mówimy o nadciśnieniu stopnia trzeciego, czyli powyżej 180 na 110, wtedy poszukujemy wtórnych przyczyn nadciśnienia, takich jak choroby endokrynologiczne, choroby układu krążenia typu koarktacja aorty czy zwężenie tętnicy nerkowej, czyli młodzi chorzy też chorują na nadciśnienie, ale nasze postępowanie diagnostyczne czy lecznicze trochę różni się od tego u osób starszych.
1: Czy jeśli pacjent trafia do Was z zawałem właśnie z powodu tego nadciśnienia, jakie zabiegi są jemu wykonywane?
3: Zawał mięśnia sercowego jest już następstwem wieloletniego nadciśnienia. W tej chwili najnowocześniejszym leczeniem choroby wieńcowej czy zawału mięśnia sercowego są zabiegi angioplastyki, czyli udrażniania tętnic wieńcowych, plastyki balonowe i wszczepianie stentów, żeby zapobiegać zawałom, zmniejszać objawy.
1: To są takie skomplikowane dosyć operacje.
3: No tak, wymagają długiego szkolenia, zazwyczaj wykonują to kardiolodzy już ze specjalizacją.
1: To jest taka trochę kosmiczna technologia.
3: No dla nas nie. No robimy te zabiegi już od kilkudziesięciu lat, więc jakby dla nas to jest dzień powszedni. Jeżeli coś wykonuje się codziennie, no to nie patrzy się na to w ten sposób, ale oczywiście kardiologia bardzo znacznie poszła do przodu w ostatnich latach i cały czas się rozwija.
1: Jak dużo pacjentów trafia do Bielskiego Szpitala z zawałem serca albo z chorobą wieńcową? Macie pełny oddział?
3: Jeżeli chodzi o ostre zespoły wieńcowe, w tym zawałem mięśnia sercowego, jest bardzo dużo pacjentów. W tej chwili leczymy.
1: I często jest tak, że są to pacjenci z nadwagą?
3: Tak, to są pacjenci z tak zwanymi czynnikami ryzyka, czyli nadwagą, cukrzycą typu drugiego, właśnie nadciśnieniem. Kiedyś było bardzo dużo zawałów STEMI, czyli tak zwanych pełnościennych, natomiast teraz zwiększa się ilość zawałów tak zwanych NSTEMI, czyli choroby wielonaczyniowej. Pacjenci są starsi, z wielochorobowością, także bardzo dużo już takich starszych osób też leczymy.
1: Ale młodzi też się trafiają. Najmłodszy pacjent?
3: Podejrzewam, że około 30.
1: To bardzo młody.
3: Tak.
1: Pojawia się ten brak aktywności pewnie fizycznej.
3: No tutaj u takich młodych pacjentów można też mówić o tle genetycznym. Zazwyczaj tło genetyczne zawału mięśnia sercowego rozpoznajemy wtedy, kiedy ktoś z bliskiej rodziny na przykład chorował na zawał przed 50 rokiem życia.
1: Czyli jednak nadciśnienie można odziedziczyć?
3: Tak, przy tym nadciśnieniu idiopatycznym mówimy o jakby mieszanej etiologii, czyli tle genetycznym i właśnie tych czynnikach środowiskowych. Także część na pewno jest spowodowana tłem genetycznym, tak.
1: To czy w takim razie możemy to sprawdzić? Czy genetycznie jesteśmy narażeni na nadciśnienie? Są jakieś badania ku temu prowadzone?
3: Nie prowadzi się badań genetycznych nadciśnienia tętniczego.
1: Odnośnie samego zawału serca, to jakie objawy powinny dawać nam sygnał, że coś jest nie tak?
3: Objawem zawału mięśnia sercowego jest przede wszystkim ból w klatce piersiowej. To jest podstawowy objaw, na który trzeba zwracać uwagę. Choroba wieńcowa niestabilna daje podobne dolegliwości bólowe, tylko przy wysiłku. Jeżeli przy wysiłku pacjent czuje ból rozpierający w piersiach z promieniowaniem do żuchwy, do barków, jest to objaw niepokojący, z którym należy zgłaszać się do lekarza.
1: Długo nieleczone nadciśnienie może prowadzić do?
3: Długo nieleczone nadciśnienie może prowadzić, tak jak powiedziałem już wcześniej, do miażdżycy mięśnia sercowego. Może prowadzić do miażdżycy tętnic zawału udaru mózgowego, ale także do niewydolności nerek. Może prowadzić do zmian w sercu, na przykład przykład przerostu mięśnia sercowego, później niewydolności serca. Oprócz bólu w klatce piersiowej są też inne objawy. Może być zasłabnięcie, mała tolerancja wysiłku, duszność. Obrzęki nóg są objawem niewydolności serca już.
1: To jeszcze jakie są metody mierzenia ciśnienia, a także kiedy powinniśmy już zacząć je wykonywać?
3: Pomiary ciśnienia powinny być wykonywane ciśnieniomierzem z certyfikatem. Są to ciśnienia z mankietem. Ciśnieniomierze nadgarstkowe są niedobre, także należy używać ciśnieniomierza z mankietem. Mamy jeszcze inne sposoby pomiaru ciśnienia. Do rozpoznania nadciśnienia potrzebne są co najmniej 3 pomiary niezależne, wykonywane w spoczynku po co najmniej 30-minutowym odpoczynku, jeżeli był wysiłek fizyczny, i co najmniej 3 pomiary niezależne o różnych porach.
1: Warto prowadzić sobie taki notes i codziennie zapisywać sobie, jakie mamy ciśnienie?
3: Tak, zalecamy to pacjentom zazwyczaj przy wprowadzaniu leków nadciśnieniowych. Wtedy zalecamy pacjentom mierzenie ciśnienia co najmniej przez tydzień, 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Poranny pomiar powinien być wykonywany przed przyjęciem leków. Mamy też możliwości ambulatoryjnego rejestrowania ciśnienia 24-godzinnego zapisu, czyli to podstawowe jakby pomiary takie, na których się opieramy, to jest pomiar domowy wykonywany przez pacjenta albo tak zwany holter ciśnieniowy, czyli 24-godzinna rejestracja.
1: W którym momencie zaczynamy leczenie nadciśnienia?
3: Jeżeli, tak jak mówiłem o tych pomiarach niezależnych, jeżeli 3 pomiary niezależne wykazują, że ciśnienie jest podwyższone, znaczy, że jest nadciśnienie, czyli jest powyżej 140/90, wprowadzamy leki nadciśnieniowe. Mamy do dyspozycji 5 głównych grup leków nadciśnieniowych. Zazwyczaj jest to takie leczenie trochę metodą prób i błędów, czyli wprowadzamy lek przeciwnadciśnieniowy, zazwyczaj 2 leki w małych dawkach. Polecamy pacjentowi regularne pomiary ciśnień i na podstawie tych pomiarów domowych korygujemy ewentualnie leczenie, dopisujemy jakieś leki albo zmniejszamy dawki.
1: Czy jeżeli chodzi, jeszcze wrócę do zawałów serca, czy one są z reguły spowodowane nadciśnieniem, czy są też inne powody zawału serca?
3: Czynniki ryzyka zawału mięśnia sercowego oprócz nadciśnienia to jest przede wszystkim otyłość, hypercholesterolemia i cukrzyca typu drugiego. Także to są 3 główne czynniki ryzyka choroby wieńcowej. No zapomniałem oczywiście jeszcze o nikotynizmie, czyli palenie papierosów. Te wszystkie czynniki mają wpływ na przyszłe zawały.
1: Czyli tak jakbyśmy chcieli podsumować, o czym warto pamiętać, żeby jednak przeciwdziałać temu nadciśnieniu, unikać zawału serca czy chorób wieńcowych?
3: Po pierwsze, dbajmy o zdrowy styl życia. Po drugie, regularnie kontrolujmy ciśnienie. Po trzecie, jeśli choroba zostanie już rozpoznana, leczmy ją zgodnie z zaleceniami lekarza i nie przerywajmy terapii na własną rękę.
1: Takie ABC. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Aby przeciwdziałać nadciśnieniu, zalecana jest zdrowa dieta, unikanie wszelakich używek, a także uprawianie aktywności fizycznej. A Jursi i Miuk to młodzi, ambitni raperzy z Białej Podlaskiej, którzy w ostatnich miesiącach wyraźnie zaznaczyli swoją obecność na lokalnej scenie muzycznej. Z artystami rozmawia Arek Michlewicz.
4: Witam, jestem Kormek Smiuk, ksywka z rapowa Miuk.
5: Nazywam się Szymon Juśko i moją ksywką jest Ayursi.
1: Dobra, to zanim zaczniemy, tworzycie muzykę rap, która jest trochę połączona z popem?
4: Można tak powiedzieć. Można powiedzieć też, że to, co tworzymy, nie jest też do końca jednym tak jakby gatunkiem muzycznym, w sensie takim, że to nie jest tylko 2 gatunki, czyli pop i rap, że to praktycznie jest coś takiego, że jaramy się praktycznie każdą muzyką, która jest, i mamy coś takiego, że jeżeli wpada po prostu coś w ucho, to mówimy sobie, no trzeba to tworzyć.
1: To może najpierw odkryjmy wasze pseudonimy artystyczne, czyli Miuk, Ayursi. Skąd to się wzięło?
4: Miuk pochodzi od mojego nazwiska, jeżeli można się też domyślić w sumie, bo po prostu na nazwisko mam Maksy Miuk. Uznałem, że Miuk, no taka fajna końcówka, wpada w ucho i jest w sumie, coś w tym jest po prostu, że taka krótka pasuje w ucho i fajnie to by było, po prostu to się kojarzy ze mną, że to jest po prostu już tak jakby wkodowane we mnie.
1: Dobra, a z twoją ksywką jak to zaczęło się?
5: Moją ksywkę wymyślił w sumie mój kumpel Konrad i to było tak, że miałem kiedyś ksywkę taką Ayukraj i on to czytał zawsze Ayursi i uznałem, dobra, zmieniam na Ayursi i po prostu uznałem, że może to faktycznie lepiej brzmi.
1: I tak jak się słyszy, tak się pisze.
5: Dokładnie tak.
1: Tworzycie indywidualnie i tworzycie też razem. Najnowszy utwór, który pojawił się teraz na YouTubie, to Młody Bóg. I jeszcze widzę jednego artystę, który do was dołączył, Pytka.
4: Tak, to jest Jacek Pytka. Jest on tak jakby... Poznaliśmy się w ogóle...
1: A to ten Jacek Pytka sprzed świtu?
4: Tak, tak. To jest właśnie... Chciałem do tego dojść, że to jest właśnie pan Jacek Pytka sprzed świtu. Pan, znaczy nie, no nie pan. W sumie bardzo by się uraził, jakby to usłyszał. Dlatego pozdrawiam cię, Jacek. Ale ogólnie rzecz biorąc, nasza cała trójka poznaliśmy się na zajęciach muzycznych Metro. Cała nasza trójka i tak jakby poczuliśmy w sobie ten taki vibe, takiego artystycznej duszy, że tak to powiem, że mamy w sobie po prostu chęć do tworzenia i taką ikrę w sobie.
1: A powiedzcie, sami osobno piszecie kawałki, czy w ogóle jak powstał utwór Młody Bóg?
5: No to w sumie to jest kawałek z mojego albumu, który w poniedziałek wyszedł, ostatni tydzień. No i powstał to tak, że bardzo prosta historia. Siedziałem w samochodzie pod apteką, zawiozłem mamę, czekałem na nią i tak przeglądałem sobie bity różne na YouTubie i wpadł mi w ucho ten właśnie i zacząłem pisać refren i napisałem w samochodzie refren, później zajechałem do domu, to napisałem zwrotki. Później, tak jak Mikołaj powiedział, że z Jackiem zrobiliśmy ten utwór. Chcieliśmy coś razem stworzyć, bo poznaliśmy się na tych zajęciach Metro i uznaliśmy, że ten utwór będzie taki fajny, taki nie za bardzo rapowy, taki też pod Jacka, bo on też w tym klimacie tworzy. I tak to właśnie wyszło. Teksty piszemy sami oczywiście i Mikołaj i ja swoje. W tym Młody Bóg to ja napisałem tą zwrotkę za Jacka. Miało być na początku tak, że ja miałem ją nagrać, ale już jak uznaliśmy, że może Jacek tutaj lepiej wypaść, to niech będzie on. I też nagraliśmy to już profesjonalniej u niego niż u siebie w domu i właśnie tak właśnie.
1: Jeśli chodzi o ciebie, to dużo utworów piszesz?
5: Oj, dużo jest.
1: Znaczy, czy dużo już masz na swoim koncie takich, które są gotowe i je publikujesz? Albo są opublikowane?
5: No właśnie tak jak mówię, że wyszedł ten album 13 utworów, z czego dwa już były na YouTubie.
1: Ale to jest tak, że sam wydajesz za własne zarobione pieniądze, idziesz masteringować to wszystko?
5: Wszystko sam robię, w sensie nie kupuję mix masteringu, tylko ja sam to robię. Po prostu wolałem się tego nauczyć niż wydawać pieniądze na to. Bity oczywiście kupuję, ale też zamierzam w przyszłym jakimś projekcie większym też na swoich bitach robić to, żeby nie wydawać pieniędzy.
1: To jak to jest u ciebie? Ile ty masz na swoim koncie utworów?
4: Ja u siebie mam ogólnie ze sobą już mam utworów, można powiedzieć, że epkę wydałem. Jest ona, nazywa się ona Krwawy Księżyc i jest ona bardziej właśnie trapowo-rapowa, że nie jest ona taka właśnie bardziej popowa, tak jak było, tak jak powiedziałem, że ogólnie staramy się tworzyć to co jest tak jakby wyrażenie po prostu naszej twórczości i akurat emocje, które wtedy miałem, po prostu przelałem na to, co było tak jakby dla mnie najbardziej potrzebne i najbardziej ważne. Te numery ogólnie wyszły, są dostępne i teraz pracuję ogólnie z nowym projektem, który też będzie totalnie alternatywny, można powiedzieć, że ja akurat w swojej twórczości muzycznej staram się tak jakby otwierać nowe ścieżki, robić coś, co jest tak jakby niepowtarzalne. To ma być na zasadzie takim, że chciałbym po prostu kreować ścieżki, które są tak jakby niepowtarzalne w stosunku do tego, jak one mają brzmieć dla innych, bo większość ludzi, którzy tworzą muzykę, mam wrażenie, że strasznie lecą na jednym patencie. Nie próbują rozwijać tego, co samo się nazywa artyzmem, twórczością twoją, że na przykład ktoś po prostu jara się jakimś raperem i na podstawie jego tworzy tak jakby siebie.
1: No właśnie miałem o to zapytać, kim wy się inspirujecie?
4: Ciężko stwierdzić, czy to jest inspiracja, czy nie, bo można się wieloma osobami, które tworzą, inspirować, ale ostatecznie wychodzę do wniosku, że najlepiej inspirować się samym sobą, że to po prostu, jeżeli masz być najlepiej, ludzie jeśli cię zauważą, to jeżeli mają cię zauważyć na dłuższy dystans, to najlepiej, żeby zauważyli za to, co robisz, a nie to, że kreujesz się na kogoś, bo na przykład no jeżeli jakiś nowy Dawid Podsiadło będzie, no to wiadomo, że będą wszyscy mówić, że brzmi jak Dawid Podsiadło, więc no nie jesteśmy w stanie nic z tego zrobić, że najlepiej po prostu odkrywać nowe rzeczy, które są tak jakby jeszcze można powiedzieć niezbadane, nikt ich nie zna i właśnie takie szukanie takich nowych perspektyw na tworzenie muzyki. To jest coś, co mnie zawsze fascynowało. Uważam to za największy motyw napędowy w stosunku do mojej muzyki.
1: Jursi, czym się inspirujesz? Kim się inspirujesz?
5: W zasadzie inspiracja pochodzi od tego, czego się na co dzień słucha, czyli jak słucham Kubana albo Opała, to są to dwóch raperów, to te kawałki mogą brzmieć podobnie i też i flow i tak dalej. Ta tematyka próbuje też coś od siebie dać, ale wydaje mi się, że najlepiej, jeżeli chodzi o te inspiracje, słuchać albo samego siebie, albo w ogóle muzyki nie słuchać. Albo słuchać coś kompletnie, jakiś jazz, jakiś coś, czego w ogóle się nie tworzyło jeszcze. Wtedy najlepsza inspiracja wchodzi i może się stworzy akurat coś takiego nowego. Przede wszystkim nie robić na siłę, jeżeli jakiś utwór po prostu jakoś nie ma się weny na napisanie i tak dalej, to po prostu to nie.
1: Tworzycie indywidualnie, ale kiedy pojawił się ten pomysł, żeby jednak połączyć siły i tworzyć coś wspólnie? I generalnie jak dzielicie pracę? Czy jeden komponuje, tworzy muzykę, drugi słowa, czy wymieniacie się w tych kwestiach?
4: Jeżeli o to chodzi, to znaczy, tak jak powiedziałem, poznaliśmy się na metro i nasza pierwotna znajomość to po prostu totalnie była losowa. Ja to pamiętam jak dzisiaj, że czekaliśmy na zajęcia przed wejściem do sali i siedzi obok mnie taki właśnie gość jak Szymona Jursi i ma gitarę z tyłu, więc zakładam, że pewnie też czeka na zajęcia. I pytam, na zajęcia? A on mówi, wiadomo. I po prostu mnie tak to po prostu rozbawiło, że od razu praktycznie od kiedy się poznaliśmy, poczuliśmy taki
1: vibe.
4: Tak, no dokładnie, dokładnie, że to jest po prostu vibe, który jest zawsze. Potrafimy sobie uszczuplać, potrafimy sobie różne po prostu gagi, nie gagi, żartować. Tak jakbym mówi poważnie, to tak jakbym znał go całe życie. Że od kiedy się poznaliśmy, praktycznie mieliśmy wrażenie, że przynajmniej ja to tak odczuwam, że miałem wrażenie, jakby znał go całe życie. Jeżeli chodzi o tak jakby muzykę, to mamy coś takiego, że na przykład czasami jak Szymon przyjeżdża do mnie, bo u mnie w domu mam takie prowizoryczne studio zrobione, że mam ten pokój trochę oddzielony i tam ogólnie materace wszystkie są, więc tam jakoś nie jest naprawdę zła. Tam też mikrofony są i słuchawki są też na wyższej jakości. I to jest coś takiego, że jest jakiś pomysł, coś tutaj dodać, coś tutaj odjąć, że coś tego. I tak samo Szymon u mnie, że coś powinien tu odjąć, coś nie tego, że tak jakby po prostu jaramy się muzyką samą sobie. To poczucie tego, że ej, słuchaj, moim zdaniem to powinno być lepiej, albo to powinno być inaczej zrobione. Naprawdę w stosunku do tego to jest po prostu łączenie tego wszystkiego. Niby pracujemy indywidualnie, ale no myślę, że wybijamy siebie razem, tak jakby to powiedzieć. Tak jak Naruto i Sasuke, że się wybijamy po prostu i razem po prostu biegniemy do przodu.

0: No i jak widać, mnóstwo pracy na to i środków przeznaczacie, chociażby z uwagi na to, że sporo kawałków ma swoje teledyski.
1: No teledysk taki, na który moglibyśmy przeznaczyć jakąś sumę, to ten ostatni właśnie. Na szczęście zrobił mi to po znajomości taki...
0: Ostatni, czyli Młody Bóg.
1: Ostatni, dokładnie. Młody Bóg, co we trójkę śpiewamy. Na szczęście zrobił to tak po znajomości, napisał do mnie taki Paweł. Nagrał to po prostu za darmo, nie? Normalnie bierze za to pieniądze, ale jakoś tak wyszło, że spodobał mu się jeden z moich kawałków i powiedział, że ja ci mogę zrobić za darmo jeden teledysk. No tak się umówiliśmy i pojechaliśmy. Tak ogólnie te teledyski, które są na YouTubie, to kręcimy sobie normalnie telefonem jakoś. Ja to później w programie jakoś ładnie montuję i nie przeznaczamy na jakieś dużo pieniędzy. Fajne miejsce po prostu, najlepiej fajne miejsce znaleźć i naprawdę da się za darmo coś fajnego nakręcić.
0: Dużo kawałków wspólnie stworzyliście jak do tej pory?
1: Większość jest na tym ostatnim albumie Mikołaja, Krwawy Księżyc. No to tam jest sporo jego i mojej pracy włożonej w to, a na moim tutaj to chyba jeden, tylko ten Młody Bóg. Ale też mamy za sobą jeden projekt, taki mixtape, Disney Channel mixtape, w którym jakby próbujemy odwzorować takie utwory z programu Disney Channel, żeby brzmiały mniej więcej podobnie, takie rockowo, popowe, coś takiego. Także to całe 5 utworów tam jest, no i to tylko przez nas jest stworzonych tych. No to są tak w skrócie.
0: Czy już użyję takiego sformułowania, ozaiksowaliście te wszystkie utwory wasze?
2: Jeszcze tak jakby jedyne, co na razie mamy w planach zaiksować.
0: Wahacie się?
2: Nie wiem, czy się wahamy. Jacek powiedział nam, że mamy zrobić zaiksy. Zrobiliśmy konto, napisaliśmy, że zrobiliśmy konto i powiedział, że na razie jest git. Będziemy ogarniać w przyszłości, bo to było jeszcze było przed tym, więc myślę, że zajmiemy się tym w najbliższym okresie po prostu. Będziemy się na tym skupiać i myślę, że nasze przyszłe numery już mogą powoli być robione w ZX, żeby to była nasza twórczość i tylko nasza. Będziemy do tego dążyć na pewno.
0: W sumie to od ilu lat tworzycie muzykę?
1: Ja od 4 lat, od 2020 roku. Wtedy miałem taki okres, że taki gorszy okres, gdzie musiałem gdzieś jakieś wylać emocje i właśnie weszło to w muzykę. Jakoś tam byłem po drodze zawsze z tym. A Mikołaj chyba od 5, jak dobrze pamiętam.
2: No jeżeli o mnie chodzi, to od 5, no 2018 rok. No to już 7. To ja pamiętam, że muzykę, całe życie interesowałem się muzyką. Po prostu uwielbiałem po prostu śpiewać. I moi rodzice to zauważali i starali się pchać mnie coś w tą stronę. Ostatecznie 7 lat, pierwszy numer właśnie powstał w 2018 roku. I co prawda różnica i tak jakby poziom tak jakby jest, oczywiście nie ma co do porównywania to, co jest teraz, co było wtedy, ale wiadomo, że człowiek po prostu musi zacząć od czegoś i musi uczyć się na błędach, które po prostu popełnia i myślę, że to jest taki, no można powiedzieć, że trochę już 7 lat jest, ale tak mniej więcej na poważnie do tego podchodząc, że tak jakby już rzeczywiście od początku do końca, tak jakby, że na początkujących latach to od czasu do czasu podejść do mikrofonu, zrobić coś, powiedzieć, no nie wiem, czy może to jest dla mnie, może powinienem zająć się kurde techniką, czy powinienem go skończyć, czy może nie. I można powiedzieć, że trochę tak samo jak Szymon, że od 2020-2021.
0: W sumie to jesteście młodymi artystami, ile macie lat?
2: No, ja akurat mam 22 w tym roku.
0: Czyli student.
1: Prawie, mógłby być student, ale coś chyba nie wyszło tam po drodze, co?
2: No, jeżeli chodzi o mnie, to akurat, no, z maturą jest problem, ale to akurat przysługuje się do tego i jest w tym jakaś po prostu próba. To akurat się z tym nie śpieszę. Teraz akurat pracuję i praktycznie większość funduszy, jakie mam, wydaję na muzykę. I jakoś nie narzekam na to i jakoś nie paję mnie do tego.
0: Dobra, ale porozmawiajmy o planach na przyszłość. Koncerty już były?
2: Mieliśmy pierwszy koncert ze sobą, ale to był bardziej konkurs. I jest on bardziej reprezentowanie siebie jako artystów i uznaliśmy, że to jest świetny pomysł na zaprezentowanie siebie. Zrobiliśmy go w taki sposób, że 2 numery były moje i 2 numery były Szymona. A nie, inaczej. 1 numer mój, 2 Szymona i 2 wspólne. I po prostu uznaliśmy, że tak będziemy siebie się napędzać, że jak jest Szymona numer, to ja jestem jego tak jakby hype manem. Czy jak ja nawijam, to wtedy Szymon jest moim hype manem. Tak jakby, że tak jakby lubimy się dzielić po prostu swoją pracą, którą mamy i jaramy się samymi sobą.
0: Jeżeli chodzi o płyty, bo ty masz, mówisz, płytę już swoją gotową, ty masz swoją gotową płytę, tak? I epkę.
2: Tak, epkę wypuściłem elektroniczną, że nie ma jeszcze nakładu płyt. Szymon będzie miał nakład płyt, to też może pochwalić się, jeżeli by chciał.
0: Chcesz się pochwalić?
1: No jest, na 50 sztuk tylko, a to przez DM-y na Instagramie wysyłam, albo przez wiadomości prywatne. Kto chce, to pisze i tam mogę dać nawet za darmo, tą ofiarę jakąś.
0: Na innych platformach udostępniacie swoje utwory oprócz YouTube'a?
1: Wszędzie, gdzie się da. Wszystkie streamingi, po prostu i Spotify, i Tidal, i Apple Music, wszystko. Wszędzie jest.
0: Obserwujecie swoje social media, to ile już łącznie tych wyświetleń wygenerowały te wszystkie utwory? Liczyliście to? Patrzycie, ile to generuje wam?
1: No, u mnie jest nieźle już. W sensie ten utwór z KP to jest mój najbardziej słuchany utwór. Chyba 7 tysięcy ponad jest. No to tam jak na start może być. Te wspólne nasze, no to jeden się tak wybił, Zostań się nazywa. Jest chyba 1500 już pod nim. Nie wiem, czy będzie więcej, szczerze.
0: Cóż, promocja i jeszcze raz promocja musi być.
2: Dokładnie, promocja, bo możesz robić wiele rzeczy, ale najważniejsze jest to, żeby to promować. Jeżeli tobie się nie uda, możesz robić nawet najlepszą rzecz na świecie, ale jeżeli tego nie rozpromujesz, no to nic z tego nie będzie.
0: Taka zasada. To jeszcze tak na zakończenie. Plany na najbliższy rok.
2: Plany na ten rok jeszcze, no to tak jak powiedziałem, mam w planach bardzo duży projekt. Tak jak powiedziałem, będzie on mega alternatywny i mega dużo ludzi może się nie spodobać, ale tak jak powiedziałem, to jest coś, co uwielbiam w muzyce i coś, co naprawdę fascynuje mnie w muzyce, że mogę robić cokolwiek chcę i tak jakby każdy, kto posłucha, to posłucha, kto nie będzie chciał, to nie. I to jest najlepsza rzecz po prostu. I teraz jest taka po prostu produkcja, że myślę, że na ten rok na pewno nie będzie, ale w okolicach stycznia, że to już po prostu już jest zaplanowane, nawet data jest.
0: A Jursi, jak u ciebie?
1: U mnie jest tak, że staram się teraz robić swoje bity, swój mix, mastering, klipy też, Mikołaj może będzie mi kręcił albo coś, może nawet ten mój kolega Paweł, no to próbuję nie wydawać pieniędzy na tą muzykę po prostu, staram się robić, żeby to było w 100% moje i to wszystko. Na razie te same single będą.
0: A Jursi, Miuk, budżetowo, ale chcą dogonić Kubańczyka. Dzięki za rozmowę.
1: Dokładnie tak.
2: Dokładnie tak, bardzo dziękujemy.
3: Utworów młodych bielskich artystów możecie słuchać na platformach muzycznych. Technik robotyki to zawód otwierający ścieżki kariery w branżach takich jak motoryzacja czy lotnictwo. My stawiamy na wiedzę praktyczną, podkreśla Ryszard Dołęga, dyrektor zespołu szkół zawodowych numer 2 w Białej Podlaskiej.
0: Obudź w sobie myśl techniczną, to hasło, które reklamuje robotykę, która niestety jeszcze nie cieszy się taką aż ogromną popularnością. Jeździcie czasami do szkół podstawowych, żeby zachęcać przyszłych absolwentów tychże szkół, aby zaczęli naukę u was i żeby przyszli uczyć się robotyki.
4: Ryszard Dołęga, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych numer 2 w Białej Podlaskiej. Uczę przedmiotów w zawodzie technik mechatronik i to są przedmioty związane z programowaniem sterowników PLC i programowaniem robotów przemysłowych. Oczywiście jeździmy do szkół, propagując te zawody, które tutaj kształcimy w naszej szkole. To są zawody takie typowo techniczne, m.in. technik robotyk, technik mechatronik, technik informatyki, technik budownictwa, technik grafiki poligrafii cyfrowej, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, także troszeczkę tego jest. Próbujemy zachęcić uczniów do kształcenia w naszej szkole, no z różnym skutkiem. Także oprócz tego, że jeździmy do szkół, uczestniczymy w różnego rodzaju targach edukacyjnych, m.in. bielski GPS na edukację i zawód. Organizujemy również w szkole tak zwany Dzień Technika. To w ramach tego Dnia Technika uczniowie ze szkoły podstawowej mogą przyjść, zobaczyć, jak wygląda kształcenie, zapoznać się z ofertą w poszczególnych zawodach, poznać, jak wyglądają pracownie, jakie jest wyposażenie tych pracowni, usłyszeć od nauczycieli czy uczniów informacji na temat możliwości kształcenia w danym zawodzie.
0: Czy podstawą uczenia się robotyki jest oprogramowanie, uczenie się programowania?
4: To znaczy w dużej mierze tak. Tutaj chodzi o to, że w takim najprostszym przypadku można nauczyć się programowania robota, tego na przykład Kawasaki, przy pomocy takiego Teach Pendanta, z tym, że jest to oprogramowanie na takim podstawowym poziomie. Natomiast, żeby nauczyć się programowania robota i w pełni wykorzystać jego możliwości, trzeba poznać jakiś język programowania i te języki programowania są już zbliżone do tych języków, które stosują informatycy przy pisaniu programów komputerowych.
0: Tak jak patrzę, to pracownię macie całkiem nieźle wyposażoną. Robot za robotem stoi.
4: Tak, oczywiście. No tutaj mamy 4 roboty. Roboty takie typowo przemysłowe, czyli gdyby ktoś w przemyśle chciał te roboty wykorzystać, to oczywiście jak najbardziej można. Nie są to roboty dydaktyczne, bo czasami z takimi można się spotkać, które no, pełnią funkcję takiej wstępnej nauki. Natomiast tutaj spokojnie te roboty, gdyby ktoś chciał, można postawić na linii produkcyjnej, zaprogramować i roboty te powinny wykonywać stosowne czynności. No oczywiście uczymy się tutaj na robotach, które nie mają zbyt dużych rozmiarów, ale na przykład w przypadku robota tego Kawasaki można spokojnie w oparciu o tą wiedzę zaprogramować robot, który ma zasięgi na przykład kilku metrów i potrafi podnosić ciężary rzędu kilkuset kilogramów. To jest taki sam sposób programowania, taki sam proces. Kwestia tylko różnicy wielkości w takim robocie. Dlatego jak nauczymy się na takich mniejszych, to jesteśmy w stanie potem bez problemu programować takie typowo przemysłowe roboty, które pracują na halach produkcyjnych.
0: Tutaj naocznie wszystko wygląda bardzo ciekawie, więc dziwię się, że wciąż jeszcze nie jest to najbardziej popularny kierunek.
4: To znaczy nie jest to popularny kierunek, bo tak mi się wydaje, że młodzież chyba troszeczkę się boi. Boi się, bo są to urządzenia, które są wysoko specjalizowane, wymagają dużej wiedzy, wysokich kwalifikacji i to niestety czasami budzi strach, czy ja sobie z tym poradzę. Dlatego też myślę, że tutaj chyba nie ma się czego bać, że jesteśmy w stanie nauczyć obsługi takiego sprzętu. Kwestia, żeby chcieć wykazać zainteresowanie i myślę, że trochę jakiejś tam wiedzy z zakresu fizyki, trochę zdolności matematycznych w zupełności wystarczy, żeby z powodzeniem radzić sobie z programowaniem robotów przemysłowych.
0: Właśnie o to miałem zapytać. Czy dużo matematyki, dużo fizyki, która może czasami odstrasza?
4: To znaczy tak, fizyka to jest potrzebna do tego, żeby poznać ewentualnie zasadę działania takiego urządzenia. Oczywiście tam trochę mechaniki wchodzi, trochę elektroniki wchodzi i tak dalej. Natomiast matematyka to no, czasami to jest na takim podstawowym poziomie, czyli mnożenia, odejmowania, dzielenia, tylko no, czasami takie logiczne wykorzystanie tej wiedzy jest bardziej potrzebne niż bardzo skomplikowana matematyka. Bo tak jak mówię, matematyka na poziomie podstawowych działań, ale logicznie wkomponowanych w program dopiero pozwala na to, żeby sterować takim robotem.
0: Potrzebne są macierze siłki, całki?
4: Znaczy tak, całki na pewno nie, rachunek różniczkowy też nie jest potrzebny, ani logarytmy, no czasami się przydają sinusy, kosinusy, tangensy, bo no wiadomo, w różnych układach te roboty pracują, no i czasami muszą wykonywać coś, że w jakimś tam innym układzie współrzędnych będzie łatwiej wykonać i wtedy przeliczenie układów współrzędnych związane jest z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych, no ale to nie przerasta możliwości przeciętnego technika.
0: Ten robot, na którego patrzę, to widzę, że jest odpowiedzialny za segregację produktów, tak?
4: To znaczy odpowiedzialny jest za pakowanie konkretnie, bo mamy dwa magazyny. Z jednej strony jest magazyn z takimi kostkami, z drugiej strony magazyn z krążkami i w tym przypadku on bierze z jednego, z drugiego magazynu na przemian i ma za zadanie zapakować do pudełka te elementy.
0: I rozróżnić produkt.
4: Rozróżnić oczywiście produkt, także tutaj w zależności od tego, który bierze, musi odpowiednio go chwycić, bo inaczej ma chwytać te przedmioty w kształcie krążka, inaczej przedmioty w kształcie prostopadłościany.
0: Który z tych robotów jest najbardziej zaawansowany?
4: To znaczy trudno mówić o stopniu zaawansowania, bo wszystkie są na jednakowym poziomie. Tutaj mamy te 4 roboty ze względu na to, że to są różne rozwiązania konstrukcyjne. Ten, który pracuje w tej chwili i ten robot Kawasaki mają identyczne rozwiązanie konstrukcyjne, czyli są to roboty 6-osiowe, ale 2 różnych firm. Z kolei te pozostałe roboty to są roboty jednej firmy Epson, z tym, że mają inne rozwiązania. Tutaj z prawej strony jest to robot typu Scara, natomiast ten w kącie, który stoi, to jest też robot sześcioosiowy, ale jak widać podwieszany i inny układ ramion ma, także chodziło o to, żeby młodzież, która przyjdzie się uczyć, żeby zobaczyła, że to nie są tylko i wyłącznie roboty w takim podstawowym wydaniu sześcioosiowym, ale mogą również posiadać inne rozwiązania konstrukcyjne. Także panowie, proponuję, żebyście zatrzymali go i zwiększyli prędkość. Dajcie tam ewentualnie na...
0: Właśnie o to miałem zapytać, czy on pełną mocą pracuje, czy może o wiele szybciej pracować?
4: Do testowania ustawiony był na minimalnym poziomie, także dajcie power high i tam w granicach 80%.
0: Czyli jednak można go tak zaprogramować, żeby i szybciej pracował, szybciej przerzucał te towary.
4: Oczywiście tutaj pierwsze próby, które są wykonywane, to są wykonywane na niewielkich prędkościach i z ograniczeniem mocy takiego robota.
0: To takie uczenie robota?
4: No niekoniecznie uczenie, testowanie, bo uczenie, jak uczymy robota, to no też w zasadzie na tych minimalnych parametrach. Chodzi o to, że w przypadku jak testujemy, czy jest program już napisany prawidłowo, czyli widzimy, że na symulatorze zadziałało, sprawdzamy tutaj, to najlepiej na początku na małej prędkości, przy małych obciążeniach, że gdyby zaczepiło jakiś tam element otoczenia, to w tym momencie albo robot się wyłączy, a no u nas jeszcze mamy dodatkowo taką konstrukcję tych stanowisk, że w razie czego pochyli się stanowisko, odchyli się, pod wpływem nacisku się przemieści, tak żeby nie doprowadzić do zniszczenia robota, czy ewentualnie zniszczenia elementów stanowiska. W czasie pracy też zresztą widać, że jak podjeżdża do tego magazynu po lewej stronie, to tam w zasadzie odległość między magazynem a robotem to są pojedyncze milimetry już i widać, że on musi w miarę precyzyjnie dojechać, żeby pobrać ten element z magazynu.
0: Tak jak patrzę, jak pracują wasi uczniowie, to już widzę ich jako absolwentów w nowoczesnych fabrykach produkcji samochodów, gdzie tych robotów jest całe mnóstwo, więc mieliby przestrzeń do wypełnienia.
4: Ależ oczywiście jak najbardziej mogliby się popisać już swoją wiedzą i tak jak myślę, że nawet po naszym technikum, pomimo, że oni nie uczą się w zawodzie technik robotyk, tylko w zawodzie technik mechatronik, to z tą podstawową wiedzą mogliby sobie już bez problemu w przemyśle poradzić, bo oni tutaj troszeczkę godzin kształcą się w tym zakresie, w związku z tym jak ktoś jest ambitny, zainteresowany nabyciem tej wiedzy, na pewno w podstawowym zakresie poradzi sobie z tym, żeby programować takie roboty przemysłowe.
0: To jest też takie dobre przygotowanie do studiów mechatronicznych.
4: Do studiów jak najbardziej, także myślę, że jak wybiorą kierunek związany z robotem, to będą no, wśród tych uczniów, studentów już wtedy, którzy sobie dobrze radzą od samego początku, jeżeli chodzi o to programowanie robotów.
0: Przyjdą i od razu będą wiedzieli, o co chodzi.
4: Ależ oczywiście jak najbardziej. Ta podstawowa wiedza na pewno będzie na wystarczającym poziomie.
0: Czy ta pracownia, będziecie jeszcze ją rozbudowywać o kolejne urządzenia, czy na razie ona jest wystarczająca?
4: To znaczy w tej pracowni już za bardzo nie ma miejsca na to, żeby rozbudowywać, ale tak marzy mi się, żeby ewentualnie spróbować ustawić te roboty w jakimś takim ciągu, żeby pokazać na przykład linię produkcyjną i jednoczesną pracę przy takiej linii czterech robotów. Tylko, że to wymagałoby gdzieś tam sporego nakładu pracy. Zresztą no tutaj też widać, że elementy, które są przy stanowiskach, też są wykonywane przez uczniów, między innymi ostatnio w ramach realizowanego projektu unijnego. Tamto stanowisko zostało przygotowane, też widać elementy, które są drukowane na drukarce 3D, żeby ewentualnie uczniowie mieli na czym ćwiczyć, żeby kolejne jakieś tam zadania, które stoją przed nimi, żeby można było w rzeczywisty sposób ewentualnie na tym robociku zaprogramować.
0: Czy czasami pakujecie takiego robota i wieziecie go gdzieś na targi, żeby zachęcić do tego, aby parę osób jednak przyszło i uczyło się u was?
4: To znaczy z tym jest problem, z tego względu, że te roboty z tymi stanowiskami to jest ciężar około 100 kg. W związku z tym i przewiezienie tego jest takie trochę nie bardzo i ryzykowne jest troszeczkę wożenie, bo wiadomo, że po drodze różne rzeczy mogą się zdarzyć. Poza tym one, gdyby były na poziomie gruntu, to byśmy wyjechali. One w tej chwili są na pierwszym piętrze, w związku z tym noszenie tego po schodach też jest ryzykowne. Dlatego wolimy tutaj, jak młodzież przyjdzie w ramach dnia, technika zobaczy na miejscu, jak to wszystko wygląda, a nie staramy się, żeby to pokazywać czy prezentować gdzieś tam na targach edukacyjnych.
0: Albo można też na waszych mediach filmiki zamieszczać i zachęcać do tego, żeby jednak przyszli i zobaczyli.
4: Ależ oczywiście filmiki takie były zamieszczone na szkolnym kanale YouTube i to już ładnych parę lat temu, w związku z tym, jeżeli ktoś chce, to może dotrzeć, może sobie obejrzeć właśnie filmy z tego, jak pracują takie roboty.
0: Macie doskonałą bazę do tego, żeby uczyć robotyki, więc ilu teraz uczniów się uczy? Technika robotyka.
4: Technika robotyka nie mamy, natomiast uczą się uczniowie klasy 4 i 5 w zawodzie technik mechatronik. Także w klasie 4 i w klasie 5 mają po kilka godzin zajęć z zakresu programowania robotów przemysłowych.
0: Czyli to jest jakby dodatkowa gałąź tej nauki, czyli mechatroniki.
4: Tak, to są dodatkowe zajęcia, bo w programie nauczania oni mają możliwość realizacji dodatkowych umiejętności zawodowych. I właśnie spośród tych dodatkowych umiejętności, które były proponowane, wybraliśmy właśnie programowanie robotów przemysłowych. Także tutaj uczymy ich programowania robotów. No, staram się uczyć od takiej typowo praktycznej strony, czyli jak najmniej teorii, a jak najwięcej praktyki przy robotach. Chodzi o to, żeby oni zobaczyli, jak to się programuje, że to nie jest trudne, że można się tego nauczyć i w taki jak najbardziej przyjazny sposób, że kończąc cykl dydaktyczny tutaj, żeby nie bali się podejść do roboty i ewentualnie jakieś tam czynności związane z obsługą tego robota wykonać.
0: To jeszcze muszę zapytać, bo skoro mamy za wschodnią granicą sąsiadów, zarówno z Ukrainy, jak i z Białorusi, czy takich uczniów też przyjmujecie?
4: Przyjmujemy oczywiście, także jest kilku uczniów z Białorusi i kilkunastu uczniów z Ukrainy w tej chwili w naszej szkole. Także uczą się, tylko że oni wybierają z reguły takie kierunki typu technik grafiki, poligrafii cyfrowej. Na techniku elektryku mamy kilku i na techniku pojazdów samochodowych. Natomiast technika mechatronika nie wybierają.
0: Bo może tutaj mogą być trudności, jeżeli chodzi o język, bo ten techniczny jest trochę inny.
4: No niestety język techniczny jest specyficzny, trzeba troszeczkę znać i trzeba znać specyfikę danego zawodu. W związku z tym czasami zdarza się tak, że w szkole uczniowie nie wiedzą, kto to jest mechatronik. W związku z tym trudno, żeby gdzieś tam uczniowie za wschodnią granicą, ci co gdzieś tam wychowali się, żeby orientowali się, na czym ten zawód polega.
0: Technik robotyk, bardzo interesujący zawód, a opowiadał o nim pan Ryszard Dołęga, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Dziękuję za rozmowę. Chyba, że jeszcze chciałby pan coś dodać na zakończenie.
4: Dziękuję. Wydaje mi się, że i tak już dzisiaj dużo powiedziałem. Dziękuję bardzo.
3: Technik robotyki jest jednym z najbardziej obiecujących zawodów przyszłości. Łączy mechanikę, elektronikę, automatykę i informatykę. Mimo tego zainteresowanie kierunkiem w Białej Podlaskiej jest znikome.